Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj proponuję wam rozmowę o pewnym owadzie, którego na pewno dobrze znacie. Wiecie, co to są owady? To są takie drobne stworzonka, których jest pełno wokół nas. Żyją wśród drzew, na łąkach, w lesie. Owady mają głowę, tułów, czyli taki duży brzuch i kilka par nóg. Niektóre owady mają też skrzydła. Owadami są na przykład mrówki, chrząszcze, muchy, osy, komary, bąki i właśnie stworzonko, o którym zaraz wam opowiem. Spróbujcie odgadnąć, jak się ono nazywa. Ten owad jest nieduży. Jest taki jak wasz najmniejszy paznokieć u ręki, u tego najmniejszego palca u ręki. Jest to owad okrągły i dwukolorowy. Trochę przypomina malutką miskę odwróconą do góry dnem, bo od dołu jest płaski, a od góry jest wypukły. Ma skrzydła, ale nie lata zbyt często, tak jak ptaki. Tego owada możemy obserwować głównie wtedy, gdy pracowicie wędruje. Kiedy podstawimy mu palec, to się na niego wdrapie i wędruje po nas. Najciekawsza część tego owada to dwie złączone pokrywy skrzydeł. To te pokrywy tworzą miseczkę do góry dnem, o której wspomniałam. Są dwukolorowe, czerwone i czarne. Czy wiecie już, o jakiego owada chodzi? Oczywiście, o biedronkę. Wszyscy wiemy, że biedronki są zwykle czerwone w czarne kropki. Jeżeli tych kropek jest 7, to się uważa, że taka biedronka przynosi szczęście. Ale uwaga, uwaga, biedronki powinny chodzić i fruwać wolno, tylko wtedy są znakiem szczęścia. Nie należy ich łapać i przetrzymywać. A czy wiecie, dlaczego biedronka nazywa się biedronka? Otóż ma to związek z krowami. Kto by pomyślał? Krowy, wielkie zwierzęta, biedronki, małe owady. A jednak coś je łączy. Gdy się dobrze przyjrzymy biedronce, to zobaczymy, że czarne plamki ma umieszczone podobnie jak krowy pewnego gatunku, raczej z tyłu niż z przodu. Jak być może wiecie, są krowy gładkie i są krowy łaciate. Te łaciate mają plamy zwłaszcza po bokach, blisko tylnych nóg, czyli na biodrach. Dlatego na wsi takie krowy nazywa się biedronami, bo mają plamy na biodrach. I już widać podobieństwo nazwy biedrona, biedronka. Widać, prawda? Można też pomyśleć tak. Biedrona to jest duże zwierzę z łatami, krowa, a biedronka to jest małe zwierzę z łatkami, kropkami, owad. Z powodu tego podobieństwa biedronkę nazywa się też Bożą Krówką. Dlaczego krówką, to już wiemy, ale dlaczego Bożą? Otóż dawniej wierzono, że biedronka to jest gość z nieba, który może tam zanieść nasze życzenia. Ślady tych wierzeń widzimy na przykład w znanym wierszyku. Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. Kawałek chleba oznacza tutaj dostatek, dobrobyt, czyli żeby niczego nam nie brakowało. W innych językach, poza polskim, też mamy ślady tego wierzenia, że biedronka jest to gość z nieba. Na przykład w języku niemieckim nazwę biedronki tłumaczy się jako chrząszcz Maryi. Po angielsku biedronka nazywa się tak, ptaszek naszej pani. A po francusku stworzył

stworzenie dobrego Boga. Jaki stąd wniosek? W Biedronkach naprawdę musi być coś niezwykłego, skoro ludzie w różnych krajach w taki specjalny sposób je nazywają. A na koniec zagadka. Jest pewien znany wierszyk, w którym główny bohater mówi do Biedronki tak. Wstań, Biedronko, wyjdź, Biedronko, przyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. A ona, czyli Biedronka, odpowiada tak. Niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie. W związku z tym wierszykiem mam dla was dwie zagadki. Pierwsza. Jaki owad prosił o rękę Biedronki? Druga zagadka. Biedronka na koniec wiersza wzięła ślub z muchomorem. Dlaczego? Życzę przyjemnej zabawy. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś będzie o czarach. O czarach, do których nie potrzeba ani kapelusza, ani peleryny, ani czarodziejskiej różdżki. Każdy z was może się zamienić w czarodzieja, jeśli tylko chce. Pomyślmy, co robi czarodziej? Zmienia coś w świecie. Na przykład sprawia, że ludzie zachowują się inaczej. Naprawdę możemy sami to zrobić? Nie wierzę. A może jednak potrafimy? Gwarantuję, że właśnie tak, że sami możemy być czarodziejami. I do tego wcale nie potrzeba żadnych przyrządów. Wystarczy, uwaga, uwaga, wystarczy odpowiednio o czymś pomyśleć i zrobić odpowiednią minę. Ciekawa jestem, czy wiecie, o jakie myśli i o jakie miny mi chodzi? Co się na przykład stanie, gdy będziemy myśleli ponuro o czymś, gdy nam się przypomną jakieś trudne chwile? Zróbcie takie ćwiczenie. Jedna osoba pomyśli o czymś ponurym, a druga obserwuje jej twarz. Co się dzieje? Widzicie, że czoło się marszczy, oczy ciemnieją, wargi się zaciskają. Można powiedzieć, że twarz pochmurnieje. Czyli wtedy, gdy myślimy o czymś trudnym, na twarzy mamy chmurę. Czary mary! A teraz niech pierwsza osoba pomyśli o czymś przyjemnym, a druga obserwuje jej twarz. To dopiero czary! Twarz się rozchmurza i od razu pojawia się uśmiech. Uśmiech, który jest znakiem pogody ducha, czyli dobrego humoru i dobrych myśli. Gdy mamy w głowie coś przyjemnego, od razu się uśmiechamy. I to jest prawdziwa magia. A jeszcze większa jest wtedy, że gdy patrzymy na uśmiechniętą osobę, sami zaczynamy się uśmiechać. A skoro sami zaczynamy się uśmiechać, to nam też przychodzą do głowy coraz przyjemniejsze myśli. Sami lepiej się czujemy. Takiej sztuki nawet największy czarodziej nie potrafi, żeby za pomocą uśmiechu zmienić czyjeś myśli. A wy możecie to zrobić. Wystarczy samemu się uśmiechnąć i pomyśleć o rzeczach przyjemnych. Wypróbujcie tę sztuczkę. Obserwujcie, co będą robili inni ludzie, gdy się zachmurzycie i gdy będziecie uśmiechnięci. Działa? Jeszcze ciekawostka. Po polsku można powiedzieć, że ktoś ma szeroki uśmiech albo że robi

coś z uśmiechem na ustach. Jak myślicie, co to znaczy? Jak to się łączy z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy? Czasami się też mówi uśmiech losu. Na przykład, gdy spotyka nas jakieś szczęśliwe zdarzenie, to tak jakby los, czyli to, co się dzieje w świecie, jakby ten los uśmiechnął się do nas. Wtedy też działa to jakby magia. Czyjś uśmiech, w tym wypadku uśmiech losu, sprawia, że dzieją się dobre rzeczy. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. O dzisiejszym stworzeniu można mówić bardzo wiele. Chodzi o rybę. Co to jest ryba? Czym się ryba różni na przykład od kota albo od ptaka? Na pewno to wiecie.

Ryba to jest stworzenie, które żyje w wodzie, w rzece, albo w stawie, albo w morzu. Ryba nie ma nóg, za to ma płetwy. W związku z tym nie chodzi, lecz pływa. Oczywiście, jak miałaby chodzić bez nóg? O, ciekawostka. Ponieważ woda to jest dom ryby, wiemy, że czuje się tam najlepiej, no bo wszyscy czujemy się najlepiej w domu. A wyjęta z wody, czyli ze swojego domu, bardzo cierpi. Z tego wzięły się różne powiedzenia, które mamy w języku polskim. Na przykład, gdy mówimy, że ktoś czuje się jak ryba w wodzie, to znaczy, że czuje się gdzieś znakomicie. Lepiej nie można. Wyobraźmy sobie, że jakieś dziecko urządza swój pokój. Jest tam wszystko, o czym to dziecko zamarzyło. No, w takim pokoju, który wygląda właśnie tak, jak chcemy, naprawdę można się czuć świetnie, jak ryba w wodzie. Albo weźmy inne powiedzenie. Ktoś pływa jak ryba. Co to znaczy? Wiecie? Po prostu mówimy tak o kimś, kto pływa naprawdę świetnie, znakomicie. Bo przecież ryby to dosłownie urodzeni pływacy. Ryby to też bardzo zdrowe zwierzęta. W zasadzie nie chorują. Dlatego też o kimś, kto się cieszy wielkim zdrowiem i nigdy albo prawie nigdy nie choruje, mówimy, że jest zdrów jak ryba. Czy ktoś z Was jest zdrów jak ryba? Ręka w górę. Co można robić, gdy się jest tak właśnie zdrowym jak ryba? A czego nie można robić, gdy się choruje? Opowiedzcie o tym. Pomyślcie też, co można zrobić, jak można działać, żeby chorować jak najrzadziej. Czyli jak dbać o zdrowie, żeby być zdrowym jak ryba. Z rybami wiąże się jeszcze przekonanie, że nie wydają dźwięków. Dlatego czasem się mówi, jak rak świśnie, a ryba piśnie, czyli nigdy. Na przykład w takim zdaniu, aha, pojadę do Afryki, jak rak świśnie, a ryba piśnie. Co znaczy, myślę, że nigdy nie pojadę do Afryki. Czasem słyszy się też powiedzenie, dzieci i ryby głosu nie mają. To jest bardzo niesprawiedliwe, a przede wszystkim nieprawdziwe powiedzenie. Bo ryby wydają głosy, tylko że to są głosy, których człowiek nie jest w stanie usłyszeć. Głosy niesłyszalne dla człowieka. No i przecież dzieci też mają głos i dzieci mogą mówić, co myślą i co czują. I bardzo dobrze, żeby to robiły, tylko w kulturalny sposób. Z rybą, a właściwie z rybką, wiąże się jeszcze znana Wam na pewno historia. Bajka o rybaku i złotej rybce. Wiecie, kto to jest rybak? To jest człowiek, który łowi ryby. Otóż pewnego razu pewien biedny rybak wyłowił z morza małą, złotą rybkę, która przemówiła do niego ludzkim głosem. Obiecała, że spełni każde jego życzenie, jeśli tylko puści ją wolno. Chciała to wykorzystać zła żona rybaka i ciągle żądała coraz to nowych, wspanialszych rzeczy. Rybka spełniała jej życzenia, ale za każdym razem widać było, jak morze gniewa się coraz bardziej i coraz bardziej na tę zachłanną i ciągle niezadowoloną z tego, co ma, kobietę, czyli żonę rybaka. W końcu złota rybka tak się zdenerwowała na tę niewdzięcznicę, że cofnęła wszystkie czary i zabrała to, co jej dała. Jaki stąd wniosek? Trzeba się cieszyć z tego, co mamy i nie być zbyt zachłannym. O złotej rybce możemy też usłyszeć w różnych opowieściach i w nich rybka obiecuje, że spełni 3 i tylko 3 życzenia tego, kto ją złowił i puści wolno. Mam dla Was propozycję. Sprawdźcie, czy złote rybki istnieją naprawdę. Może istnieją, kto wie. Możecie spytać o to kogoś dorosłego. Zastanówcie się też, o co poprosilibyście złotą rybkę, gdybyście ją spotkali? Do usłyszenia!

0: Pink Maniac.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka, a to po to, żebyście wszyscy ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Porozmawiajmy dzisiaj o głosce n. Czasami niektórzy mówią ny, ale tak naprawdę to jest głoska n. Żeby ją dobrze wymówić, potrzebujemy i nosa, i buzi, i języka, i zębów. Dlatego trzeba się naprawdę dobrze przygotować do ćwiczeń w wymawianiu głoski n. Zacznijmy, jak zwykle, od rozgrzewki. Najpierw głęboki wdech nosem i wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Żeby się jeszcze bardziej napompować powietrzem, potężnie ziewamy. Naprawdę zróbcie to jak najmocniej tylko się da. Teraz ćwiczymy język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. A potem chowamy go jak najgłębiej. Tego już nie słychać, ale pamiętajcie, jak najdalej cofacie język. I powtórzcie to 5 razy. Szeroko wysuwacie język jak najdalej do przodu i później chowacie go jak najgłębiej w buzi. A teraz znowu otwórzcie buzię i wysuńcie język, ale potem zwińcie go w rulonik, taki makaronik z dziurką w środku. Taki dziwny dźwięk wtedy powstaje. Dmuchajcie teraz tak, żeby powietrze przechodziło tylko przez ten makaronik. Nie może uciekać bokami. Dmuchnijcie tak 5 razy. To też taki dziwny dźwięk, ale najważniejszy jest makaronik z dziurką w środku. I kolejne ćwiczenie z językiem. Buzię trzymamy zamkniętą. Wyobrażamy sobie, że język zmienił się nam w młotek. Uderzamy tym młotkiem, czyli językiem, od tyłu w górne zęby, w górne przednie. Uderzcie tak 5 razy. Tego nie słychać, ale liczymy sobie. 1, 2, 3, 4, 5. A teraz coś trudniejszego. Tym samym młotkiem, czyli językiem, uderzcie od tyłu w dolne przednie zęby. I też tego nie słychać, ale liczymy sobie. 1, 2, 3, 4, 5. A teraz na przemian. W górne, w dolne, w górne, w dolne, w górne, w dolne. Jeszcze 2 razy. W górne, w dolne i ostatni raz w górne, w dolne. Na koniec naśladujemy bieg konika. Kląskamy językiem o podniebienie, czyli o ten daszek, który mamy w buzi. Tak właśnie robi konik i spróbujcie to zrobić językiem. Uderzacie o daszek w buzi. Gdy już język mamy rozćwiczony, pora na naszą głoskę. Jak ją wymówić? Otóż otwórzcie delikatnie buzię, ale nie za szeroko. Zęby nie mogą się stykać. Podnieście koniec języka do góry i zbadajcie teren. Idziecie od przodu do tyłu. Poczujcie, gdzie są zęby, gdzie zaczyna się podniebienie, czyli nasz daszek buzi. To trochę łaskocze, ale wytrzymajcie to. A teraz dotknijcie językiem tego miejsca, gdzie się właśnie kończą zęby i zaczyna daszek. I powiedzcie Powinniście poczuć, że gdy wymawiacie tę głoskę, wibrują wam uszy i w ogóle wibruje cała głowa. Wiecie, dlaczego tak się dzieje? Bo gdy wymawiacie powietrze wylatuje z was i buzią, i nosem. I to właśnie sprawia, że wibrujecie, jak taki bączek puszczony w ruch. A teraz mały test.

0: się podczas wymawiania głoski n, zatkać nos. Ojej, co się dzieje? Nagle robi się korek i nic dalej nie można powiedzieć. No chyba, że głoskę d, ale to już jest całkiem inna głoska, coś zupełnie innego i będziemy o niej mówić przy innej okazji. Wróćmy tymczasem do naszej głoski Spróbujcie jak najwyraźniej, nawet z przesadą, wymówić takie słowa. Banan. Wiecie, co to jest. To jest taki żółty owoc. Nanosić. Nanosić można śniegu albo piasku do domu, gdy się nie wytrze butów. Nanizać, czyli nawlec, na przykład korale na nitkę. Nenufar. To jest piękny kwiat, który rośnie w wodzie, ma duże pływające liście i żółte kwiaty. Lenonki, czyli okrągłe okulary. Na pewno rodzice wasi dobrze wiedzą, czym są lenonki. Antena, może być radiowa albo samochodowa. Fundnąć, wiecie, co można fundnąć, czyli kupić komuś, na przykład lody albo bilet do kina. I powtórka. Wymawiajcie te słowa nawet z przesadą. Banan, nanosić, nanizać, nenufar, lenonki, antena, fundnąć. A teraz coś trudniejszego. W niektórych wyrazach słychać przedłużone n, na przykład panna, Anna. Gdy mówimy te wyrazy, dłużej przytrzymujemy język w miejscu, gdzie zęby stykają się z daszkiem naszej buzi, czyli z podniebieniem. Powtórzcie. Panna, Anna. Z takich wyrazów można układać rymowane wierszyki. Na przykład, rzekła panna Anna, oto moja wanna. Rzekła panna Anna, oto moja wanna. A teraz konkurs dla odważnych. Wygrywa ten, kto ułoży i wymówi najciekawszy wierszyk, w którym będą co najmniej trzy wyrazy z długim n. Oto podpowiedzi, czyli garść takich wyrazów. Możecie z nich wybrać słowa do swoich wierszyków. Uwaga! Cenny, czyli drogi, wiele znaczący. Denny, czyli albo występujący na dnie rzeki, morza bądź statku, na przykład są denne ryby albo denne beczki, albo też denny znaczy słaby, marnej jakości, na przykład denny program w telewizji. Donna to inaczej panna. Henna to farba do włosów, ale uwaga, tylko dla dorosłych. Konno, czyli gdy się siedzi na koniu. Ranny może znaczyć albo związany z porankiem, na przykład ranny śpiew ptaków, albo zraniony, na przykład ranny żołnierz. Senny, czyli taki, gdy się bardzo, bardzo chce spać. Wonny to inaczej pachnący. Rynna to korytko, którym ścieka woda. Poproście kogoś starszego, żeby zapisał wam te wyrazy, a potem do dzieła. Niech powstanie wiele rymowanek. Do usłyszenia.
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj.

0: No, Teodorku, słyszysz?
1: Na drugie. Sznycel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops, omlet na krówkach, bewsztyk miętówka.

0: zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartych. Przychodzą, ryczą:
1: dzień dobry, kolego!
2: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
3: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów
4: na filiżankę wody z Nilu.
2: Zapomniał, nie przyszedł.

0: synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, mąbek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia i gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: Jestem Tomiasz Trąbalski.
0: Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej...
2: Pania, ale zapomniał!
0: No i ta żona kiedyś powiada:
2: Idź do doktora, niechaj cię zbada! Niech cię wyleczy na stare lata!
0: Aha. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
1: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówi:
0: Wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
3: I chlust go wodą sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
0: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
2: Co to?
1: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
2: O czym?
1: No, chciałem.
2: Co chciałeś?
1: Nie wiem, już zapomniałem.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Czy wiecie, co to jest życzenie i czym są życzenia? Choć te dwa słowa brzmią podobnie, życzenie, życzenia, to jednak znaczą nie to samo, znaczą coś innego. Życzenie to jest pragnienie, czyli to, czego się bardzo, bardzo chce dla samego siebie. Czego byście chcieli, wiecie? Niech każdy pomyśli sobie jakieś życzenie. Wiecie, kiedy tak się robi, prawda? Kiedy się myśli jakieś swoje życzenie? Na przykład, gdy macie urodziny i do pokoju wjeżdża tort ze świeczkami. Wtedy trzeba pomyśleć życzenie, czyli pomyśleć, czego się bardzo, bardzo chce, ale nie wolno tego powiedzieć na głos. A potem zdmuchuje się świeczki. Jeśli wszystkie zgasną, to życzenie się spełni. Ale jakieś życzenie można mieć nie tylko wtedy, gdy się obchodzi urodziny. Na przykład można mieć życzenie, żeby na deser dzisiaj rodzice zrobili budyń truskawkowy. Mniam, mniam. Gdy ich o to poprosimy, to na pewno spełnią to życzenie. Wymyślcie jak najwięcej swoich życzeń. Potem opowiedzcie o nich koleżankom i kolegom. Ciekawa jestem, czy życzycie samym sobie tego samego, czy też macie różne życzenia. Wróćmy jednak do tego, co się dzieje na przyjęciu urodzinowym. Wiemy, że są goście, wjeżdża tort urodzinowy. Ten, kto ma urodziny, myśli sobie po cichu życzenie swoje i zdmuchuje świeczki. A potem co się dzieje? Potem goście ustawiają się w kolejce, wręczają prezenty osobie, która ma urodziny i składają jej życzenia. Nie życzenie, tylko życzenia. Wyraźnie słychać A na końcu. O co tutaj chodzi? Czym są te życzenia?

Otóż goście mówią wtedy bardzo miłe rzeczy, które oby w przyszłości zdarzyły się tej osobie. Na przykład goście mogą powiedzieć tak: życzę ci, żeby spełniły się wszystkie twoje marzenia. Jeśli wiemy, czego ktoś bardzo chce, można o tym powiedzieć. Na przykład, gdy ktoś kolekcjonuje, czyli zbiera samochody, powiemy mu tak: życzę ci, żebyś miał jak najwięcej nowych resoraków, takich, jakich jeszcze nie masz. Życzenia składa się nie tylko koleżankom i kolegom. Jak myślicie, komu jeszcze można złożyć życzenia? No właśnie, mamie, tacie, babci, dziadkowi, cioci, wujkowi, siostrze, bratu. Życzenia można złożyć każdemu, nawet swojemu psu albo kotu, albo chomikowi, albo złotej rybce, albo królikowi, każdemu stworzeniu. I jeszcze coś. Życzenia składa się z różnych okazji, nie tylko na urodziny, ale też na przykład na święta. Jakie święta znacie? I jakie życzenia moglibyście na przykład z okazji takich świąt złożyć, no, mamie, albo siostrze, albo bratu, albo dziadkowi? Wszystko jedno komu, wymyślicie jedną osobę. Jeśli chcecie podkreślić, że naprawdę, naprawdę szczerze czegoś komuś życzycie, narysujcie kartkę, rodzaj laurki. Nawet jeśli nie umiecie jeszcze pisać, to nic nie szkodzi. Rysunek pokaże, czego życzycie tej osobie, czyli jakie są wasze życzenia. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o słówku, które, choć krótkie, bywa kłopotliwe. Chodzi o słowo wziąć. Wiecie na pewno, co ono znaczy, prawda? Co można wziąć? Co przychodzi wam do głowy? Mówimy na przykład wziąć książkę, wziąć kredkę, wziąć misia. I to znaczy chwycić te rzeczy rękami i przytrzymać. Ale możemy też powiedzieć, tata chce wziąć dzieci na wakacje, czyli chce z nimi pojechać na wakacje. Albo mówimy, muszę wziąć chłodny prysznic, bo gorąco. I to znaczy, muszę się ochłodzić pod prysznicem. Zwróćcie uwagę na to, jak brzmi słowo wziąć. Jest krótkie i nierozciągliwe. Na końcu słyszymy tylko ć, ć. Krótki dźwięk ć. Inaczej niż na przykład w słowie siąść, gdzie słyszymy długie, długie ść, ść, siąść. Ale przecież branie nie ma z siedzeniem nic wspólnego. Dlatego też inaczej wymawiamy te słowa. Mówimy siąść długo, wziąć krótko. Słowo wziąć ma zresztą ciekawą historię. Pochodzi od starego, starego, bardzo starego słowa jąć, które znaczyło zacząć. Na przykład, gdy mówimy ojciec jął rozmawiać z dziadkiem.

dziadkiem, to znaczy zaczął rozmawiać z dziadkiem. Zwróćcie uwagę na to, że w słowie jąć też na końcu jest tylko krótkie ć. Podobnie jak w wyrazach wyjąć, zająć, objąć, zdjąć, przyjąć, przedsięwziąć, powziąć. Wszędzie na końcu słyszymy tylko ć. Czy wiecie, co te słowa znaczą? Wyjąć można coś z czegoś, na przykład zakupy z torby. Zająć można na przykład miejsce w autobusie. Objąć kogoś to przytulić się do kogoś i otoczyć go rękami. Zdjąć można na przykład książkę z półki. Przyjąć można prezent, czyli wziąć prezent od tego, kto go nam daje. Przedsięwziąć, trudne słowo, przedsięwziąć, to znaczy przystąpić do zrobienia czegoś, czyli zacząć coś robić. Mówimy na przykład, w tej sprawie trzeba coś przedsięwziąć, czyli trzeba coś postanowić i to zrobić. Powziąć można na przykład postanowienie. Powziąć postanowienie to inaczej postanowić coś, bardzo prosto, zdecydować się na jakieś działanie. Tak jak mówiliśmy, wszystkie te słowa mają na końcu krótkie ć. Tak jak nasze dzisiejsze słówko wziąć. To słówko kryje w sobie jeszcze kilka niespodzianek. Na przykład Karol chciał wczoraj wziąć na spacer psa i to zrobił. Jak to opiszę? Powinien powiedzieć wziąłem na spacer psa. Wziąłem, a nie wziąłem. Wziąłem. A gdyby zrobiła to Zosia, to jak powinna powiedzieć? Wzięłam na spacer psa. A teraz wyobraźmy sobie, że Karol jutro chce wziąć psa na spacer. Powie wtedy, wiecie już jak powie? Powie wezmę psa na spacer. Wezmę, tu wyraźnie słychać głoskę m, m. M, a nie n, czyli wezmę, a nie weznę. Weznę to jest okropna forma. Wezmę psa na spacer. I tak samo powie Zosia. A gdy Karol i Zosia razem chcą wziąć psa na spacer, to jak powiedzą? Weźmiemy. Tutaj dwa razy bardzo wyraźnie musi być słychać m. Weźmiemy. W takim razie czas na konkurs. Ułóżcie zdania ze słowem wziąć i jego różnymi formami. Wziąłem, wzięłam, wezmę, weźmiesz, weźmiemy i tak dalej, i tak dalej. Znacie te formy. Zapamiętajcie zdania, które ułożycie, albo możecie je zapisać, a potem mówcie je na głos. Kto popełni najmniej pomyłek podczas wymawiania tych trudnych form, wygrywa. Do usłyszenia!

0: kuku.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na ćwiczenia buzi i języka, tak żebyście wszyscy ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Porozmawiajmy dzisiaj o głosce m. To jest głoska zupełnie innego rodzaju niż te, które poznaliście dotąd. Żeby dobrze wymówić głoskę m, trzeba mocno popracować buzią, a zwłaszcza wargami. Zacznijmy od rozgrzewki.

Najpierw, jak zwykle, głęboki wdech nosem i wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech i wydech. Teraz musimy rozćwiczyć wargi. Zaczynamy od tego, że na zmianę mówimy u, i, u, i, u, i, u, i. Najpierw robimy ryjek przy głosce u, taki ryjek, ryjek, a potem uśmiech przy głosce i. Głoska i to jest śmiejąca się głoska. Powtórzcie. U, i, u, i, u, i. Skoro się uśmiechamy, to puśćmy kilka całusków. A teraz, uwaga, uwaga, coś, czego jeszcze nie robiliśmy. Udajemy, że jesteśmy końmi. Co robi koń przede wszystkim? Parska. Więc parsknijmy i my. Teraz już na pewno czujecie, że macie luźne policzki i luźne wargi. Ale zróbmy jeszcze 2 ćwiczenia. Weźcie kredkę i połóżcie ją sobie między nosem a górną wargą. Wywińcie wargę do góry tak, żeby przytrzymać kredkę. I wtedy tak trochę trudniej się mówi, ale wytrzymajmy to. I wytrzymajmy właśnie z kredką między nosem a górną wargą, licząc sobie w myślach do 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mówię niewyraźnie, bo też mam kredkę między nosem a górną wargą. I ostatnie ćwiczenie. Naśladowanie zwierzęcia. Czy widzieliście kiedyś krowę jedzącą trawę? Wiecie, co robi krowa? Najpierw odrywa trochę trawy wargami, potem przesuwa tę trawę do środka buzi i przeżuwa ją, ale przy tym kręci brodą kółka. Raz w prawo, raz w lewo. Przy tym mocno też rusza wargami w przód i w tył. Zatacza takie duże koła w prawo i w lewo. Spróbujcie naśladować krowę żującą trawę. Nie musicie mówić przy tym tak, jak ja to robię, bo to brzmi śmiesznie. Wy tylko ruszajcie brodą i wargami. Bardzo dobrze. Nadszedł więc czas, żeby poćwiczyć wymawianie głoski m w różnych wyrazach. Zacznijmy od najprostszych. Mama. Tego wyrazu nie trzeba nikomu tłumaczyć. Malarz, czyli człowiek, który maluje obraz albo maluje ściany w domu. To jest inny malarz. Mazać, czyli brudzić coś. Mamlać, czyli żuć coś powoli. Trochę tak jak krowa, tylko bez gryzienia. Memłać. Memłać to znaczy to samo, co mamlać. I jeszcze raz. Mama, malarz, mazać, mamlać, memłać. A teraz zadanie dla odważnych i jednocześnie konkurs. Kto najlepiej wypowie takie zdanie? Maja w maju ma o mamy, a mama Mai ma je nie w maju, miewa je w omanie. Zaraz to zdanie powtórzę, tylko wyjaśnijmy. Maja to jest imię dziewczynki. Maj, wiemy, to jest miesiąc, gdy wszystko kwitnie. Omam to przywidzenie, a Oman to jest takie państwo daleko, daleko od Polski. Powtórzcie zatem i starajcie się jak najwyraźniej wymawiać głoskę m. Powinna wam dźwięczeć w głowie. Maja w maju ma o mamy, a mama Mai ma je nie w maju, miewa je w omanie. Maja w maju ma o mamy, a mama Mai ma je nie w maju, miewa je w omanie. Brawo! Drugi konkurs jest naprawdę trudny. Nauczcie się zdania o mamie Mai na pamięć, a potem powtarzajcie je za każdym razem coraz szybciej. Wygrywa ten, kto najdłużej wytrzyma bez pomyłki.
powodzenia!

0: i do usłyszenia.
1: Margolka, uważaj, bo przyjadę twoje malowanki.
2: No to pojedź w prawo.

0: Co tu się dzieje, moi kochani? Co to za bałagan?
1: To nie ja. Ja tylko jeżdżę tym, no, spychaczem.
2: Ja też nie. A klocki same spadły, co?
0: Rozumiem. Bałagan się zrobił sam. No to ja wyjdę do drugiego pokoju i poczekam, aż ten bałagan sam się posprząta.
2: No dobrze, dobrze.
1: Zaraz posprzątam.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Widzieliście kiedyś zająca? Wiecie, o co chodzi? To takie zwierzę, które żyje głównie na łąkach i jest niepodobne ani do myszy, ani do kota, ani do psa. Polskie zające zwykle są szare, dlatego nazywamy je szaraki. Mają długie uszy, ogon jak pompon od czapki i poruszają się w bardzo dziwny sposób. Skaczą w przód, w prawo, w lewo, bardzo długimi susami. Potem nagle zatrzymują się, stają na tylnych łapkach, to się nazywa stają słupka, bo jak słupki, i znowu skaczą. To jest pomysł na zabawę dla Was – udawać zające. Możecie też sobie doczepić uszy i ogony, na przykład wycięte z papieru, i kicajcie jak zające, ile sił. A może też urządzicie zajęcze wyścigi? To by dopiero było. Bardzo trudno jest złapać zająca, bo skacze naprawdę szybko. Gdy się go goni, łatwo się potknąć i przewrócić, bo zając tak sprytnie kluczy, czyli ucieka w różne strony, że właśnie trudno za nim nadążyć. Pewnie stąd się wzięło powiedzenie złapać zająca, czyli przewrócić się, tak jakby bardzo, bardzo chcieć z narażeniem zdrowia złapać to zwierzę. Ale mówimy tak zawsze dla żartów, bo przecież żadnego zająca nie gonimy. Mówi się też czasem, praca nie zając, nie ucieknie. Kiedy tak się mówi? Ano wtedy, gdy nam się nie chce za bardzo pracować, tak trochę się lenimy. I co pokazujemy, gdy mówimy, praca nie zając, nie ucieknie? No, pokazujemy, że zające to naprawdę bardzo szybkie zwierzęta i trzeba się natrudzić, żeby je złapać. Wielu próbowało to robić. Urządzano polowania na zające. Pewnie dlatego te zwierzęta są bardzo czujne, nawet we śnie. Wiedzą, że z każdej strony może wyskoczyć myśliwy. Gotowe są uciekać od razu po przebudzeniu. Dlatego, gdy ktoś ma bardzo lekki sen, czyli byle szmer go obudzi, mówimy, że śpi jak zając, albo śpi jak zając pod miedzą, albo też mówimy, śpi z otwartymi oczami. A czy wiecie, jak mówimy o kimś, kto przeciwnie, śpi bardzo głęboko i nic nie jest w stanie go obudzić? Mówimy, że śpi jak suseł, albo śpi jak kamień, jak kłoda. Po prostu ma bardzo, bardzo twardy sen. A wy, jaki macie sen? Lekki jak u zająca, czy twardy jak u susła? I na koniec naszego spotkania, prawie na koniec, chciałabym Was zapytać, ale uprzedzam, że to trudne pytanie. Czy wiecie, co wspólnego z zającem ma Filip? I nie chodzi tutaj o żadnego chłopca o imieniu Filip. Odpowiedź jest taka. Ma coś wspólnego, a nawet bardzo dużo. Otóż myśliwi i leśniczowie mają swój specjalny język, którym nazywają zwierzęta. I w tym języku słowo Filip to jest właśnie nazwa zająca. Czy kojarzy się Wam to słowo z jakimś powiedzeniem? A może znacie to powiedzenie, ktoś się wyrwał z czymś jak Filip z konopi? Gdy powiemy coś nie w porę albo coś, co nie pasuje do sytuacji, to właśnie wyrywamy się jak Filip z konopi i o kimś możemy powiedzieć tak: o proszę, wyrwał się z tym jak Filip z konopi. Konopie to są takie dość wysokie krzewy, w których lubią się chować zające uciekające przed myśliwym na polowaniu. Konopie są wysokie, więc zajęcy nie widać. Ale zające mają długie uszy i wszystko słyszą, nawet najdrobniejszy szmer. Nie należą też do zwierząt

zbyt odważnych. Czasem taki drobny szmer potrafi zająca tak wystraszyć, że wyskakuje ze swojej kryjówki. A szkoda, bo mógł tam siedzieć bezpiecznie. Narysujcie zająca w konopiach. Co byście mu poradzili? Do usłyszenia!

0: autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Powałowska.
3: A tu na zegarze dopiero jest 8. I co wy na to?
0: Autopromocja.
4: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Troszkę śpi chyba ten nasz system, powiem wam, bo ja tutaj raz i drugi i działaj i urucham się, a on... No śpi po prostu, śpi, ale co się dziwić, w końcu mamy dzisiaj niedzielę, wakacyjną niedzielę w dodatku, a on całą noc ciężko pracował, żeby grać dla tych wszystkich, którzy słuchali Polskiego Radia Dzieciom, chociaż nie było tutaj żywego ducha, bo duchy to u nas dopiero w poniedziałkowe wieczory. A dzisiaj od samego rana Ania Jączek, Justyna Majchrzak, to my tu jesteśmy. No i spróbujemy mimo wszystko uruchomić tego śpiocha, żeby chciał się obudzić i żeby na przykład za chwileczkę zaśpiewał wam piękną wakacyjną piosenkę. No to dzień dobry plus uśmiech, podarowujemy go wszystkim tym, którzy już otworzyli oczy i otworzyli co najważniejsze uszy na początek nowego wakacyjnego dnia i uwaga, na początek nowego wakacyjnego miesiąca, bo od wczoraj, no wiecie na pewno, gości u nas sierpień, miesiąc dojrzewających śliwek, tak zawsze kojarzę sierpień. I ponieważ sierpień ma w nazwie sierp, taki sierp, którym się kiedyś rzęło, ojej, jakie trudne słowo, rzęło się, czyli ścinało po prostu zboże, więc miesiąc dojrzewającego, złocącego się zboża na polach. Jak będziecie jechać dziś, albo jutro, albo w najbliższych dniach przez samochodem, albo pociągiem przez Polskę, no to sprawdźcie, czy już się pola złocą zbożem, owsem, pszenicą, żytem, a może nawet będziecie spacerować wśród takich kłaniających się łanów zbóż. No właśnie, sierpień to też jest miesiąc spadających gwiazd, tak się o nich mówi, i ciągle ciepłych wieczorów, które są idealne do oglądania nocnego nieba albo dziennego nieba. Dzisiaj troszkę chmur może być na tym niebie, gdzieniegdzie będzie padało, ale kto by się tam przejmował takimi drobiazgami, kiedy wakacje trwają i jeszcze będą trwały.

kiedy temperatura nocą nie spada poniżej 18 stopni Celsjusza, to znaczy, że noc jest tropikalna. No i trudno się śpi, prawda? Zwłaszcza kiedy pyzaty, albo taki księżyc, który już do końca pyzaty nie jest, ale nadal zachowuje swoją okrągłość i jest bardzo, bardzo jasny. Zwłaszcza wtedy właśnie, kiedy księżyc taki zagląda nam w okno i jest ciepło, chociaż przyszła noc. No więc wczoraj już takiej nocy nie było, ale przedwczorajsza noc była rzeczywiście bardzo, bardzo ciepła. No i wtedy dobrze mieć leciutką piżamę i dobrze mieć cieniutką kołdrę, którą i tak prawdopodobnie gdzieś tam w środku nocy zrzucamy z siebie, bo nadal jest nam za ciepło. Mam nadzieję, że tę noc przespaliście dobrze. U mnie na przykład za oknem padało, a jak pada taki letni ciepły deszcz, nawet niedużymi kroplami i bębni w parapet i szumi za oknami, to śpi się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Dzisiejszy dzień w porównaniu też z tymi ostatnimi dniami nie będzie tak upalny i będzie można odetchnąć z ulgą. Ale mimo wszystko 20 stopni na termometrach zobaczą i mieszkańcy północnej Polski, i ci, którzy do północnej Polski wybrali się na wakacje, a dużo osób, wiadomo, tam jedzie, bo północ Polski obfituje w jeziora, no i przede wszystkim szumiące morze tam mamy na północy. Więc zazdroszczę wszystkim tym, którzy spędzają w tej chwili czas wakacyjny właśnie w takim miejscu, albo nad jeziorami, mogą sobie na przykład usiąść na pomoście, pobujać nogami, pochlapać wodą na tych, którzy się kąpią, a jak się zachce, to wejść do wody i popłynąć żabką na przykład. No zazdroszczę wszystkim tym, którzy są na plażach nadmorskich i przeskakują przez fale i zbierają muszelki, może nawet bursztyny się komuś trafią, ale do tego to musi być sztorm, musi być jakaś taka

silna i ostra pogoda, żeby troszeczkę tych bursztynów wyrzuciło może na brzeg, podzieliło się z nami i wtedy można je zbierać. Ale i ci, którzy są w górach w tej chwili, mają dobrze. Już nie mówiąc o tych, którzy są w domach i odpoczywają i nie muszą rano się nigdzie zrywać, mogą przespać cały poranek, a potem cieszyć się długim wakacyjnym dniem. No wszystkich Was pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. No i życzymy Wam wspaniałej pogody dzisiaj i wielu wakacyjnych przygód. Pogoda będzie dobra, bo zawsze jest dobra. I już powiedziałam, że nad morzem na północy będzie 20 stopni. Tutaj, gdzie my jesteśmy z Anią, czyli w centralnej Polsce, około 25 stopni Celsjusza pokażą termometry, a na południu Polski nadal upalnie. Życzymy wytrwałości, załóżcie jakieś kapelusze, a jak będziecie szli na górską wyprawę, to koniecznie, koniecznie, koniecznie duża butla wody. Niech wyląduje w waszym plecaku albo w plecaku kogoś dorosłego, bo tam może być do 30 stopni Celsjusza. A za chwilę powiem wam, co wymyślono we Włoszech na czas takich dużych upałów, bo tam cały czas jeszcze trudno oddychać z gorąca.

To muzolaki, muzolaki o wakacjach. Mam nadzieję, że troszkę was budzą, troszkę was przywracają do rzeczywistości. Chociaż wstawać jeszcze nie trzeba, dopiero 15 po 8.

się zbliża i jeszcze nie ma 15 po 8 na zegarze. Dopiero, tak jak powiedziałam, będzie ta godzina za minutkę. A obiecałam wam, że powiem, co takiego wymyślili Włosi na czas tych upałów, które tam w tej chwili panują. A skwar jest duży. Zresztą we Włoszech najczęściej bierze się urlopy, to mówię o dorosłych, właśnie w sierpniu. Bo o ile lipiec da się często przetrwać, temperatury nie są jeszcze takie maksymalne, to w sierpniu właśnie panują tam najgorętsze dni, najcieplejsze noce są w sierpniu. No i właściwie wszystko przypomina w kolorze kolor żółty. Nawet trawniki są żółte w związku z tymi wysokimi temperaturami, no bo potrzebują takie trawniki, takie gazony, dużej ilości wody, żeby utrzymały swoją zieleń, więc my jeszcze te zielone trawniki mamy, mimo tych kilku upalnych dni, bo wcześniej trochę padało, troszkę kropiło i w tej chwili trawa jest pięknie zielona, a we Włoszech to wszystko już jest wypalone suszą, wypalone upałami. No i co tam robią i co wymyślili Włosi na czas tych strasznych upałów? Bezpłatne są wstępy do wszystkich muzeów i bibliotek. Jak teraz sobie wyobrazicie te duże kamienne budynki, w których bardzo często mieszczą się jakieś okazałe muzea z mnóstwem rzeźb, obrazów, z takimi kamiennymi posadzkami, po których się chodzi. I jak sobie wyobrazicie też przestrzenie biblioteczne, gdzie ciągną się aż po horyzont regały wypełnione książkami, no to można sobie wyobrazić, że tam właśnie odetchniemy chłodem. A przy okazji to pożyteczne bardzo, bo można napatrzeć się na jakieś dzieło sztuki, zapatrzeć się na jakąś rzeźbę, popodziwiać jakieś wytwory myśli i rąk ludzkich, które kiedyś zostały stworzone i dotrwały do dzisiejszych czasów, albo zapisać sobie się do biblioteki, jeżeli to jest biblioteka, do której jeszcze nie należymy, albo usiąść w takim chłodnym bibliotecznym pomieszczeniu, sięgnąć nawet po omacku, o to byłoby dopiero, sięgnąć po omacku na regał i zdjąć jakąś książkę, żeby w tym chłodzie sobie przynajmniej kilka stron przeczytać. A jak nam się książka spodoba, to co? Za pazuchę? Nie, gdzie tam? No to właśnie idziemy do pana bibliotekarza albo do pani bibliotekarki. No i mówimy, że chcielibyśmy tę książkę zabrać ze sobą do domu, żeby poczytać więcej, żeby dowiedzieć się, co tam na kolejnych stronach będzie. No i wtedy to już trzeba się zapisać do biblioteki, a potem tam wrócić za miesiąc, za dwa i wychodzić z kolejnymi zdobyczami książkowymi. Przypomnę, że jest taka audycja w czwartkowe wieczory, która nazywa się Letnie Poczytanki. Ostatnio zaskoczyliście mnie liczbą tytułów, z którymi zgłaszaliście się do Polskiego Radia Dzieciom. No i uznałam, że gdyby ktoś kiedyś narzekał na czytelnictwo w Polsce, to wystarczy jak posłucha jednej, drugiej, dziesiątej, piętnastej, fafnastej takiej audycji i będzie troszeczkę musiał zmienić swoje zdanie i swoją opinię, bo wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom jest mnóstwo czytelników doskonałych. No właśnie, a ten pomysł włoski schronienia się w bibliotekach i w muzeach warto wziąć pod uwagę, kiedy zbliży się do nas fala kolejnych upałów. A teraz, słuchajcie, będzie piosenka w języku włoskim, ale tytuł ma międzynarodowy, bo nazywa się Bla, Bla, Bla.

słoneczko latem, czyli teraz, czyli dzisiaj, 2 sierpnia i Sopot, i Karwia, i Władysławowo, i Ustka, i dokąd by mój wzrok nie pobiegł, tam wszędzie dzisiaj będzie słonecznie. Nawet jeżeli kilka obłoków się pojawi na niebie, to tylko po to, żeby po jakimś czasie zwiał te obłoki wiatr i żeby słońce błysnęło komuś w okularach i no, mam nadzieję, że nie przypiekło ramion. Pamiętajcie, żeby się posmarować, jak jesteście gdzieś nad morzem, posmarować się kremem z filtrem, tym bardziej, że opala nie tylko słońce, ale na przykład ten wiatr nadmorski też pięknie nas wysmaga zawsze. Sopot ma słoneczko, to była piosenka z dedykacją dla Ani Jączek, która specjalnie tę piosenkę lubi, a ja mam dla was zagadkę. Uwaga, uwaga, posłuchajcie tego dźwięku i zobaczymy, czy domyślicie się, co tak się do nas odzywa. Ale pędzi! O, masz! O, trochę zwolnię chyba. I już. Już gotowe, albo prawie gotowe. No, to co robiłam przy pomocy tego urządzenia. A jak nazywa się to urządzenie? Może ktoś z was wie, może ktoś z was kojarzy. Może na przykład mama, albo babcia, albo ciocia mają takie urządzenie i z niego czasami korzystają. Jeśli wiecie, co to jest takiego, co to za... już prawie powiedziałam pierwsze słowo tej nazwy, ale jednak się powstrzymałam, to dzwońcie. Uwaga, uwaga, ja jeszcze raz włączam.

I zwalniamy. Dobrze. Noż kieszeń jest. Albo rękawy. 226452055 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom. No to co to był za dźwięk? Kto rozpoznał? Kto słyszał kiedyś taki dźwięk i potrafi go, uwaga, trudne słowo, zidentyfikować, czyli nazwać? Czekam na chętnych, czekam na nasłuchujących, czekam na rozpoznających. 226452055.

No skandal, po prostu skandal. Pan Hilary niech szuka okularów, a my tymczasem właśnie jeszcze sobie tutaj coś... O, nie tak szybko! O, nie tak szybko! O, zwolniła maszyna. Ale jaka maszyna? No kto wie? Podobno ktoś dzwonił, ale z trasy. No jak wiadomo, że jak się dzwoni z trasy, to nie zawsze dobrze słychać. Jak się zgubi zasięg, to nagle okazuje się, że jesteśmy, ale nas nie ma. 226452055. Co to takiego? Co to za niezwykła, zwykła maszyna, która może być bardzo przydatna i latem, i w innych porach roku. 226452055.

0: Kujfon, ale chyba nie chcesz się kłócić.
1: Nie, no pewnie, że nie. Wiem, że masz poczucie humoru.
0: Ja poczucie humoru? A tak! O, jakie ja mam poczucie!
2: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

0: Na zegarze już 8:36. Zbliżamy się dopiero do 9:00. Za 24 minuty ona minie, a wy słuchacie audycji, która nazywa się...
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: I co my robimy w te poranki, kiedy nas słuchacie? No staramy się was zainspirować, na przykład skoro macie morze wolnego czasu i niekoniecznie jesteście nad morzem, niekoniecznie w tej chwili plażujecie i gracie w piłkę i oddajecie się takim plażowym przyjemnościom, to może na przykład się czegoś nowego w czasie tych wakacji nauczyć. Myślę, że to też jest doskonała okazja. I uwaga, uwaga, raz jeszcze terkoczemy tym urządzeniem, które dzisiaj nam będzie towarzyszyło. Gość, który siedzi w studiu, na pewno wie, co to za urządzenie. Czy rozpoznałaś to urządzenie?
2: Tak, oczywiście, to moja ukochana maszyna do szycia.
0: Iwona Gajo, instruktorka szycia, nie mylić z instruktorami życia. Instruktorka szycia pojawiła się w studiu Polskiego Radia Dzieciom i będziemy rozmawiać właśnie o tej niezwykłej umiejętności. Powiem wam, że kiedy Iwona weszła do studia i za nią powiewała taka długa suknia w kwiaty, to od razu sobie pomyślałam, że chyba tę suknię sama uszyłaś.
2: Oczywiście, że tak. I większość moich kursantek, czy to małych, czy dużych, zawsze jak wchodzą do pracowni i widzą mnie w czymś takim, no... niecodziennym, jeśli chodzi o strój, to pytają, czy sama to uszyłaś, albo dzieci, czy sama pani to uszyła? I ja zazwyczaj odpowiadam, że tak, ponieważ no rzeczywiście większość rzeczy szyję sobie sama, bo cenię sobie po pierwsze dobrą jakość, po drugie oryginalność.
0: Iwona, a ile lat miałaś, kiedy po raz pierwszy usiadłaś do maszyny do szycia i co uszyłaś na początku swojej przygody?
2: Jeśli chodzi o maszyny do szycia, to ja jestem z tego pokolenia, kiedy dzieci nie mogły siadać do maszyny do szycia. Teraz jest to wiele lepiej i ja tym dzieciom naprawdę zazdroszczę, bo myślę sobie, że gdybym ja miała takie dzieciństwo, to byłabym w zupełnie innym miejscu. Pierwszy raz, nie pamiętam kiedy szyłam, ale ja szyłam od zawsze, od dziecka, ręcznie. Bo tak jak mówię, nikt mi do tej maszyny nie pozwalał siadać. Ja miałam szyjącego dziadka i szyjącą ciocię, natomiast żadne z nich mi tej świętości swojej nie pozwalało dotykać, bo dorośli... Zresztą to jest takie powszechne... rozumienie również w obecnych czasach, że dziecko coś popsuje. A wbrew pozorom, maszynę do szycia bardzo trudno jest popsuć, a już bardzo trudno jest

0: ją popsuć dziecku.
1: Ja myślę, że dorośli raczej się boją, że jak coś tam się przestawi, to oni nie będą wiedzieli,
2: bardzo możliwe.
1: Jak wrócić do tych wcześniejszych ustawień i tego się boją.
0: Bardzo możliwe, że tak jest. Natomiast naprawdę trudno jest tak poprzestawiać coś w maszynie, żeby ją zaciąć i żeby spowodować jakąś poważną awarię. Ja szyłam od, myślę, 7-8 roku życia, ale na maszynie pierwszy raz swojej, bo kupiłam sobie za swoją jakąś tam pierwszą premię zarobioną na studiach. Mhm.
1: I co to było, jak uszyłaś po raz pierwszy coś sobie na maszynie?
0: Chyba to było, nawet czasami opowiadam swoim kursantkom, żeby nie szły tą drogą, bo to był taki projekt dosyć skomplikowany, za trudny po prostu wtedy, ale jakoś tam sobie poradziłam. Po wielu latach, jak wyciągnęłam te swoje pierwsze projekty, to okazało się, że one są uszyte fatalnie. Nie miałam wtedy pojęcia o tym, jak się szyje, nie miałam takiej świadomości szycia takiego estetycznego i poprawnego. Dopiero złapałam to po wielu, wielu latach, bo miałam przerwę też w szyciu. Oczywiście to spowodowało dorosłe życie, czyli praca, potem pojawienie się dzieci i do tego prawdziwego takiego, jak ja to mówię, szycia wróciłam dopiero jak urodziłam swojego drugiego syna i wtedy już po prostu jak śliwka w kompot.
1: Ach, śliwka w kompot. Tak wpadła Iwona w szycie, a powiedziała wcześniej, że miała szyjącego dziadka i szyjącą ciocię. Uwaga, uwaga, to chyba będzie zagadka dla naszych słuchaczy. Jak nazywa się ktoś, kto tak zawodowo wykrawa, szyje, zszywa, fastryguje, a potem przychodzą do niego ludzie na przymiarki? Jak nazywa się taki zawód związany zawodowo z szyciem? Bo Iwona, ty nie jesteś takim zawodowcem, prawda? Uwaga, nie stracimy tej nazwy. Czy jesteś?
0: I już jestem. I nie jestem.
1: Teraz jesteś instruktorką
0: szycia,
1: czyli uczysz szycia innych, czyli można w twojej obecności usiąść przy maszynie i sprawdzić, jak to jest, kiedy pierwszy ściek się robi na kawałku materiału.
0: Tak, i sprawdzić, czy to jest w nas, czy nie.
1: Od razu się to wie?
0: Czasami się to wie od razu, czasami po kilku spotkaniach.
1: A właśnie, warto
0: tak
1: nie odpuszczać.
0: Czasem to ta miłość jest, przychodzi, dopada nas znienacka, a czasami pojawia się tak powolutku.
1: 226452055 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom. Kim z zawodu byli ciocia i dziadek dzisiejszego gościa Polskiego Radia Dzieciom, czyli Iwony Gajo, czyli zajmowali się profesjonalnym szyciem. 226452055. Czekamy na odpowiedzi.
3: Czy mam wam opowiedzieć historię wydarzenia, które rozegrało się w Dolinie Muminków? A więc, jak wiecie, muminki zasypiają dorocznie na zimę. Naturalnie i wtedy, kiedy się to wszystko wydarzyło. Słuchajcie dobrze, bo to pełne napięcia. Przed kilku laty wracał Włóczyki wiosną ze swej długiej podróży, bo Włóczyki nigdy nie przesypia zimy. Spodziewał się też wszystkich zastać przy pracy lub radosnej zabawie, jak zwykle w Dolinie Muminków. A że zima się skończyła, to też zaskoczyło go niezmiernie, że wszyscy jeszcze pogrążeni we śnie. I nie obudziłby ich nawet ryk lwa, już nie mówiąc o głosie Włóczykija, ani nawet najgłośniejsze krakanie wron czy krzyk morskich mew. Myślicie, że pomogła harmonika? Cicho wyszemrały bory, że to jakieś upiory czy też czarownice morskie wyszeptały zaklęcie, przez co przyjdzie nieszczęście i muminki nie obudzą się już więcej. Co tu zrobić? Włóczyki myślał dniami i nocami, jak poradzić sobie z tymi zaklęciami i pomóc przyjaciołom z Muminkowej Doliny. Ciągnął Ryjka za ucho, tatą Muminka potrząsał mocno, jak się dało. Małą mi skrzyczał i głośno namawiał do przedrzeźniania innych. Nic się nie stało. Wszyscy spali. Lecz oto wpadła mu niespodzianie zbawcza myśl do głowy. Pójdę do sowy! A mądra sowa skierowała go do morskiego gada, który gada i gada, a także zna zaklęcia, które są silniejsze od najstraszliwszego zwierzęcia i od zaklęć czarownic. Przypomniał sobie tego gada, znał go z poprzednich wojaży. Odnalazł go, o zaklęcie prosić się odważył i dostał je. Po powrocie tylko je wymówił, a natychmiast

Mała dolinka ożywiła się pracą i radosną zabawą. A muminki cieszyły się radością i życiem wiosną, latem i jesienią.

0: Piękna melorecytacja i piękna opowieść z Doliny Muminków. Muminki w tej chwili cieszą się latem, tak jak my, i gromadzą igliwie na czas jesieni i na czas zimy, bo wiadomo, że właśnie tym sobie wypychają brzuszki, podobno. Tak jak można by wypchać na przykład poduszeczkę własnoręcznie uszytą, bo my dzisiaj o szyciu rozmawiamy z Iwoną Gajo i dodzwoniła się do nas Hela. Dzień dobry, Helu. Halo, halo, czy się słyszymy, Helu? Dzień dobry. O, znamy się z Helą na pewno bardzo dobrze i pamiętam, że twój telefon tak czasami działa, że raz działa, a raz mniej działa. I teraz właśnie trochę mniej działa, troszkę słabiej cię słychać, także Helu, jakbyś mogła coś tam zrobić z nim, nie wiem, potrząsnąć, podejść do okna, żeby było cię troszkę lepiej słychać. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No chyba po prostu musimy wytężyć słuch. To jaki, powiedz, Helu, zawód związany jest z szyciem, fastrygowaniem, konstruowaniem ubrań, wykrawaniem wcześniej?
1: Krawiectwo.
0: Świetnie.
2: Świetnie. Cześć, Helu. Iwona Gajo z tej strony.
1: Dzień dobry.
2: A czy ty kiedyś szyłaś, powiedz?
1: Tak, uszyłam nawet sobie bluzkę i spodnie.
2: Wow, czyli szyjesz na maszynie.
1: Nie, ręcznie
2: uszyłam. Ręcznie
0: uszyłaś. Spodnie uczyć ręcznie, to jest dopiero sztuka. To takie były spodnie, w których chodziłaś rzeczywiście, Helu, czy takie spodnie, które chciałaś na nich przetestować swoje umiejętności krawieckie?
1: Nie wiem.
0: Ale chodziłaś w tych ubraniach?
1: No, po domu tylko.
0: Proszę. Świetnie. Bardzo. Ja uważam, że to tak. Ja mam na swoim koncie jedną sukienkę, którą szyłam przez 2 lata. Ale potem w niej chodziłam.
2: Brawo.
0: I to był koniec mojej przygody krawieckiej. Helu, a czy jest u ciebie w domu, albo w jakimś domu zaprzyjaźnionym, albo bliskim, takie urządzenie jak maszyna do szycia?
1: Chyba u mojego dziadka jest.
2: Mhm. Czyli ci dziadkowie jednak jakoś nam w genach przekazują tę umiejętność.
0: No właśnie.
1: No moja babcia szyje czasami.
2: Świetnie. A czy babcia też szyje dla ciebie? Albo czy szyła kiedyś dla ciebie?
1: Nie wiem.
2: A pamiętasz z dzieciństwa takiego wczesnego? Czy może ci szyła jakieś maskotki albo jakieś ubranka dla lalek? Bo czasami babcie takie rzeczy szyją.
1: No dziadek mi uszył ubranko. Zrobił po prostu z firanki rękawy. I taką sukienkę dla lalki.
2: Rewelacja.
0: No, to wiesz co, jak w najbliższym czasie będziesz miał okazję spotkać się z dziadkiem i babcią, to zapytaj nieśmiało. Może pozwolą ci usiąść do swojej maszyny do szycia, albo pokażą ci przynajmniej, jak to się robi. Bo czasami jak się patrzy na coś, to też człowiek się uczy, prawda?
2: Tak. Najlepiej w sumie przez obserwację i najszybciej.
0: No i powiem ci, że ja biję wielkie brawa dla ciebie, Helu, że ręcznie uszyłaś sobie spodnie i bluzkę.
2: Spodnie i bluzkę. Brawa, naprawdę.
0: Ogromne. I pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
1: Dziękuję.
0: Trzymaj się, Helenko. Rozwijaj swoją, może nazwę to pasję. Pasją. Rozwijaj swoją pasję krawiecką. No i być może kiedyś, jak się spotkamy, to też będziesz miała na sobie sukienkę, albo spódnicę, albo spodnie, które uszyjesz własnoręcznie. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Pa.
1: Pa, pa.
0: Iwono, a od czego się zaczyna szycie, kiedy przyjdzie się do ciebie na takie warsztaty, na takie zajęcia z szycia?
2: To zależy, czy jest się osobą dorosłą, czy jest się dzieckiem.
0: Jak jest się taką Helą, albo Piotrkiem, albo Kubą?
2: Dzieci najchętniej od poduszek i to też jest taki bardzo fajny projekt na początek, bo jest dosyć łatwy do szycia, bo tak naprawdę zszywamy 4 boki. Zostawiamy kawałek otworu, żeby wypchać potem po przewinięciu na prawą stronę to, co szyłyśmy albo
0: zszyliśmy. A czym się wypycha?
2: Wypycha się taką specjalną kulką silikonową, czyli to, co mamy w domu w poduszkach, ten puch potocznie, tak to się nazywa, to jest właśnie kulka silikonowa.
0: Taka wata troszkę.
2: Taka, jakby. To wygląda trochę jak taka tak wata. I dzięki temu jest po prostu ta poduszka miękka. Potem ręcznie dzieci od razu uczą się zaszywania, szycia ręcznego. Zaszywamy ręcznie ten otwór. No i poducha gotowa. I to jest najchętniej szyty projekt przez dzieci. I wszyscy dorośli są potem obdarowywani tymi prezentami. I myślę, że są na maksa ucieszeni. I potem jak dostaję informacje zwrotne od rodziców albo od babci też bardzo często, to są zachwycone i nie mogą uwierzyć, że dziecko coś takiego samodzielnie zrobiło. I potem tych poduszek

0: tak naprawdę pojawia się w domu wiele.
1: No, nie dziwię się, takie kolorowe poduchy leżące w różnych miejscach, na fotelach, na kanapie, na tapczanie, nie dość, że są elementem zdobiącym mieszkanie, wprowadzającym tam kolor i życie, to jeszcze w dodatku bardzo praktycznym, bo można taką poduszeczkę sobie pod głowę wsunąć.
0: Absolutnie tak. Poza tym bardzo często te poduchy są też zabierane na różne wyjazdy, a potem wzbudzają podziw i zachwyt koleżanek i to też jest bardzo fajne, bo w dziecku to wzbudza takie poczucie, kurczę, nie dosyć, że samodzielnie to zrobiłam, to jeszcze to się podoba innym, a to jest dla dzieci ważne.
1: Mhm. Czyli zaczyna się od takich prostych form, no wiadomo, wycina się pewnie pod twoim okiem, pod twoim kierunkiem.
0: Tak.
1: Czyli wykrawa się, bo chyba...
0: Wykrawa się, to się tak fachowo nazywa. Krojenie, nie wycinanie, tylko krojenie materiału. Potem dzieci uczą się spinania, czyli używają szpilek i też uczą się tego, że ważne jest, jak to spinają, żeby się nie pokłóci, sobie krzywdy nie zrobić. A potem przy okazji szycia ćwiczą mnóstwo innych umiejętności, na przykład cierpliwość, taką umiejętność trochę odraczania nagrody, bo niektóre projekty później są trochę dłuższe niż ta poduszka. Uczą się też konsekwencji, szacunku do czyjejś pracy, bo nagle zaczynają rozumieć, że te ubrania, które mama albo babcia, albo ktokolwiek inny kupują w sieciówce, nie powstają tak po prostu w chwilę i zaczynają zadawać pytania, a dlaczego w takim razie to jest takie tanie w tym sklepie?
1: Ktoś w to włożył pracę, tak. Ktoś musiał to najpierw wykroić, używam teraz tego fachowego twojego słowa, potem zszyć precyzyjnie, żeby nie było krzywo, żeby wszystko się zgadzało, żeby rękaw jeden nie był krótszy, a drugi dłuższy.
0: Dokładnie.
1: A rzeczywiście cena takich sieciówkowych ubrań czasami jest zadziwiająco niska, bo zastanawiamy się w takim razie, ile kosztuje praca, taka tak. Praca krawiecka. No, sądząc z tych cen sieciówkowych, nie za dużo. Powiedziałaś, że trzeba spiąć ten materiał szpilkami, uważając, żeby się nie pokłuć. I tu będzie, uwaga, uwaga, wymyślona przeze mnie teraz zagadka kolejna dla naszych słuchaczy. Kiedyś były takie... takie ochraniacze na palce, taki ochraniacz na palec, który przydawał się bardzo krawcowi albo pani krawcowej. Jak się nazywa fachowo? Nawet można sobie kupić na pamiątkę takie maleństwa i są tacy, którzy kolekcjonują je. Masz takie coś na palec?
0: Mam i dostaję właśnie od swoich kursantek bardzo często po różnych wypadach wakacyjnych i mam już małą kolekcję.
1: Co to takiego? Jak się nazywa ten ochraniacz na palec wskazujący z reguły, prawda?
0: Zazwyczaj wskazujący, ale czasami też się zakłada na środkowy. To w zależności od tego, kto jak ma te chwyty wypracowane.
1: 226452055 z Iwoną Gajo, instruktorką szycia. Dzisiaj właśnie o tej umiejętności rozmawiamy. No i czekamy na telefony. 226452055.

0: 4 minuty zostały do godziny 9. My dzisiaj nie o życiu, tylko o szyciu. Rozmawiamy z Iwoną Gajo, instruktorką szycia. Przed chwilą zadałyśmy pytanie o taki specjalny ochraniacz na palec środkowy albo wskazujący. Na kciuk też można go nałożyć, jakby ktoś się uparł. Jak się ten ochraniacz nazywa? Cześć Antku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak to się nazywa? To coś, co się zakłada
1: na palec.
0: Jeszcze raz?
1: Na parstek.
0: Brawo.
2: Świetnie. A skąd Antek wiesz, że na parstek to na parstek?
1: Bo mama mi powiedziała.
2: Mama ci powiedziała, okej. Okay. A mama szyje?
1: Nie.
0: A ty chciałbyś coś kiedyś uszyć? Albo próbowałeś chwycić w rękę igłę i nitkę?
1: Ja takie... takie plastikową igłę i taką nitkę. I szyłam taką trochę maskotkę.
2: Wow, rewelacja. I co to była za maskotka? Pochwal się, co uszyłeś?
1: Czasem delfin, czasem żaba.
2: Świetnie, czyli to nie była jedna rzecz, czyli ty już masz doświadczenie w szyciu.
1: Żabik.
2: Rewelacja, brawo. A powiedz, Antek, ile ty masz lat w takim razie, skoro już tyle rzeczy uszyłeś?
1: Już jak miałam 3 lata, to już parę rzeczy uszyłam. Jak 4 też. Świetnie. Jak już 5, to nie.
2: A ile masz teraz? Ile masz teraz lat? 5 lat, brawo!
0: Ale te maskotki, które uszyłeś, czyli co tam było, żaba i krabik i coś jeszcze?
1: I też żaba nie, lwa na pewno uszyłem.
0: I masz te maskotki jeszcze u siebie w domu, w pokoju?
1: Tak.
0: Powiem ci, że ja dostałam kiedyś taką maskotkę uszytą przez moją siostrzenicę. Tygrysa pasiastego pomarańczowego uszyła i powiem wam, że siedzi sobie ten tygrys u mnie w domu na honorowym miejscu, no bo widać po nim te ściegi, namalowane zostały na jego pomarańczowym ciele paski, to już pisakiem zostały namalowane i świetny jest taki własnoręcznie uszyty przyjaciel. Iwona kiwa głową, ty też szyłaś kiedyś maskotki?
2: Szyłam kiedyś maskotki dla swoich synów. Miałam też taką przygodę jak chłopcy, bo teraz już moi synowie są dużymi chłopakami. Ale jak byli małymi dziećmi, to kiedyś dostałam takie zadanie od pani przedszkolanki, żeby zorganizować warsztaty. No i myślę sobie, rany, co tu dla przedszkolaków zorganizować? I wymyśliłam, że najpierw narysują taki swój wymarzony model przytulanki, potem ja w domu im to wszystko wykroiłam i oni zszywali. No i wiąże się z tym taka zabawna historia, ponieważ te przytulanki oczywiście stały się wymarzonymi i ulubionymi przytulankami tych dzieci. One z nimi spały, wszystkie wyjeżdżały i kiedyś dzwoni do mnie jedna mama i mówi tak, Iwona, no bo my wszystkie byłyśmy na ty. Tosia zgubiła swojego kłapołuszka, a to był kłapołuszek z wiadomej
0: Kubusia
2: bajki.
0: Puchatka.
2: Kubusia Puchatka. I mówi, nie ma w ogóle wieczoru, żeby ona nie płakała.

0: Ała, czy ty nam uszyjesz takiego samego? No i oczywiście, że drugi kłapouszek musiał powstać, ale moi chłopcy też zawsze bardzo, bardzo lubili te przytulanki, które albo ja im szyłam, albo które sobie szyli właśnie sami.
1: Bo to ma dodatkową wartość, oczywiście. Antku, bardzo ci dziękujemy za przypomnienie takiego trochę staroświeckiego słowa jak naparstek. To jest właśnie ten ochraniacz, który zakładamy na palec, bo prst to w języku prasłowiańskim, dawnym słowiańskim języku palec właśnie. I stąd ta nazwa śmieszna i dziwna, naparstek. Może być naparstek zrobiony z metalu, może być
0: silikonowy, może być ceramiczny właśnie. To są te, które się kolekcjonuje potem.
1: A chodzi o to, żeby nie było takiego ała ukłucia igłą w palec, bo ono nie jest przyjemne i wiadomo, że nie lubimy takiego nawet małego bólu. Antku, pozdrawiamy cię serdecznie, no i może wrócisz do tej swojej pasji szycia. Może jakąś jeszcze maskotkę byś uszył, co?
2: Nie.
1: No to pomyśl w takim razie, zastanów się. Wakacje długie, można odnowić przyjaźń z dawną pasją.
0: Tak jest.
1: Do usłyszenia, Antku, pa, pa.
0: Pa.
1: A my do was wracamy już za kilka chwil.
3: Autopromocja.
4: Magiczna mapa?
5: Jest.
4: Perłowa szpila?
5: Przygotowana.
4: A smoczy apetyt na podróże?
5: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
4: No to ruszam.
5: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
4: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
5: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
4: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
5: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
4: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
5: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
3: Autopromocja.
1: A na zegarze już 9:01.
6: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Jesteśmy z wami do godziny 10:00. W każdy dzień wakacji spotykamy się w porankach od 7:30 do 10:00 w ciągu tygodnia, a w weekendy budzimy was troszkę później, 8:00 rano. A teraz już jest 9:00 na zegarze i jeszcze przez godzinę będziemy tutaj. O różnych umiejętnościach będziemy rozmawiać w tej godzinie, między innymi o tym, na czym zna się świetnie Iwona Gajo, instruktorka szycia, czyli właśnie o szyciu. Przed chwilą Antek się pochwalił, że uszył kilka maskotek przy użyciu, zdziwiło mnie to, plastikowej igły. Tak. Iwona, słyszałaś o plastikowych igłach, nie metalowych?
0: Tak, słyszałam. Są to igły albo właśnie specjalnie przeznaczone, one są sprzedawane w takich kompletach z kanwami, z takimi plastikowymi, tak, troszkę tak przypominają takie plastikowe formy do szycia i dla dzieci one są specjalnie jeszcze tak naprodukowane, że mają już kształt narysowany tego, co dziecko, czy tam obrys, co dziecko będzie szyło, żeby było łatwiej, nie trzeba się było domyślać, no bo dorosłemu jest łatwiej sobie różne rzeczy wyobrazić. Dziecko jednak tej wyobraźni nie ma tak mocno jeszcze rozwiniętej, więc potrzebuje mieć taki ślad wyrysowany, po którym będzie szyło. I to mu właśnie ułatwia. A plastikowa igła dlatego, żeby się to dziecko nie pokłuło i na początku już nie zniechęciło.
1: Ale uwaga, nitka jest prawdziwa.
0: Nitka jest prawdziwa, tak. Czasami się to wyszywa muliną. Te igły czasami są większe, mają większą dziurkę i żeby to było wszystko bardziej widoczne, to właśnie włóczka albo mulina służy do szycia.
1: Do szycia. Pomyślałam sobie teraz, że wakacje to jest świetny czas. Przepraszam, uwaga, uwaga, moje myśli powędrowały w stronę świąt Bożego Narodzenia, ponieważ ja miałam taki rok, że miałam bardzo dużą ochotę na produkowanie ozdób choinkowych własnoręcznie i wymyśliłam, że będę szyła ptaszki. Kupiłam sobie takie filce, bardzo kolorowe filce, i turkusowe, i różowe, i kanarkowe, czyli intensywnie żółte. Kupiłam sobie cekiny, koraliki, nici kolorowe również. Wyrysowałam bardzo prosty kształt ptaszka, no i te ptaszki zszywałam, naszywałam im skrzydełka z cekinami, doszywałam ogonki z piór, koralikowe oczy, oczywiście każdy ptaszek miał, ponieważ wymyśliłam sobie to na chwilę przed świętami Bożego Narodzenia, to takich ptaszków wyprodukowałam tylko dwa, może trzy.

0: I jeszcze oczywiście one były niedoskonałe, te pierwsze dwa, a ten trzeci dopiero mi się udał. Ale gdybym zaczęła to tak w czasie wakacji, to myślę, że do świąt miałabym naprawdę choinkę czy drzewko bożonarodzeniowe ubrane od stóp do głów.
1: Swoje własne ozdoby. Mm-hmm. Tak, i to jest fantastyczne. W ogóle lato to jest fajny czas na to, żeby się zacząć uczyć, czy wejść w jakieś takie nowe rzeczy, a potem jesień, jak zaczynają nam się te długie wieczory, te deszczowe dni, to nie zastanawiamy się, co mamy ze sobą zrobić, tylko mamy już właśnie taką fajną pasję, którą możemy sobie rozwijać. No i dzięki temu właśnie przygotować się fajnie do świąt Bożego Narodzenia. Dzieci albo dorośli, którzy przychodzą do mnie właśnie uczyć się szyć, bardzo często szyją prezenty świąteczne i zaczynamy to już w październiku. Właśnie po to, żeby się wyrobić do tych świąt, bo potem wiadomo, przed samymi świętami jest tak dużo rzeczy do zorganizowania i do załatwienia, że te ozdoby czy prezenty trochę nam tak gdzieś uciekają w głowie.
0: A nie ma chyba lepszego prezentu niż taki własnoręcznie wykonany.
1: Absolutnie, absolutnie.
0: Za chwileczkę, słuchajcie, zajrzymy do pracowni krawieckiej, w której ten dźwięk można usłyszeć, czyli odgłos maszyny do szycia.

0: To pan tenorek i Krawiec Igiełka, a w naszym studiu nie Krawiec Igiełka, tylko Iwona Gajo, instruktorka szycia. Ten dźwięk maszyny do szycia zaprowadził nas do twojej pracowni, Iwono. Ile tam maszyn stoi?
1: Na stałe 12. Kilka schowanych, bo pojawiają się większe grupy. Czasami coś trzeba odesłać do serwisu, no bo wiadomo, maszyna to tylko maszyna i czasami też się psuje albo wymaga takiego maszynowego spa. Więc żeby było na zakładkę i nikt nie cierpiał i każdy mógł szyć, to są maszyny również takie backupowe.
0: I wiadomo, że żadna z tych maszyn nie boi się tego, że zostanie uszkodzona, zepsuta, przestawione zostaną jej funkcje? Nie,
1: nie.
0: Po prostu są do korzystania. Trudno jest pierwszy ściek, bo to się nazywa ściek chyba, tak?
1: Tak, tak.
0: Postawić, czy jak to powiedzieć?
1: Wykonać.
0: Wykonać na maszynie.
1: Nie jest trudno, jeśli się wie, co po kolei robić i jak tą maszynę obsłużyć, a to naprawdę nie jest trudne i dorosłym się wydaje, że jest. Dzieci takich blokad absolutnie w sobie nie mają i to jest piękne w pracy z dziećmi, że dzieci są otwarte i praktycznie niczego się nie boją. Dla nich nie ma za trudnych projektów. One do wszystkiego są chętne, wszystko chcą robić. Czasami nawet za trudne projekty jak na swoje możliwości, no bo jednak ta motoryka mała nie jest tak dobrze wyćwiczona jak u dorosłego, ale to dzieciom kompletnie nie przeszkadza.
0: Ciekawa jestem, z jakimi pomysłami przychodzą dzieciaki do twojej pracowni. Czy myślą od razu o szyciu ubrań, bo jak ja myślę szycie, no to raczej myślę o sukience, o spódniczce, o bluzce. Czy twoi młodzi krawcy, kursanci mają raczej na myśli torebkę albo przytulankę?
1: Różnie. Zdarzają się takie dzieci, które od razu przychodzą z pomysłami i na przykład mówią, że zazwyczaj są to dziewczynki, pojawiają się chłopcy, ale jednak zdecydowana większość tych, którzy zaczynają tę przygodę z szyciem, to dziewczynki. Przychodzą i mówią, że ona chce uszyć jakąś fantastyczną sukienkę i już ma sprecyzowane, jaka to będzie sukienka.

0: Ale są takie, które mówią, że absolutnie nie chcą szyć ubrań, tylko właśnie jakieś akcesoria, poduchy, przytulaczki, portfeliki i tego typu rzeczy.
1: Takie nerki, wiem, że nerki tak. Bardzo często też się szyje na zajęciach.
0: Bardzo często dzieci przychodzą i mówią, że będą szyły prezenty dla bliskich właśnie, nie tylko świąteczne.
1: A jak z tkaninami? Czy tkaniny dostaje się w pracowni?
0: Tak.
1: Na takich zajęciach?
0: Tak, wszystko jest w pracowni, niczego nie trzeba ze sobą przynosić. Zawsze się śmieję, że jedyną rzeczą, którą należy przynieść ze sobą, to jakieś lżejsze obuwie na zmianę, no bo łatwiej się szyje, wyczuwa pedał maszyny, jak się nie ma grubej podeszwy, plus dobre nastawienie.
1: Mm-hmm. I z takich zajęć wynosimy nie tylko wiedzę o tym, jak wykroić na przykład materiał, albo jak wybrać w ogóle materiał, bo to też jest chyba ważne, prawda? Nie każdy materiał na wszystko się nadaje.
0: Nie każdy materiał nadaje się na każdy projekt i też trzeba wiedzieć, ile tego materiału kupić, żeby go na przykład na jakiś projekt nie zabrakło. Bo to też jest ważne, uczę wyliczania tej ilości materiału. Trochę takiej już wyobraźni, żeby sobie umieć odtworzyć ten proces szycia tak. Ja się śmieję, że od tyłu trochę, czyli jak patrzysz na gotowe ubranie, to żebyś potrafiła sobie do tyłu ten proces przerobić, czyli od tego ostatniego elementu do pierwszego.
1: Mhm. I domyślam się, że jeżeli już dochodzi się do takiego momentu na zajęciach, że szyje się a to bluzkę, a to spódniczkę, a to sukienkę, a to spodnie, krótkie na przykład spodenki na lato, to jak się kończy takie zajęcia już z gotową częścią garderoby, to potem się ją przymierza.
0: To jest najpiękniejszy moment, bo satysfakcja jest po obydwu stronach i po stronie tego, kto to szył i po mojej stronie, jak ja widzę tę ogromną radość i dumę, to jest coś niesamowitego i ja nie widzę tego tylko po moich kursantach, ale też po sobie, bo ja już tyle lat szyję i szyję też dla siebie ubrania. Najczęstsze rzeczy, które szyję, to są sukienki i bluzki dla siebie. I za każdym razem, jak wkładam tę gotową rzecz, to myślę sobie, kurczę, ale to jest super.
1: A czy podpisałabyś się pod takim zdaniem, które właśnie wymyśliłam? Szycie to jest życie?
0: Jak najbardziej. Absolutnie. A ile relacji fantastycznych się przy tym szyciu już urodziło i rodzi?
1: Co to znaczy relacja?
0: Znajomości, przyjaźni, śmiech, rozmowy naprawdę na przeróżne
1: czyli
0: tematy.
1: Ludzie też się ze sobą fastrygują.
0: Tak. zszywają
1: się ze sobą.
0: Trochę ze sobą.
1: Można się ze sobą zszyć albo zżyć, ale to jedno i to samo, czyli wynosi się takie znajomości z pracowni krawieckiej. Powiem wam, że będziemy musieli niestety z wielkim smuteczkiem, to mówię, wypuścić z naszego studia i z naszych objęć Iwonę Gajo, instruktorkę szycia, która zszywa ze sobą nie tylko skrawki materiału, ale też ludzi, których zaprasza do swojej pracowni, bo chociaż niedziela, to ciebie czekają dzisiaj zajęcia.
0: Warsztaty. Tak, oczywiście, bo dorośli, którzy w tygodniu pracują, w weekendy właśnie chcą sobie przyjść i albo się czegoś nauczyć, albo po prostu zrelaksować i odstresować trochę przy tym szyciu. I dzisiaj mam takie warsztaty.
1: I co tam będziecie szyć? Możesz zdradzić?
0: Bardzo różne rzeczy. Wiem, że będą szyte. Będą robione poprawki krawieckie. Dzisiaj mam takie zajęcia, gdzie każdy przychodzi z własnym projektem. Będą szyte spodnie, będzie szyta spódnica, będzie kończona sukienka, będą właśnie robione poprawki krawieckie. Bardzo, bardzo różne rzeczy. I to jest dla mnie olbrzymia satysfakcja. Już się nie mogę doczekać tej chwili, kiedy po pierwsze wejdę do pracowni i zobaczę tę ekscytację na początek, a po drugie tę radość i satysfakcję na koniec.
1: No, może i w was zapaliłyśmy taką iskierkę, taką ochotę na to, żeby coś własnoręcznie uszyć. Może nawet dzisiejsze popołudnie będzie na to dobre. Sprawdźcie, czy tam w domu nie ma jakichś skraweczków materiału, z których można by nawet niedużą przytulankę jakiegoś węża.
0: Albo
1: początek.
0: Bryloczek.
1: Albo, o, świetny pomysł, bryloczek. Uszyć własnoręcznie i potem go nosić dumnie przy kluczach.
0: Tak.
1: To jest dopiero satysfakcja. Iwona Gajo, instruktorka szycia, odwiedziła Studio Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo również dziękuję za zaproszenie.

0: 20 minut po godzinie 9, wczesne, piękne, przedpołudnie, niedzielne i wakacyjne. A to jest audycja, która nazywa się...
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Jak tam? Śpicie czy nie śpicie? Czy was już obudziliśmy? Albo zrobił to zapach na przykład jakiejś kawy zbożowej, którą właśnie mama przygotowuje na śniadanie, albo smażonej jajecznicy, albo na przykład naleśników, które tata podrzuca na patelni. Ja nie umiem podrzucać naleśników na patelni. To jest jedna z tych umiejętności, której bardzo, bardzo zazdroszczę tym wszystkim, którzy są tacy zręczni. Słuchajcie, sprawdziłam sobie historię naparstka i okazuje się, że najstarsze naparstki mają 2000 lat. Znaleziono te naparstki w Pompejach, czyli na terenie dzisiejszych Włoch, a zrobione były z gliny i bardzo, bardzo przypominają te naparstki, które dzisiaj można znaleźć na przykład w skrzyneczkach takich, w których przechowuje się igły i nici i naparstki właśnie, więc mają kształt takich kapturków, tylko że glinianych i troszeczkę grubsze ścianki niż tych naparstków wykonanych z metalu, chyba najpowszechniejszych wśród osób zajmujących się krawiectwem, chociaż jak powiedziała pani Iwona, która już popędziła na warsztaty szycia, też takie ceramiczne się zdarzają albo silikonowe. A skoro mają 2000 lat naparstki, to znaczy, że sztuka krawiectwa jest tak dawna. Tyle, że pewnie te igły, z których wtedy korzystano, nie były wykonane z metalu, ale może z kawałka kości na przykład takiej igiełki robiono, albo z drewna. Ktoś strugał taką cieniutką igiełkę zakończoną dziurką, żeby można było przewlec przez tę dziurkę nić. A z czego nici wtedy można było robić? Nie wiem. Może z jakichś materiałów roślinnych, może jakieś słomki cieniutkie, długie, albo trawy długie. Nie mam pojęcia, co mogło służyć za nić w dawnych czasach, ale na pewno sztuka szycia jest bardzo, bardzo dawna, bo zawsze sobie ludzie chcieli coś wykonać albo musieli sobie coś wykonać, w czym można by chodzić po świecie, co okryje nasze ciało, co również je ogrzeje, kiedy jest chłodniejsza pora roku albo chłodniejszy klimat, więc szycie jest dawne jak świat. Hela przyznała się, że sobie uszyła spodnie i bluzkę. Antek, który do nas zatelefonował, mówił, że własnoręcznie uszył sobie przytulanki i zaczął bardzo wcześnie tę przygodę z krawiectwem, bo kiedy miał 3-4 lata, to już potrafił trzymać igłę w ręku i zszywać ze sobą kawałki materiałów. A jakimi wy umiejętnościami możecie się pochwalić? Szycie to jedna z takich umiejętności, a jakieś inne macie w swoim, uwaga, trudne słowo, repertuarze, czyli w takiej palecie umiejętności macie jakąś umiejętność, którą moglibyście się pochwalić? Granie na instrumencie, może jest to smażenie pysznych naleśników albo podrzucanie ich na patelni, a może jest to budowanie świetnych zamków z piasku, na przykład konstrukcja takich piaskowych zamków, które wytrzymają dużo, które mają solidne fundamenty, a jeszcze w dodatku jakieś wieżyczki, to jest też wielka umiejętność. No to co? Jakie umiejętności macie? Jakimi się możecie pochwalić? 2-2-6-4-5-20-55. Czekamy na sygnały od naszych słuchaczy.

0: 이어 이어 Majka Jeżowska. Tato potrafi śpiewać, prawda? I myślę, że nie jedną imprezę potrafi Majka Jeżowska rozkręcić. Bardzo dziękujemy Pani Majko. I teraz o brawa i oklaski dla Majki Jeżowskiej, która jest zaprzyjaźniona z Polskim Radiem Dzieciom i na pewno też nie próżnuje. Myślę, że koncertuje pani Majka podczas wakacji, ale trochę odpoczynku pani Majko też pani życzymy. W końcu po to są wakacje, żeby odpocząć. Ciekawa jestem, jak wakacje spędza Tymek i gdzie spędza Tymek wakacje. Cześć Tymku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Gdzie? O, w podróży jesteś chyba, co?
1: Tak.
0: A dokąd jedziecie?
1: Jedziemy do Warszawy.
0: No to przyjeżdżajcie, czekamy na was. A co będziecie robić w Warszawie? Jakie plany?
1: Bo jedziemy do mamy, bo jesteśmy tam w szpitalu. A. Bo mama urodziła właśnie siostrzyczka.
0: Wspaniała wiadomość. Przybywa dzieci, przybywa... To będzie twoja pierwsza siostrzyczka, Tymku? Czy masz już jakieś rodzeństwo?
1: Ja mam jeszcze starszego brata i młodszą siostrę i jeszcze drugą siostrę, która jest

0: szpitalu.
1: Tę malutką siostrzyczkę, która dopiero będzie rosła. Niech rośnie zdrowo w takim razie. Życzymy wszystkiego dobrego dla mamy i dla córeczki. Kłaniajcie się od Polskiego Radia dzieciom, też mamie. Strasznie słabo cię słyszę, Tymku, więc tak króciutko, jakbyś powiedział, jaką umiejętność posiadasz? Czym się możesz pochwalić?
0: Uczyłem kocyk z moich starych perspektyw dla pieska, bo on też był w szkole i ja mu uczyłem to.
1: Czyli kolejna osoba, która przyznaje się do tego, że coś kiedyś własnymi rękoma uszyła. Tymek uszył kocyk. Nie będę cię namawiać, żebyś uszył coś dla swojej nowonarodzonej siostrzyczki, chociaż taką jakąś zabawkę przytulaną, którą się będzie bawiła ta siostrzyczka, jak troszkę podrośnie za kilka miesięcy. Może coś takiego własnoręcznie wymyślonego, nie, własnoręcznie uszytego i wymyślonego przez siebie mógłbyś dla tej siostrzyczki uszyć? Nie jest to zły pomysł. To ja życzę w takim razie dobrego pierwszego spotkania z tym maluszkiem i dużo, dużo zdrowia dla obu pań, tej malutkiej i tej dorosłej, która dzisiaj została po raz kolejny mamą. Pozdrawiamy cię serdecznie, Tymku.
0: Ja też, panią.
1: Do usłyszenia, pa, pa.
0: Pa, pa.
1: A może na przykład ktoś z naszych słuchaczy może pochwalić się jakimś talentem albo umiejętnościami kulinarnymi. Wiecie, co to znaczy? No to znaczy na przykład, że bylibyście w stanie poczęstować rodzinę jajecznicą. O, to już jest coś, prawda? Rozbić jajka, wymieszać je, rzucić na patelnię i potem wymieszać te jajecznice tak, żeby połączyły się te ścięte jajka. W odpowiednim momencie bez spalenia tej masy jajecznej zdjąć na talerzyki i taką jajecznicę zaserwować dzisiaj na przykład na niedzielne śniadanie wszystkim domownikom. No, jak tam z waszymi umiejętnościami kulinarnymi? Umie ktoś na przykład zrobić naleśniki? Ja za chwileczkę pochwalę się swoimi pierwszymi osiągnięciami naleśnikowymi. Byłam wtedy w wieku chyba Tymka, bo miałam jakieś 8, 9, a może 10 lat. Ale może ktoś też pochwali się tym, co potrafi własnoręcznie przygotować na śniadanie, na deser, na podwieczorek albo na kolację. 22 645 20 55.

0: No, kiedy miałam 10 lat, albo 9, albo 8, to usmażyłam swój pierwszy w życiu naleśnik. Nie wyszedł. Totalnie. Musiałam go odrywać od patelni i wrzuciłam do śmietnika, bo nie nadawał się nawet do zjedzenia. Był po prostu niesmaczny. Takie były początki mojej przygody z naleśnikami.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Ale dzisiaj jestem prawdziwą naleśnikową mistrzynią i cieniutkie, i chrupiące, i puszyste. Jaki sobie zażyczycie, taki naleśnik wam usmażę. A ciekawa jestem, jaką umiejętność kulinarną posiada Helenka. Dzień dobry, Helenko.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. Ty już po śniadanku?
2: Tak.
0: A co było na śniadanie?
2: Były kanapki.
0: O, kto przygotował kanapki na dzisiejsze niedzielne śniadanie?
2: Chyba tata.
0: Tata. Też mistrz w kuchni w takim razie. A ty co potrafisz przygotować, Helenko?
2: Na przykład robiłam pancake'i.
0: Czym się różni pancake od naleśnika, o którym przed chwilą śpiewał zespół Mille Voci?
2: Pancake'i to chyba są takie bardziej miękkie.
0: Takie bardziej puszyste chyba, prawda?
2: Tak.
0: Takie placuszki, takie placuszki, a naleśniki są po prostu płaściutkie jak naleśnik, jak kartka papieru. Niektórzy lubią takie bardziej wysmażone, chrupiące, inni wolą elastyczne, takie mięciutkie. A ty lubisz najbardziej pancake'i właśnie, placuszki?
2: Tak.
0: I jak się podaje takie pancake'i? Z czym je zjadasz?
2: Ja z miodem i jeszcze z masłem.
0: Bardzo interesujące. A co z jakich składników przygotowuje się ciasto na pancake'i? Pamiętasz może, Helenko?
2: Nie, bo ja brałam je z internetu.
0: A, ale ja zakładam, że tam na pewno jest jajko, albo nawet i dwa jajka.
2: Tak, ja robiłam z innego jajka.
0: Jedno jajko, na pewno była mąka.
2: Tak.
0: Mleko wlewałaś, pamiętasz?
2: Tak, wlewałam.
0: I być chyba może...
2: jedną szklankę.
0: Jedną szklankę mleka. O, czyli podejrzewam, że tych pancake'ów wyszło tyle, że można było nimi poczęstować jeszcze kogoś, prawda?
2: Tak, poczęstowałam.
0: I ile osób się najadło tymi pancake'ami?
2: Cztery.
0: Och, no to musiało tych pancake'ów być przynajmniej 12, bo takie placuszki to się zjada hop siup jeden za drugim, więc trzeba... przynajmniej ze 12, może z 16 nawet usmażyć, żeby nakarmić 4 głodne osoby, które nawąchały się wcześniej tych aromatów kuchennych. A żeby te pancake'i wyrosły, żeby były takimi pulchnymi placuszkami, to może dodałaś trochę proszku do pieczenia?
2: Tak, dodałam.
0: A widzisz, a cukier też się wrzuca? Czy dopiero potem, jak się usmaży, to można je pocukrzyć? Troszeczkę cukru jeszcze. No i widzicie, i prawie tylko proporcje jeszcze by się przydały, żeby można było te pancake'i odpowiednio przygotować, a potem wyłożyć na patelnię takie placuszki, które rumienią się najpierw z jednej strony, potem z drugiej, a potem można je zrzucać na talerz. Oj, powiem ci, że zgłodniałam dzięki twojej opowieści, Helenko. Zjadłabym takiego pancake'a. Może na drugie śniadanie przygotujesz dla taty tym razem. Tata ci zrobił kanapki na śniadanie, to może drugie śniadanie ty będziesz serwowała swoim domownikom.
2: Może.
0: I zostawia nas Helenka w takiej niepewności. W każdym razie cieszę się bardzo, że potrafisz już coś własnoręcznie przygotować. A piekłaś może kiedyś ciasto, takie już nie smażone na patelni, tylko pieczone w piekarniku?

0: jeszcze nie.
1: Mhm. Też powiem ci, że są sposoby na to, żeby albo w ogóle zrobić ciasto bez pieczenia. Można na przykład pokruszyć herbatniki, wyłożyć na to jakąś masę z serka, wylać na to galaretkę, wstawić do lodówki i poczekać, aż to wszystko stężeje, zrobi się takie odpowiednie do jedzenia. Albo zrobić całkiem prosty deser, owoce pod pierzynką. Zrobić kruszonkę z masła, mąki i cukru, posypać tą kruszonką trochę owoców, takich jakie najbardziej lubicie, truskawki, albo morele, albo śliwki. O, teraz jest czas owocowy. Wstawić do piekarnika i ta kruszonka pięknie się wyzłoci. Owoce się troszeczkę zrobią takie miękkie i bulgoczące. Trzeba uważać, bo to bardzo gorące jest, jak się wyjmie z piekarnika i potem zjada się takie owoce pod pierzynką, pod kruszonką na letni podwieczorek. Podrzucam przepis. Proszę bardzo, częstujcie się. A ja ci serdecznie dziękuję, Helenko, za twoje kulinarne opowieści i życzę smacznego.
0: Dziękuję.
1: Kogoś chciałabyś pozdrowić?
0: Moją całą rodzinę i Polskie Radio Dzieciom.
1: My dziękujemy i pozdrawiamy. Pa, pa.
0: Do widzenia.

0: To pan tenorek śpiewał, a pies poszczekiwał w piosence How, co tam u was? 17 minut zostało do godziny 10, a my dzisiaj w poranku Polskiego Radia Dzieciom rozmawiamy o waszych umiejętnościach, czyli gdybyście mieli zrobić jakiś kurs mistrzowski dla innych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, to byłby to kurs mistrzowski. Czego? Już wiemy od Tymka, że Tymek też trochę szył, że uszył kiedyś kocyk. Od Helenki wiemy, że potrafi usmażyć znakomite pankejki, czyli takie puszyste placuszki naleśnikowe. No i na przykład poczęstować nimi domowników. A całkiem niedawno do jednej z audycji Polskiego Radia Dzieciom zadzwoniła Zosia, która, uwaga, uwaga, odezwała się w ten sposób. Tak zabeczała Zosia, która jest świetną imitatorką odgłosów zwierząt. Jakie jeszcze zwierzęta poza owcami potrafi Zosia naśladować?
1: Konia, kota, odkurza, wszystko.
0: Nie, nie, poczekaj, wyłącz, wyłącz, wyłącz, bo wciągniesz mi tu wszystkie kartki, książki, wciągniesz długopisy. To też jest umiejętność, prawda? Naśladowania różnych odgłosów i tych zwierzęcych, na przykład ptasich. Ojej, we wrześniu będą kolejne mistrzostwa w naśladowaniu odgłosów ptasich. Po raz trzeci już się będą odbywały i tam się zjeżdżają niezwykle utalentowani ludzie, którzy potrafią jak wróble ćwierkać albo kukać jak, a to nie jest trudne, kuku, kuku. To ja też bym umiała, ale na przykład już tak zagwizdać jak wilga. Albo jak kos, o, to trzeba się najpierw nasłuchać, naćwiczyć, żeby potem wydać z siebie taki ptasi głos. No i taką imitatorką też różnych dźwięków jest Zosia. Pozdrawiamy cię, Zosiu, bardzo serdecznie w języku, czekaj.
2: Miau, miau.
0: No, to nie było trudne, ale beczeć jak

koza czy jak owieczka już nie potrafię. A wy macie jeszcze jakieś inne umiejętności? Może właśnie też imitować potraficie różne dźwięki. Czekamy na wasze telefony 226452055 jeszcze przez 15 minut. Jesteśmy tutaj w audycji, która nazywa się...

0: głos.
1: Była Alicja, a teraz będzie Alicja Janosz oczywiście, a teraz będzie Ania na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Cześć Aniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. A ty jakimi umiejętnościami albo jaką umiejętnością chciałabyś się pochwalić?
2: Z grami na gitarze.
1: Na prawdziwej gitarze, takiej dużej?
2: Tak.
1: O, a gdzie się tego uczysz?
2: W takim...
1: ognisku muzycznym, klubie albo domu kultury?
2: W moim domu kultury.
1: A, tak myślałam, że to albo szkoła muzyczna, albo dom kultury. Czy dom kultury, w którym grasz na gitarze, jest w czasie wakacji zamknięty, czy może wakacyjne lekcje też pobierasz?
2: Zamknięty.
1: Mhm, czyli teraz sobie po prostu grasz tak dla przyjemności.
2: Tak.
1: A na wakacje gitara z tobą jeździ, Aniu?
2: Nie.
1: Zostaje w domu?
2: Tak.
1: A kiedy ostatni raz miałaś ją w ręku? Kiedy grałaś coś na gitarze?
2: Wczoraj.
1: O, i co to było? Jakaś piosenka? Jakiś do śpiewania? Czy może jakaś melodia taka bez wokalnej warstwy, że tak brzydko powiem?
2: Utwór.
1: O, a jak się nazywa?
2: Nie pamiętam.
1: Po prostu grałaś. Grałaś jak z nut. I jak wyszło po takiej przerwie wakacyjnej? Dobrze poszło?
2: Dobrze.
1: No właśnie, tylko z grą na instrumentach jest tak, że trzeba ją ćwiczyć, prawda? Wakacji od instrumentu nie ma. Często tutaj to powtarzamy, kiedy w studiu goszczą jacyś instrumentaliści. No to ja trzymam kciuki w takim razie, Aniu, za tę twoją pasję gitarową. Jest ta gitara gdzieś w okolicy? Masz ją w tej chwili pod ręką?
2: Nie, bo teraz idziemy na kajaki.
1: A, no tak. Różne sprawy są ważne i ważniejsze w czasie wakacji. To ja ci życzę w takim razie dobrego dnia.
2: Dziękuję.
1: Baw się dobrze i uważaj na siebie. Wiadomo, że woda jest świetnym miejscem na spędzanie wakacji, ale też trzeba być ostrożnym. No i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem, Aniu.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Pozdrawiam cię serdecznie. No i mówię od razu, że już po godzinie 10 rozpocznie się tutaj audycja, która się nazywa Źródełko. Na pewno znacie tę audycję doskonale. I już widziałam, że będą instrumenty.

0: kursy mistrzowskie, bardzo różne tutaj możecie nam zaproponować, szycia, gotowania, imitowania dźwięków, gry na gitarze. Przed chwilą nasza słuchaczka Ania się taką umiejętnością pochwaliła. Myślę, że wakacje to jest świetny czas, żeby właśnie różnych rzeczy nowych próbować i może łapać nasze nowe pasje, nowe zajawki. Jak do tej pory spędzacie wakacje? O to zapytała was, waszych kolegów, Julia Rozbiecka.
1: Byłem u babci, rozwiązywałem łamigłówki. W Tucholi byłem z rodzicami. Jeździliśmy tam po plażach, zwiedzaliśmy lasy i różne miejsca. We Włoszech byliśmy w Watykanie i w Rzymie. W wakacji przywiozłem sobie szklaną kulę. Kolekcjonuję takie i to jest pamiątka z Watykanu.
2: Halo! Byłem u babci na basenie, bawiłem się i grałem. Robiliśmy ognisko, zebraliśmy kamienie, zrobiliśmy wokół kamienie, zrobiliśmy patyki, rozpaliliśmy, jedliśmy bardzo dobre jedzenie, takie bardzo dobre. I to były kotlety, rosół, bawiliśmy się.
3: Byliśmy stulci. Stulci na wakacjach.
4: Patrzyłam sobie za oknem, jak startowaliśmy, jak to.
5: Co było widać przez te okno?
4: Chmury, domy, auta, drzewa, lasy.
6: Małe z daleka.
3: Morze jeszcze było. Było wielkie.
7: I później bawiliśmy się w domku. W domku w wakacie też jest fajnie.
8: Jestem Jakub i po wakacjach pójdę do klasy szóstej.
5: Tęsknisz za szkołą?
8: Oczywiście, że nie. Co to za pytanie? Jeden tydzień spędziłem razem z dziadkiem na wiosce, że tak powiem. Byłem również z rodziną w Hiszpanii. Czasami był skwar, czasami nie. Drogi były aż tak kręte, że można było stwierdzić, że to jest roller coaster wersja premium za granicą.
5: Jak wróciliście z tej Hiszpanii?
8: Spędzałem parę godzin dziennie z kolegami na boisku i kopaliśmy piłkę. Trochę się śmialiśmy, piliśmy dużo wody, no bo było wtedy gorąco i miło spędzałem czas. Czasem w domu można mieć, nawet jest to bardzo łatwe, żeby mieć dobre wakacje. Wystarczy tylko trochę chcieć, zadzwonić do kolegów, napisać na grupie, czy ktoś nie chce wyjść na dwór, pograć w nie, chociażby w chowanego, w piłkę, cokolwiek. Byleby spędzić czas na dworze. W domu to już bardziej tak samemu. Jeszcze miesiąc niepamiętania i zapominania o szkole. Życzymy wam miłych wakacji i słonecznych przede wszystkim.
0: Bardzo dziękujemy, ale myślę, że nawet pochmurny dzień w czasie wakacji jest

0: świetny i cieszy także tych, którzy spędzają wakacje w domu. A gdziekolwiek jesteście, czy was nad morze wywiało, czy wyjechaliście w góry, czy może większą część wakacji spędzacie i będziecie spędzać we własnym domu, pamiętajcie o Polskim Radiu Dzieciom. Czekamy na pocztówki z wakacji. Jak do tej pory skrzynka pocztowa jest pusta. Nie wiem dlaczego. Chyba tak dobrze się bawicie, że nie przychodzi wam do głowy, żeby wysłać jakąś karteczkę. Może nie macie na to czasu. W końcu wakacje obfitują w różne zajęcia i atrakcje. A jeśli komuś się to przypomni, to wypiszcie albo wyrysujcie jakąś kartkę z wakacji i przyślijcie do nas, do Polskiego Radia Dzieciom. A ja przypomnę, że ta audycja, która właśnie się kończy, nazywa się...
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A kończy się tylko po to, żeby ustąpić miejsca źródełku. Piotrek Piszczatowski za chwileczkę usiądzie przed mikrofonem, a ja, Justyna Majchrzak i Ania Jączyk mówimy wam pa, pa, dobrego wakacyjnego dnia.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
8: Źródełko.

tak lekko i tak radośnie śpiewa się w źródełku. Szanowni Państwo, proszę się uśmiechnąć. Patrzymy na bliskich ciepłym wzrokiem, bowiem czekają nas 2 godziny źródełka, czyli przygód. Witają Państwo Anna Jończyk i Piotr Piszczatowski oraz goście wspaniali, którzy przyjechali z południa. I ta muzyka i śpiewanie, które słyszeliśmy, z południa pochodzi, z południa Polski. Tam jest ciepło, zarówno w głosach, jak i w oczach, jak i wszystko. No tam nawet winorośle pewnie rosną w różnych miejscach. Grała dla nas wybitna kapela, kultowa kapela. Kapela, która kiedy grała w radiu, to wyludniała ulice, pusto

trzeszczały ulice i wszyscy biegli do radioodbiorników. W latach 50., 60., 70. kapela Władysława Łobody. Będziemy do niej dzisiaj wielokrotnie wracać. A teraz inna kapela. W źródełku. Zapowiedź podsłuchiwania muzyki. A o co chodzi z tym podsłuchiwaniem? Za chwilę będziemy opowiadać, tylko najpierw przygrywka dla Panny Młodej, taka grana pod oknem.

tak to drewiej, czyli dawno temu bywało, że dzieciak z domu do domu, ogródkiem, przy drzewach, przemykał się, bo gdzieś tam gra wesele i jest kapela, no bo przecież nie było radia, nie było internetu ani telefonów i skąd tutaj muzyki posłuchać? No więc niosła się muzyka po okolicy, podbiegał taki berbeć, czyli mały dzieciaczek, gdzieś przytulił się do jabłonki i słucha, a tam kapela gra nie w środku domu, tylko gra na zewnątrz, pod domem. Stąd przygrywka, wygrywka dla panny młodej. Takie coś przed weselem grane. A czego tam nie ma? No pewnie mnóstwo tam jest lokalnych melodii, ale jak dobrze posłuchać, to może i są echa i z Węgier, i ze Słowacji, i z Ukrainy, i od wszelkich narodów i ludów, które zamieszkiwały te okolice, bo wylądowaliśmy, szanowni państwo i drogie dzieci, na Podkarpaciu. Tak to się nazywa bardzo szeroko, no ale najpierw słuchaliśmy kapeli Władysława Łobody ze wsi Dąbrowy. Nie byłem tam, muszę tam pojechać. I słuchaliśmy teraz przed sekundką kapeli Młoda Harta. To jest taka kapela złożona z młodzieży, która powiązana jest z kapelą też kultową, kapelą Sowów. Oni, tak jak te dzieci,

0: podsłuchiwali tę melodię długaśno, długaśno, długaśno, bardzo je ukochali, no i teraz grają, a my się możemy cieszyć taką muzyką. Ale nie tylko my, ponieważ mamy gości i za chwilę będziemy ich przedstawiać, ale jest taki gość z nami, który z nami trochę jest, a trochę nie ma. I uwaga, ten gość nazywa się Eliska. Eliska ma lat 8.
1: 9.
0: 9. O, gość się odezwał. Tak, 9 lat ma Eliska i od jakiegoś czasu, o, zaraz dopytamy, ale od razu zapytam, od jakiego czasu uczy się grać na instrumencie?
1: No, ostatnio liczyłyśmy, że to będzie prawie rok. Jeszcze nam 2 tygodnie brakuje, ale to już prawie rocznica.
0: Szanowni Państwo i drogie dzieci, po rocznych praktykach i początku historii z instrumentem, przygody z instrumentem, występuje przed nami Eliska i zagra na cymbałach. Posłuchajmy, jak to brzmi po roku pracy.

0: by dziewczyna. Tak, moje dzieci bardzo lubią tę piosenkę. Często ją grają, śpiewają tak po prostu przy okazji coś sobie rysując, malując, jakieś tam rzeczy domowe czy szkolne robiąc. To jest niesamowite, że te melodie właśnie teraz tak przewijają się w naszym domu w takiej codzienności.
1: Mówi Kasia Gromacka.
0: Kasia Gromacka, czyli mama Eliski.
1: Czy pozdrawiamy Eliskę?
0: Oczywiście pozdrawiamy Eliskę. Pozdrawiamy też młodszą siostrę Klarę, brata Leosia i najmłodszą Józefinkę.
1: Ale super. To pozdrawiamy wszystkie dzieci, jakie są przed radioodbiornikami i przedstawiamy też drugiego gościa. To jest Lidia Biały, nasza przyjaciółka od wielu lat, muzykantka, organizatorka i też dziennikarka radiowa. Ale no nim te wszystkie umiejętności i fachy opanowała, to też była taka mała jak ta Eliska i wyruszyła w drogę. Stąd naszą audycję dzisiejszą nazwaliśmy Jak mała Lidia muzykantką została. No to jak to było?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Pierwsze moje spotkanie ze skrzypcami to był dzień, którego nie powinnam pamiętać, a pamiętam go doskonale. Miałam wtedy 11 miesięcy, mam dwa takie zdjęcia. Na pierwszym z nich stawiam pierwszy krok, a drugie zrobione tego samego dnia przedstawia moment, kiedy moja mama kupiła prezent urodzinowy dla córki naszej sąsiadki. I był ten prezent, to były plastikowe skrzypce, takie zabawkowe. I na tej drugiej fotografii ja siedzę na kolanach u swojego taty, jako taki niespełna roczny bąbel i wpatruję się właśnie w te plastikowe skrzypeczki. Pamiętam, że wielkie wrażenie zrobił na mnie kształt tego instrumentu. One miały wbudowaną jakąś pozytywkę, oczywiście na niby grały. Radości było bez końca, kiedy to wydarzenie miało miejsce. I później, właściwie od tego momentu, pamiętam, że skrzypce stały się moim największym marzeniem.

0: Kiedy ja byłam mała, zawsze w telewizji o godzinie 19 leciała tak zwana wieczorynka, czyli takie bajki dla dzieci na dobranoc. I zawsze tę wieczorynkę się oglądało, a później trzeba było pójść spać. Ale w piątki były transmitowane koncerty z Filharmonii. I ja nie oglądałam wtedy wieczorynki. Ja musiałam oglądać koncert z Filharmonii, bo tam grali na skrzypcach i tam mogłam w telewizji obserwować, jak tymi paluszkami przebierają, jak trzymają smyczek. Ja miałam jakieś takie przekonanie, że ja muszę wszystko tam przeanalizować bardzo dokładnie, jak te skrzypce się trzyma, jak na nich grać, jak ten dźwięk się wydobywa, i bacznie obserwowałam tych wszystkich skrzypków z Filharmonii. Jednocześnie zawsze prosiłam mamę, żebym ja też mogła mieć takie skrzypce. No ale moja mama, ponieważ nie pochodzę z rodziny muzykującej ani muzykanckiej, to mama myślała, że to jest taki dziecięcy, słomiany zapał, że tak sobie dziecko wymyśliło skrzypce i kiedyś to jakoś przejdzie pewnie. Więc mama mi kiedyś powiedziała, wiesz, jak będziesz starsza, to ja ci kupię prawdziwe. I tak to trwało.
1: No, jak powiedziała, to już zobowiązanie.
0: To już było zobowiązanie, ale to wszystko trwało kilka lat.
2: Oj, znam to.
0: Dopiero jak miałam 8 lat i chodziłam do drugiej klasy szkoły podstawowej, przyszedł taki moment, że pani w szkole kazała kupić dzwonki jako element do ćwiczenia na lekcjach muzyki. Dzwonki, czyli potocznie mówiąc cymbałki, takie blaszane, perkusyjne sztabki, w które się uderza,
1: no to
0: i wydobywamy dźwięk.
1: Każdy z nas zna.
0: Tak. I wtedy mama zabrała mnie do sklepu muzycznego w Rzeszowie, żeby mi kupić takie prawdziwe dzwonki. I wchodzimy do tego sklepu, a tam cała ściana skrzypiec. No jakaż mogła być moja reakcja? Ja byłam tak zachwycona, że pan, który sprzedawał te instrumenty w sklepie, zdjął ze ściany takie malutkie skrzypeczki w rozmiarze 1/4.
1: Czyli są na świecie różne rodzaje skrzypiec.
0: Są różne rodzaje skrzypiec. Już teraz tak, dzieci mogą uczyć się nawet na 1/32. To są takie malutkie skrzypeczki dla dzieci, ale dla mnie pan zdjął ze ściany w rozmiarze 1/4, to przeznaczone dla takiego 8-letniego dziecka. I zagrał na tych skrzypeczkach piosenkę Kurki 3. Ja byłam zachwycona.
1: Jakaż to piękna melodia jest. Tak.
0: I zapytał się pan, czy ja może chciałabym spróbować. A ja, ponieważ przez tyle lat oglądałam te koncerty z Filharmonii i zawsze patrzyłam, jak to się na tych skrzypcach gra, i obserwowałam też, jak ten pan zagrał te Kurki 3 i co on tam przyciskał na tych strunach, to wzięłam te skrzypce i zagrałam.
1: I tego, samej obserwacji.
0: I tego samego dnia na alarmie pojechałyśmy z mamą do szkoły muzycznej i tak trafiłam do szkoły muzycznej i wreszcie moje marzenie się spełniło i zaczęłam uczyć się grać na skrzypcach.
1: No to czas na muzykę. Znowu wracamy do kultowej kapeli Władysława Łobody. Muzykanta, który kształcił się szkolnie?
0: Nie, Władysław Łoboda niestety nie miał wykształcenia muzycznego, pochodził z biednej rodziny, ale przyjaźnił się z bardzo wykształconym skrzypkiem, Józefem Dziedzicem, który mieszkał jedną wioskę dalej. Razem grali, Józef Dziedzic troszkę go podszkolił w czytaniu nut i dlatego Władysław potrafił nuty czytać i pisać.
1: I Władzio został wirtuozem i liderem, tak współcześnie mówiąc, kapeli, która zdobyła wszystkie serca w okolicy.

0: koneserzy muzyki tego regionu, znający wykonania kapelisowów, na pewno rozpoznali tutaj fragmenty melodii, ale też i tekstu głównej, takiej, właściwie takiego hymnu kapelisowów. W stodole sowa siada, a tutaj taka inna wersja. No i o tych wersjach będziemy też dzisiaj sobie opowiadać. Jak się słucha tej muzyki, to kapela Władysława Łobody była, robi wrażenie jakiegoś zupełnie wyjątkowego zjawiska. Pomiędzy muzykowaniem najprostszym, intuicyjnym, takim bez nut, od serca, od duszy, z urodą, takim wiejskim muzykowaniem, a jednak takim wyczuciem i wysmakowaniem, jakby ci muzykanci nasłuchali się Radia Lwów. Ja, moja babcia pochodziła z Lwowa, więc słuchałem z rozlicznych płyt w dzieciństwie i ta aura, to wykonawstwo, ten sposób harmonizacji, czyli dokładania akordów, różnych dźwięków, dobarwiania melodii innymi dźwiękami, no tutaj jest taki pomiędzy Lwowem, pomiędzy radiem ogólnopaństwowym, międzywojennym polskim, a właśnie muzykowaniem wiejskim. Jak do tego wszystkiego dojść? Jak zostać tak wspaniałym muzykantem? Opowie nam Lidka, no, która najpierw była na zdjęciu, a teraz jest na żywo z nami i ma skrzypce. Opowiadaj, Lidka, jak tu wystartować do muzyki?
1: Tak, mam skrzypce i mam nadzieję, że też będę mogła dla Państwa zagrać kilka melodii z repertuaru Władysława Łobody, dlatego że one całkowicie skradły moje serce. A w ogóle ta miłość do muzyki tradycyjnej w kapeli Władysława Łobody jest bardzo słyszalna. I myślę, że nie trzeba robić tutaj specjalnych analiz i zastanawiać się, dlaczego grają tak, a nie inaczej. Słuchałam w swoim życiu bardzo wielu kapel, zarówno tych zapisanych w archiwalnych nagraniach, jak i współcześnie grających, muzykujących. I przyznam się, że żadna kapela nie dorównuje, w mojej opinii, kapeli Władysława Łobody z Dąbrowy. Słuchałam też archiwalnych wypowiedzi kapeli Władysława Łobody i samego Władysława, który był do granic rozkochany w skrzypcach. On bez skrzypiec nie mógł żyć. Pamiętam, jak opowiadał, kiedy przyszedł Wielki Post i jego mama zamykała mu skrzypce

0: zawiązywała w takim jutowym worku na ziemniaki.
1: Tak, bo wielki czas bez grania na instrumentach.
0: Tak, i zabraniała Władysławowi grać. I on tłumaczył, że to był dla niego tak straszny czas, jakby mu życie obmierzło. I tak strasznie się wyrywał do tego grania i czasem wyjmował te skrzypce, chował się w szafie i tam sobie troszeczkę na nich podgrywał.
1: I tak zróbmy. Uwaga! Wszyscy wchodzimy do szafy, wszyscy słuchacze, widzowie, goście. Wchodzimy do szafy, wyobrażamy sobie, że mamy skrzypce, albo jeżeli ktoś ma skrzypce, no to nie ma problemu. Bardzo prosimy wziąć je do ręki. I teraz początki muzykowania zaprasza Lidka.
0: Posłuchają Państwo utworu Ja nie malowano. To jest taki oberek z repertuaru kapeli Władysława Łobody. Jeden z moich ulubionych, którego bardzo chętnie uczę teraz dzieciaki i na warsztatach różnych, na taborach. Grywamy go na potańcówkach do tańca. Gramy i śpiewamy wesoło, także przybliżymy teraz melodię.

0: No i cudnie, ale teraz sprawdzamy. Uwaga, drodzy słuchacze, ręka do góry. My tu wszystko w radiu widzimy. Kto ćwiczył na skrzypcach? Dobrze.
1: Ja, nawet ja.
0: Tak, w studiu też ćwiczyliśmy. A proszę o taki instruktaż. Jeżeli ktoś nie ma skrzypków w domu, to opisz, jak się na skrzypcach gra, Witka. Jesteś w stanie tak opowiedzieć?
2: Myślę, że tak. Przede wszystkim, żeby dobrze chwycić smyczek, trzeba potrafić zrobić ślimaczka w prawej ręce, czyli z kciuka i dwóch środkowych palców zrobić taką twarzyczkę ślimaczka i mordkę i zostają nam paluszek wskazujący i paluszek mały jak różki. I takim układem rączki trzeba złapać smyczek tam, gdzie jest tak zwana żabka, czyli taki drewniany prostokącik, a potem dokładamy lewą rękę. Najlepiej zacząć grać na pustych strunach, a skrzypeczki układamy na półeczce pod szyją. I właściwa postawa grania na skrzypcach jest taka, żeby skrzypce trzymały się pod szyją same.
0: No słychać, że Litka była też w szkole muzycznej, także to jest taka mieszanina wiedzy wiejskiej, która oznaczała kompletnie intuicyjne muzykowanie. Czasami ktoś nawet pięścią mógł chwycić smyczek i też no, nikt mu nie zabronił. Tak. No dobrze, a jaka pierwsza melodia? Czy, patrzę na Kasię, może kołysanka?
3: O, może kołysanka? Właściwie tak. Myślę, że to jest taki moment, kiedy dzieci jeszcze po prostu leżą sobie u mamy tak na przedramieniu, czy w kołysce, czy w łóżeczku i podsłuchują to, o czym wspominałeś, już właśnie wtedy podsłuchują te pierwsze melodie i u nas w domu obecnie też śpiewam różne kołysanki. Pamiętam, że te kołysanki troszeczkę się modyfikowały w zależności od dziecka. I też dla mnie to jest teraz niesamowite, że jak mam tą 3-letnią Józefinkę, to jest tak, że jest pora, kiedy ona chce iść spać, ale mama musi iść z nią. I czasami idę z nią i ona wtedy kładzie się w swoim łóżeczku i jest tak, mama, śpiewaj kołysankę. Ja mówię, dobrze, ale za chwilkę, bo ja tam jeszcze coś muszę zrobić, coś muszę skończyć w kuchni. Ty sobie tutaj teraz poleż, chwilkę odpocznij, ja zaraz do ciebie przyjdę.

idę. No i idę do tej kuchni, tam jeszcze składam ostatnie rzeczy i słyszę tam z głębi sypialni: mama, śpiewaj! Więc po prostu nie ma siły. Mama wtedy musi śpiewać, nieważne czy przy Juzi, czy z kuchni. No i też mam jedną taką starą kołysankę, którą czasami śpiewam też moim dzieciom, którą one sobie też już tam słuchają. Ja też ją zaśpiewam, może tylko dwie zwrotki, bo ona też ma więcej, żeby uśpić dziecko, to tak wiadomo, że dwie zwrotki troszeczkę za mało, ale jest bardzo piękna i tutaj też z naszego regionu. Kołysz, że się kołysz, co nad wodą stoisz, kolibecko z wieckiem, oj z malusieńkiem dzieckiem, kolibecko z wieckiem, oj z malusieńkiem dzieckiem.

0: tej luni. I my się tutaj razem kołyszemy.
1: Prowadzący audycję zasnął.
2: Przepiękne są kołysanki u nas na Rzeszowszczyźnie, naprawdę. Tych melodii jest bardzo dużo. Ja też mam taką swoją ulubioną kołysankę. Odnalazłam ją w archiwum Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Ona brzmi tak.

0: I to chyba tak jest, że jak się człowiek nasłucha za młodu, albo od mamy, albo od taty, albo od sąsiada, albo no tak jak Litka podpatruje, jako dziecka podpatrywała różne rzeczy, no to nasiąka. Może to jest metoda na to, żeby w drogę muzyczną wyruszyć. Czyli przede wszystkim bardzo dużo słuchać, no i im więcej rodzice muzykują, tym super, tym lepiej.
1: Nie? Tak, u mnie w domu się nie muzykowało, ale bardzo dużo się śpiewało. Mama mi bardzo dużo śpiewała. Śpiewałyśmy razem i ten śpiew towarzyszył nam chyba codziennie. A później oczywiście w momencie, kiedy już trafiłam do Gminnego Centrum Kultury w gminie Świlcza, to wtedy miałam możliwość podpatrywania muzykantów.
0: A nim podpatrzymy muzykantów i posłuchamy muzykantów, to jeszcze posłuchamy Eliski, bo mieliśmy te prościutkie melodie, a teraz posłuchamy, jak idzie Elisce lat 8.
2: 9.
0: No.
2: Tak, 9. Eliska ma 9 lat, Klara młodsza rok, gra na skrzypcach i ona ma 8.
0: I wszystkie dzieciaczki pozdrawiamy i słuchamy, bo melodie chyba też są takie przyjazne. Właściwie na dowolnym instrumencie już można by próbować je wygrać. Tak. Na jakich instrumentach można by je zagrać?
2: Ja jeszcze tutaj dopowiem, że Eliska gra na cymbałach rzeszowskich, a tutaj wcześniej Litka wspomniała, że w szkole uczymy się grać na cymbałkach i troszeczkę nam się mogą mylić te dwa instrumenty.
0: Gdzie jest różnica?
2: One są zupełnie inne, bo takie małe, sztabkowe cymbałki możemy sobie wziąć do ręki.

0: i mamy gamę tam najczęściej. Natomiast te cymbały, na których gra Eliza, to jest taki już większy instrument, troszeczkę wielkości keyboardu. One mają 17 pasm, w każdym paśmie jest po 4 lub 5 strun, więc to jest zupełnie inny typ instrumentu. I uderza się w te struny takimi specjalnymi palcatkami.
1: Tak. Kiedyś się zapytałam Eliski, czy policzyła, ile strun mają jej cymbały. I policzyła. Mają 78 strun.
2: Tak. I to wszystko trzeba nastroić.
0: Dokładnie. Także strojenie, ja osobiście jak stroję, to mi to tak z pół godziny zajmuje. Pan nauczyciel, do którego jeździmy, to jemu tak troszeczkę szybciej schodzi, ale rzeczywiście każdą strunę osobno trzeba nastroić, trzeba naciągnąć specjalnym narzędziem i tak po kolei. A najlepsze jest to, że jak mamy takie duże zmiany temperatury lub zmiany pogody, to wyobraźcie sobie, że czasami jak skończymy ostatnią strunę stroić, to te pierwsze zdążą nam się już rozstroić i trzeba czasami od początku.
3: To ćwiczenie charakteru jest.
0: Troszeczkę tak. Także naprawdę to strojenie długo trwa.
1: Ale na szczęście Eliska odziedziczyła po swojej mamie jedną bardzo, bardzo ważną cechę. Cierpliwość.
0: O, tak, jest to dziecko wyjątkowo cierpliwe i też cierpliwa w tej nauce. Też mówiłeś o tym podsłuchiwaniu wcześniej, to ona też ma taką właściwość, że na razie więcej gra ze słuchu, czyli właśnie słyszy te melodie, które gra nauczyciel i ona je gra. Też patrzy, jak on gra, w jaki sposób, w którym miejscu uderza te struny, jak. Też jest ważne, czy prawą, czy lewą ręką z której strony, bo się okazuje, że jak zamienimy ręce, to może być nam trudniej dalsze części utworu zagrać. Więc ona też musi wiedzieć, czy z prawej ręki zaczyna, czy z lewej i czy wyżej, czy niżej. I też przy nauce gry na takim instrumencie mamy coś takiego jak pamięć mięśniowa, czyli że nasze ręce, mięśnie przyzwyczajają się do ruchów, do odległości,
2: gdzie co jest.
0: Tak, także w pewnym momencie już okazuje się, że możemy grać nawet zamkniętymi oczami, bo nasze ręce będą pamiętały, gdzie dokładnie uderzały, z jaką siłą, w którym miejscu i w ten sposób gra. Też jest ciekawe to, że cymbały to jest taki instrument, który bardzo pięknie brzmi. Dla mnie to jest taki właśnie anielski instrument, zresztą to jest jego druga nazwa, anielski instrument.
2: Dulcimer. Tak, tak, taki słodko brzmiący.
0: Tak, że właśnie to jest takie piękne brzmienie i bardzo polecam rodzicom właśnie naukę, bo nawet jeżeli się pomyli, coś źle zagra, to naprawdę on się tak pięknie roznosi ten dźwięk, że nie przeszkadza w ogóle. I ja uwielbiam, kiedy ona ćwiczy u nas w domu. To też jest ciekawe, że na przykład na początku te cymbały stały u niej w pokoju, żeby sobie ćwiczyła, żeby innym nie przeszkadzać. Ale potem stwierdziła, czy właściwie już po pierwszym dniu, że nie, tak nie będzie. Musieliśmy cymbały znieść na dół do salonu i zawsze jak jest ćwiczenie, to Eliska jest w salonie, w centrum uwagi. Mama też widzi ją doskonale z kuchni, gdzie najczęściej jestem. I wtedy pod czujnym okiem mamy i uchem przede wszystkim można ćwiczyć.
2: No to posłuchajmy.

Zacząłem się zastanawiać, jak ten przepięknie brzmiący instrument jest zbudowany, czy tam pod tymi strunami, których jest strasznie dużo strun, to co tam jest? Czy tam jest pusto, czy jakieś plastikowe pudełko?

0: pudełko, a może metalowa skrzynka? Co tam jest?
1: Cymbały mają formę trapezu. To jest takie drewniane pudełko w kształcie trapezu.
2: Puste w środku.
1: Puste w środku, ale mające też duszę, tak jak skrzypce, a dusza to jest taki drewniany kołeczek, który rozpiera dolną i górną część cymbałów po to, żeby kiedy uderzymy w strunę, drgania przenoszą się na tę duszę i powodują tak piękny, magiczny dźwięk cymbałów. To pudełko w kształcie trapezu nazywamy pudłem rezonansowym. No ale żeby dźwięk się wydobył, potrzebne są jeszcze jakieś dziury, bo przecież dźwięku nie da się zamknąć w pudełku. I takie otwory w cymbałach są. Nazywają się otworami rezonansowymi.
0: Uwaga, wszyscy powtarzamy. Otwory rezonansowe.
1: Najczęściej są bardzo pięknie zdobione. Wzory takich właśnie otworów rezonansowych przypominają rozety w kształcie słońca. To jest starosłowiański symbol. A na Podkarpaciu cymbały wyrabia się między innymi w Futomie. Do dziś zajmuje się tym Jerzy Panek i Marek Kruczek, którzy wytwarzają wspaniałe cymbały. Przepiękne są to dzieła sztuki.
0: Ja się z panami widziałem dwa dni temu, ponieważ bardzo mnie interesują twórcy instrumentów i niniejszym z radia dzieciom pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Tych osób, które tworzą cymbały w Polsce nie ma tak dużo. Ja znam trzy osoby. I właśnie w górach na południu i aż pod Koszalinem. Tam są takie cymbały, które przybyły do nas aż spod Wilna. I uwaga,
2: w
0: Olecku.
2: Jeszcze w Kożuchowie. W Kożuchowie.
0: O, to
2: na
0: ja
2: Dolnym
0: o czymś nie
2: Śląsku.
0: Wiem, wreszcie. A kto mieszka w Kożuchowie i robi cymbały?
2: A jest taki jeden lutnik. Oj, nie pamiętam teraz.
0: Czyli mamy zadanie. Jak
2: mamy
0: tylko skończy
2: zadanie,
0: się audycja,
2: tak,
0: to ruszamy na poszukiwania.
2: Kto w Kożuchowie wytwarza cymbały.
0: No dobrze, to ja już notuję na kartce zadanie poważne dla mnie, ale mam też jeszcze do was pytanie. A skąd te cymbały się w Polsce wzięły? To tutaj wynaleziony instrument?
1: Cymbały to jest instrument, który występuje na całym świecie. Bardzo popularny na przykład w Iranie. W Iranie cymbały nazywają się santur. Ich brzmienie trochę różni się od tego, które słyszymy na Podkarpaciu, a wszystko za sprawą pałeczek, czyli tych właśnie palcatek, profesjonalnie już nazywając. Te palcatki w Iranie, te perskie palcatki, owinięte są specjalnym filcem, który wytłumia te struny, które brzmią wspaniale, miękko. I mam wrażenie, że jeszcze bardziej anielsko niż słyszymy w Polsce. To brzmienie jest bardzo delikatne. Pamiętam taką historię, kiedy byłam na studiach i grałam w takim folkowym zespole w Lublinie. Właśnie z santurzystą, który pochodził z Iranu.
0: O matko!
1: I pewnego dnia zapytałam go, poprosiłam go, żeby zagrał coś swojego, jakąś ludową melodię z Iranu. A on mi gra rzeszowską tremelkę. No nie, no nie może być. Jak do tego doszło? Ale okazuje się, że między Polską a Iranem jest bardzo dużo wspólnych cech muzycznych. Poszukiwałam tych historii, są niezwykle ciekawe i sięgające.
0: Oj, coś czuję, że to nie ostatnia wizyta pani tutaj w radiu. Będziemy jeszcze mieli mnóstwo pytań. Dobrze, dobrze. No tak. Troszkę trzeba już ruszyć dalej. My rozmawialiśmy o małej Lidce, małej Elisce, tak, to trzeba powiedzieć w odpowiedni sposób. Ale potem no, przyszła szkoła podstawowa i jakieś pierwsze eksperymenty muzyczne, które zresztą mamy udokumentowane. Jak to było, ten pierwszy krok?
1: Tak, więc ja na początku nie grałam w kapelach ludowych. Wiele osób mogłoby się

zdziwić, które mnie znają, ale bardzo szybko przyszedł ten moment, dlatego że w naszym Centrum Kultury w Świlczy ktoś wpadł na pomysł, żeby

0: kapelę.
1: No to już nie było wyjścia, jak ktoś na rowerze przyjeżdża.
0: Zresztą ktoś chce grać.
1: Koniec negocjacji.
0: Mnie dwa razy nie trzeba powtarzać. Idę i gram. Tak powstała młodzieżowa kapela Olsza, właśnie zebrana z dzieciaków z okolicy, które grały w kapeli ludowej. Naszym instruktorem był pan Roman Olszowy, który wprowadził nas w cały ten piękny świat folkloru.
1: No to posłuchajmy. Pierwsze koty za płoty.

0: A to Eliska nam wyskoczyła przed kapelę Olsza.
1: W niedzielę rano. Jak przystało na niedzielę rano.
0: No dobrze, to biegniemy dalej i teraz pewnie się uda. Kapela Olsza, a Eliskę pozdrawiamy.

0: Jak mówił świętej pamięci Władysław Pogoda, ale chodzi, chodzi, ma mieć muzyka ciąg, ruszać do tańca i poruszać wyobraźnię, więc pierwsze eksperymenty, a potem nagle, z tego co mi kiedyś opowiadałaś, kiedyś, spotkanie z prawdziwym wiejskim muzykantem.
1: Tak, utwór, którego wysłuchaliśmy przed momentem, był zarejestrowany, kiedy ja miałam kilkanaście lat, 12, 13 może, no coś koło tego. W każdym razie w tym samym Centrum Kultury grała też kapela, o której można by rzec zawodowa, doświadczona, ze wspaniałymi muzykantami. Śpiewała tam Janina Bąk, grał na klarnecie Ludwik Miśta, wspaniały klarnecista. Roman Olszowy na akordeonie, o którym mogę powiedzieć, że był moim pierwszym mistrzem. No ale przede wszystkim creme de la creme, czyli
0: śmietanka.
1: Wybitny skrzypek Kazimierz Marcinek. O, jak ja byłam zachwycona jego grą. Musiałam zacząć chodzić na próby kapeli Muzykanty z Trzciany po to, żeby posłuchać pana Kazimierza.
0: Podsłuchać.
1: Żeby się mu przyglądać, jak on gra, a grał niezwykle popisowe utwory. Rozkochany był do granic w muzyce cygańskiej, popisywał się czardaszami. Jednym z takich popisowych utworów była też Polka Pstrykana, gdzie trzeba było pstrykać lewą

0: ręką zahaczając o struny i grać dwudźwięki i staccata i różne inne wygibasy na skrzypcach i wychodzić na te struny jakoś wysoko. Bardzo trudny utwór. I ja pamiętam, że tak strasznie chciałam się nauczyć tego grać. A pan Kaziu podjął się tego zadania, wziął mnie pod swoje skrzydła. Byliśmy nawet w Kazimierzu w kategorii mistrz uczeń.
1: Na takim festiwalu. W bardzo pięknym miasteczko Kazimierz nad Wisłą. Koniecznie trzeba pojechać. Boże, jak tam pięknie. A pod koniec czerwca, tak, zjeżdżają się muzykanci.
0: Tak, zawsze będziemy jest o tym opowiadać kiedy indziej. W każdym razie przygotowywaliśmy się do tego występu. Bardzo pracowaliśmy nad tym repertuarem. No ale pan Kazimierz nie należy do nauczycieli cierpliwych.
1: O nie.
0: Więc po to, żeby go nie denerwować, to ja sobie go nagrałam i takt po takcie w domu na magnetofonie puszczałam sobie fragmenty tej polki pstrykanej, żeby się jej nauczyć. I w końcu po latach się jej nauczyłam, przyszłam do Kazimierza z gotowym repertuarem i pamiętam, że nawet mnie pochwalił, a to jest nie lada osiągnięcie, usłyszeć to z ust pana Kazimierza Marcinka. Doszło do tego, że musiałam chodzić na próby tej dorosłej kapeli i dla mnie próba to była rzecz święta. Moment, kiedy ci muzykanci spotykali się, żeby pograć ze sobą, poćwiczyć w tym Centrum Kultury, to był tak obowiązkowy czas, że nawet kiedy nie miał kto przywieźć mnie do tego Centrum Kultury, bo mama i tata byli w pracy, a mieszkałam 7 kilometrów od tego Centrum Kultury, to szłam tam na nogach po prostu wzdłuż torów kolejowych, polami, chodziłam na próby tej kapeli, bo musiałam być na próbie, żeby się paliło, waliło, to ja musiałam tam być. W końcu po jakimś tam dłuższym czasie mogłam z nimi zagrać. I też granie z tymi muzykantami, no to była wielka nauka dla mnie, bo ja nie tylko od pana Kazimierza się mogłam nauczyć tej gry skrzypcowej, ale też od klarnecisty, od Ludwika Miśty, który wygrywał przepiękne tramle, z których
1: tramle to taki rodzaj utworu, tak?
0: Taka wolna poleczka, trzęsionka, tak zwana, tańczymy tramelkę na ugiętych kolankach i tak się para taneczna trzęsie.
1: Proszę się nie
0: tańca.
1: Dziwić, że pojawiają się słowa nowe, bo i tramelka, i czasem sztajerek, no ale na południu Polski pozostały w języku i w opowieściach muzycznych słowa też pochodzące z czasów, kiedy część Polski znajdowała się w Austro-Węgrzech, co zresztą bardzo mocno wpływało na muzykę.
0: Tak, ale od pana Ludwika Miśty, który grał na klarnecie, nauczyłam się grać w tonacjach, które dla skrzypków nie są wygodne. Bo to zawsze jest taki konflikt między skrzypkami a klarnecistami. Że skrzypkowie lubią takie tonacje, które mają dużo krzyżyków.
1: Co to znaczy krzyżyki?
0: Nazwy tonacji, krzyżyki to podwyższają dźwięki o pół tonu, a na skrzypcach po prostu przekłada się to w taki sposób, że paluszek pierwszy czy drugi stoi troszeczkę wyżej.
1: Przesuwamy paluszek, żeby inaczej, inny
0: i
1: był dźwięk.
0: I wygodnie się gra, na przykład w tonacji D-dur bardzo wygodnie się gra, a pan Ludwik grał w B-dur. I tam były bemole. I to już się trudniej grało na skrzypcach, ale trzeba było się nauczyć, żeby z panem Ludwikiem sobie pomuzykować.
1: Czas posłuchać jednej z najznamienitszych kapel ludowych w Polsce, bardzo znanej, wirtuozi, no i przezacni kompanii przygód.

0: wyśmienicie zagrana polka. Polka ze świstem.
1: Tak.
0: Umiesz to grać?
1: Polka ze świstem, tak, umiem to zagrać. Graliśmy to z panem Kaziem wiele razy. Zagraliśmy to też razem z Transkapelą, bo to taki folkowy projekt, w którym teraz mam przyjemność grać.
0: Pozdrawiamy, fantastyczni muzycy, tak?
1: To może zagram.
0: Prosimy.
1: A to oczywiście pochodzi z repertuaru kapeli Władysława Łobody z Dąbrowy, bo cały czas blisko tej kapeli jesteśmy.

0: Ach, żebym ja tak grał na skrzypcach. No dobrze, ale to muszę się udać do rozlicznych kapel, siadać z boku, słuchać i podpatrywać. Bo wydaje mi się, że to, z czym zostajemy teraz, taką inspiracją dla wszystkich, to, że niekoniecznie tylko na lekcjach uczymy się muzyki. I nie tylko na jakimś kursie, tylko po prostu podpatrując, że wystarczy, tak jak Litka zaczynała, długo się wpatrywać, nawet jeżeli nie w żywą, prawdziwą orkiestrę, to po prostu w ekran i podpatrywać, jak tam chodzą paluszki, co tam jest grane i uwaga, uszy, nie odciągamy tych uszu do tyłu, nie zasłaniamy, tylko tak do przodu i każdy najmniejszy, nawet najcichszy dźwięk musi do tych uszu wpaść, a my zapamiętujemy, zapamiętujemy, no i naoglądaliśmy się i to działa, to działa.
1: To działa zawsze i najlepszą metodą jest słuchanie.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Źródełko.

0: I tak, w źródełku, w którym pod czujnym okiem Ani Jończyk gościmy wspaniałe dziewczyny z południa, Kasię i Litkę, muzykantki i śpiewaczki, przeskoczyliśmy od historii o Kazimierzu, fantastycznym skrzypku, Kazimierzu Marcinku, do pierwszego takiego chyba już można powiedzieć dojrzałego, poważnego, aczkolwiek wesołego. Czyli powaga wymieszana z wesołością. Wykonania dawnych, pięknych Polek, w których już słychać, że to nie 12-letnia Litka, tylko tam minęły 2-3 lata, 4 lata ćwiczeń i no i po prostu miłości do tej muzyki i wszystko to słychać w każdym dźwięku, w każdym ozdobniku, ileż tam się dzieje. Kazik, czyli mistrz, był zadowolony?
1: Tak, bardzo był zadowolony. To była Polka cicha. Grał ją Władysław Łoboda, grał ją Józef Dziedzic, grał ją też Kazimierz Marcinek. I ja właśnie od pana Kazimierza nauczyłam się tej poleczki. I zawsze gdzieś w tle towarzyszył mi też pan redaktor Jerzy Dynia. Dziś niestety już świętej pamięci, ale zawsze bardzo mnie kibicował pan Jerzy. I kiedy chodziłam do liceum, to pan Jerzy zawsze mnie namawiał do tego, żebym w końcu założyła swoją kapelę. I namówił. I założyłam kapelę Biała Muzyka razem z koleżankami

0: ze szkoły. Chodziłyśmy do jednej szkoły.
1: Biała muzyka, no bo powiązane z twoim nazwiskiem, tak?
0: Trochę tak, ale biała też dlatego, że no dzisiaj już odchodzimy od tego określenia oczywiście, ale wtedy, w tamtych latach ono było bardzo rozpowszechnione, że biały śpiew, taki naturalny śpiew. I też
1: no
0: do tego, że
1: to słychać też w muzykowaniu, bo są po prostu trzy instrumenty,
0: i że ta muzyka miała być taka do korzeni, taka czysta właśnie, odnosząca się do tych pierwotnych składów kapelowych, które występowały właśnie bez klarnetu, bez cymbałów, tylko najprostszy skład, czyli skrzypce prym, melodie grające, skrzypce sekundujące, wtórujące.
1: A
0: oraz
1: co one robią, te kontrabas sekundujące, bo ja to nie wiem.
0: Wypełniają harmonicznie i podbijają rytm, żeby pod nóżkę było i do tańca wszystko
1: skakało. Nie grają melodii, tylko...
0: Tak, nie grają. Skrzypce sekundujące nie grają melodii, grają zazwyczaj na dwóch najniższych strunach tylko i używają takich dźwięków, żeby sobie gadać razem z kontrabasem i towarzyszyć tej melodii, którą wykonuje prymista. Pamiętam, że już jak zrobiłam prawo jazdy, czyli już miałam 18 lat, to jeździłyśmy na granie różnych potańcówek Matizem.
1: Co to jest Matiz?
0: Matiz to jest
1: jakiś bardzo dziwny, ma skrzydła Matiz?
0: Malutki samochodzik taki. To był taki biały, malutki samochodzik z kołami, tak. I jeździłyśmy tym Matizem grać potańcówki. Ja prowadziłam, śpiewając oczywiście. Z przodu na siedzeniu pasażera siedziała moja koleżanka, która grała na kontrabasie, a kontrabas
1: w aucie
0: zaczynał się w bagażniku, a kończył się na przedniej szybie. W związku z tym można było szarpać za struny, a z tyłu koło tego kontrabasu taka ściśnięta siedziała sekundzistka i sekundowała i tak jechał taki Matiz i nawet radio nie było potrzebne, bo samo grało to auto.
1: No, szanowni państwo, w zespole Biała Muzyka, dowodzonym przez Lidię Biały, tutaj obecną, oraz koleżanki, które nazywały się jak?
0: Wtedy na kontrabasie albo na wiolonczeli grała Klaudia Federyszyn, a sekundowała Michalina Matias.
1: I pozdrawiamy je?
0: Pozdrawiamy je serdecznie. Bardzo. Dziś Klaudia jest wziętą muzykantką, albo bardziej już można powiedzieć muzykiem zawodowym, folkowym. Gra w wielu składach folkowych, trochę takich rockowych. A Michalina chyba jest w Wiedniu gdzieś i też skończyła jakieś tam akademie muzyczne poważne i gra w różnych orkiestrach wiedeńskich.
1: Zacnie. Jeszcze Kasia, mama Eliski, chciała
2: mama
1: coś
2: Eliski,
1: dopowiedzieć.
2: Ale i mama Klary, bo tutaj już wspominacie o tym sekundowaniu, a Klara właśnie w dziecięcej kapeli sekunduje na skrzypcach i to też przy okazji ja się uczę, jak właśnie się gra to sekundowanie, bo prym, czyli jeden, a sekundo, czyli dwa.
1: To z łaciny.
2: Tak, gra się na dwa, więc jeżeli mamy kontrabas czy wiolonczeli, czyli właśnie basowy instrument, który gra na jeden, czyli właściwie to, co my sobie zawsze tak nóżką stukamy, bum, bum, bum, to sekund gra się na, my to mówimy na cyk, jest tak bum, cyk, bum, cyk, bum, cyk, bum, cyk. I to
1: może
2: właśnie...
1: razem spróbujemy. I ty to mów właśnie bum, ja mówię, cyk. Będę próbował mówić cyk, zobaczymy, czy się uda, uwaga.
2: I powiem, że to cyk, to właśnie Klara musi grać na skrzypcach. I pamiętam, że strasznie trudno było się nam przestawić na granie tego cyk na dwa, bo to się wydaje, że to jest takie proste, oczywiste, ale nie, bo właśnie my naturalnie potrafimy sobie stuknąć bum, a z tym cyk to często jest problem i właśnie to wcale nie jest takie proste.
0: Zróbmy
2: i oczywiste.
1: Zróbmy, tak? Kto tak mówi bum, a kto mówi cyk? Ja mówię cyk? Dobrze.
2: To jest... A spróbuj.
0: To no, Kasia dobrze może powie.
1: Ale uwaga, wszyscy ja radiosłuchacze tak też, można się podzielić. Mama albo tata mówi bum, a pozostała część rodziny mówi cyk. I
2: bum,
1: cyk,
2: bum,
1: cyk,
2: bum,
1: cyk,
2: bum,
1: cyk,
2: bum.
1: Zdaliśmy egzamin?
0: Ale można też na trzy.
1: A, okej. Okay. Dobrze, proszę bardzo.
0: To ja będę drugim cyk.
1: Jeszcze tak nie było. Jeszcze, no, no nie wiem, czy to się uda, ale możemy spróbować. Dobrze. I.
2: Bum.
1: Cyk.
0: Cyk.
1: Bum. No nie,
0: bum,
1: nie, nie, bo
0: bo
1: to,
0: to musi
1: raz,
0: być na
1: raz
0: trzy.
1: Trzeba poczekać. Uwaga.
0: Raz,
1: musisz poczekać.
2: Teraz
1: tak?
2: Ja pomyliłam.
1: Dobrze?
2: Bum.
1: Cyk.
0: Cyk.
2: Bum.
1: Cyk.
0: Cyk.
2: Bum.
1: Cyk.
0: Cyk.
2: Bum.
1: No dobrze, ale był debiut, prawie że założyliśmy

0: kapelę. Teraz bardzo świadomie po tej lekcji muzyki, rytmu, bum, cyk, cyk, możemy słuchać utworów granych. Tramla jest na 3 czy na 2?
1: Na 2.
0: Na 2, ale potem jest Steyr, to już na 3.
1: A Steyr już jest na 3,
0: okay, tak. Okej, to przy pierwszym utworze mówimy bum, cyk, bum, cyk, bum, cyk, a przy drugim mówimy bum, cyk, cyk, bum, cyk, cyk, bum. Ważne, żeby bum było takie brzmiące. Gra, biała muzyka, bardzo pięknie, tradycyjny repertuar z Podkarpacia.

0: I następuje jeden z najważniejszych momentów naszego spotkania, naszej opowieści. Zarazem cofamy się w latach i mała Litka idzie do swojego mistrza i mówi: mistrzu drogi, Kazimierzu, i tak to sobie wyobrażam, ty za chwilę powiesz, czy to prawda, czy nieprawda. Kazimierzu drogi, przygotowałam polkę pstrykaną. On patrzy wzrokiem pełnym nadziei, taki rozpromieniony, ale jeszcze sceptyczny. No i dobrze mówię?
1: Nie, zupełnie nie miało to takiego namaszczenia. To raczej granie wspólne z panem Kaziem i spotkania różne, czy to w okolicznościach grania z różnymi kapelami, z różnymi innymi muzykantami, albo kiedy ja do niego do domu przyjeżdżałam, to takie swobodne spotkania. I graliśmy przeróżne utwory, aż w końcu do

0: doszliśmy do tej polki, którą ja już miałam opanowaną i nauczyłam się polki pstrykanej i mówię, pani Kaziu, to może teraz zagramy to. I gram. I zagraliśmy to wspólnie.
1: No tak, a jeszcze wcześniej opowiadałaś mi troszeczkę, że tutaj są bardzo konkretne, precyzyjne, techniczne trudności w tym utworze. Możesz to tak opowiedzieć, żebyśmy wszyscy wysłuchali precyzyjnie, gotowi na to, co mamy usłyszeć?
0: Przede wszystkim w muzyce rzeszowskiej są zawrotne tempa, a w muzyce rzeszowskiej w wykonaniu pana Kazimierza Marcinka tempa są kosmiczne.
1: Kosmicznie zawrotne.
0: Kosmicznie zawrotne, więc już samo tempo było wyzwaniem, które trzeba było opanować. Było też trzeba użyć tak zwanego pizzicata leworęcznego.
1: Jezus Maria, co to jest pizzicato?
0: Pizzicato leworęczne polega na tym, że palcami lewej ręki, czyli tej ręki, która gra na strunach, na skrzypcach i paluszki odpowiednie przyciskają struny, żeby wydobyć konkretną częstotliwość dźwięku, muszą nagle w trakcie takiej szybkiej, zawrotnej polki szarpnąć strunę. W międzyczasie pomiędzy tymi szarpnięciami jeszcze smyczkiem trzeba pociągnąć.
1: Połączyć obie te techniki, tak?
0: W międzyczasie. A następnie przejść do kolejnej części tej polki, która polega na graniu dwudźwięków, czyli dwóch dźwięków w jednym czasie, na dwóch strunach. I to jeszcze trzeba zrobić tak, żeby można było tego słuchać, żeby to ucho nie zwiędło, żeby to ładnie brzmiało. A do tego wszystkiego musi być oczywiście podnóżkę, a opowiadamy oczywiście o polce
1: pstrykanej. A podnóżkę
0: pstrykanej.
1: To taki podstawek musi być?
0: Podnóżkę, czyli do tańca, do tego, żeby się dobrze hulało. Chociaż polka pstrykana, ta, którą nauczył mnie pan Kazimierz Marcinek, była takim wyjątkiem, bo kiedy wszystkie polki grało się do tańca, to ten utwór był utworem, którym prymista mógł się popisać i pokazać wszystkie swoje umiejętności techniczne na skrzypcach.
1: No to bardzo prosimy. Teraz, jeżeli mama robi ciasto, albo ktoś coś robi w kuchni, albo, nie wiem, braciszek stuka klockami, to teraz nie. W domu krystaliczna cisza, żebyśmy usłyszeli te wszystkie zawijasy.
0: I chciałabym jeszcze bardzo serdecznie pozdrowić pana Kazimierza Marcinka.
1: Bardzo pozdrawiamy w imieniu Polskiego Radia i słuchamy.

0: no musiały się wszystkie gębusie śmiać i cieszyć. No bo po prostu przecież świetlista jest ta muzyka. Gratulacje.
1: A ileż było radochy, grając to.
0: Pierwszy raz. A ile miałeś lat, jak się pierwszy raz udało?
1: No tak właśnie z 12-13. Ja nie wiem, czy właśnie tego utworu nie graliśmy przypadkiem w Kazimierzu z panem Kazimierzem.
0: W Kazimierzu z panem Kazimierzem, no

0: To szczyt marzeń.
1: Tak.
0: Dobrze. I mamy ostatni utwór zespołu Biała Muzyka, prowadzonego przez Lidię z przyjaciółkami. Bardzo ważna melodia. Niesłychanie popularna tam na Pogórzu. Jak to dobrze mówić, bo Podkarpacie tak, to dobrze tak mówić, czy jak to opisać wasz świat?
1: A to byłaby bardzo długa opowieść i chyba można by jeszcze jedną audycję, ale spróbuję tak w skrócie. Oczywiście, kiedy opowiadamy potocznym językiem o Podkarpaciu, to mówimy o tym dzisiejszym województwie podkarpackim, ale tak naprawdę żaden region etnograficzny nie pokrywa się z tymi granicami administracyjnymi, które widzimy na mapach. Tak więc na Podkarpaciu, na północy, w widłach rzeki Wisły i San, są lasowiacy, tam są ziemie lasowiackie. W centrum Podkarpacia są rzeszowiacy, tam są ziemie rzeszowskie. A trochę niżej było Pogórze Dynowskie i tam właśnie byli Pogórzanie. Także o tym regionie, z którego ja pochodzę i muzykę, którą gram, mówimy, że jest to po prostu muzyka rzeszowska, bo jest to centralna Rzeszowszczyzna, gmina Świlcza sąsiaduje z Rzeszowem.
0: A wszędzie tam jest... Bardzo ładnie. Ładnie tam jest, Kasiu? A
2: oczywiście, że jest ładnie, przepięknie. My też jesteśmy w takim regionie, który jest na granicy właśnie Pogórza i Kotliny Sandomierskiej. Także na przykład mój rodzinny dom, chociaż jesteśmy z jednej miejscowości, znajduje się na górce, a Litki już na nizinie. Więc mamy zupełnie inne widoki z okna, można powiedzieć, i zupełnie inny krajobraz. A przez środek miejscowości biegnie główna, kiedyś to była właśnie droga A4, która rozdzielała nam te dwie części miejscowości.
0: A kiedyś drogi nazywały się inaczej, mówiło się dukt.
1: A u nas nie. U nas mówiło się gościniec.
0: O, gościniec. O, jakie piękne słowo. To chyba trzeba jakoś wytłumaczyć. Gościniec, bo gość, tak?
1: Może dlatego, że gościńcem goście przyjeżdżali do domu, ale gościniec to właściwie była taka główna droga przez wieś.
0: A jak już jest droga, no to znaczy, że nie siedzi się całe życie w jednym domu tylko się gdzieś rusza w daleki świat. A to, żeby grosz zarobić, a to, żeby coś kupić, a to, żeby coś nowego poznać. Albo, uwaga, na tych terenach też kiedyś wydobywano dużo ropy. A jak wydobywano dużo ropy, to mieliśmy świetnych specjalistów i z Pogórza wybitni specjaliści, nawet bez szkół specjalnych, jeździli po całym świecie, nawet wędrowali gdzieś do Azji, na Borneo, gdzie tam wydobywano ropę, tam polscy kopacze i wędrowali. No ale jak wędrowali, no to przecież nowe rzeczy widzieli i nie tylko musieli dojechać do jakiejś Azji, gdzieś daleko, czy do Ameryki, czy czasem do Afryki, ale uwaga, no wędrowali po prostu za górkę. Albo wędrowali gdzieś na Słowację.
1: Ja pamiętam, jak nieraz byłam u pana Kazimierza, on mieszka właśnie na górce i wychodziliśmy przed jego dom, a pan Kaziu pokazywał mi: za tą górką była taka kapela, a za tamtą była inna, a tam chodziliśmy na granie i zawsze z tej wyżyny, z tej jego panoramy opisywał mi, gdzie chodził grać z różnymi muzykantami, z kapelami i swoje przygody mi opowiadał.
0: Ale od razu państwu zdradzę, że no nie wędrowali tylko za górkę. Czasami wędrowali 100, 200, 300 kilometrów. A przecież też muzykanci uwielbiali poznawać nowe utwory. I jeżeli była taka kolejka, taki wianuszek kapel, tak? No mamy, nie wiem, 100 kilometrów na przykład i tam 20-30 kapel funkcjonowało, czyli zespołów muzycznych dawnych, wiejskich, to oni sąsiadowali ze sobą i zawsze tam podsłuchali jakąś nową melodię, więc od jednego zespołu, od jednego muzykanta do drugiego wędrowały te motywy. I teraz posłuchamy przepięknej melodii, bardzo popularnej w tych okolicach, od tego zacząłem, i w Staromieściu na Góreczce.
1: Tak? Kościół stoi.
0: Kościół stoi. Od razu zdradzę, iż

0: Ta melodia pod różnymi postaciami, pod różnymi tekstami wędrowała po Polsce, ale jest bardzo znana na Słowacji. Czy wiedzą panie, dlaczego na Słowacji jest bardzo znana ta melodia?
1: Bo jest hymnem.
0: Bo jest hymnem Słowacji, tak? Czyli u nas tańczono do tej melodii bardzo pięknej, a tam, no już bez takiego pulsu, który jest potrzebny do tańczenia, tak bardzo poważnie, rozciągliwie, ale też bardzo pięknie śpiewano ten hymn. Więcej, nawet Węgrzy dalej przyznają się do tej melodii, także o tych wędrówkach muzyki i ludzi będziemy sobie jeszcze przez chwilkę opowiadać. Posłuchajmy.

0: taką melodię, ja kiedyś usłyszałem, była to jedna z melodii, które spowodowały, że w muzyce regionu się zakochiwałem. Śliczna jest.
1: No i powiązana ze Słowacją. A Słowacja to też przecież Cyganie. I właśnie melodie cygańskie zajmowały szczególne miejsce w sercu pana Kazimierza Marcinka. Obok Polki Pstrykanej to właśnie nimi najczęściej się popisywał, grał czardasze i przeróżne wiązanki Polek cygańskich.
0: Jedną z
1: nich i gra cały czas, rzecz jasna. I jedną z nich nawet udało się zarejestrować na jednej z jego płyt.
0: Bardzo dziękuję za tą zapowiedź. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na wiązankę Polek cygańskich. Ruszamy.

0: wyśmienicie i spektakularnie grała kapela Kazimierza Marcinka. Pozdrawiamy naszego wirtuoza, zamieszkałego w miejscowości Nockowa. I nie byłoby pełnej historii, gdyby uczennica pana Kazimierza prędzej czy później nie napotkała innych muzykantów, którzy podobną przygodę i miłość do tej wędrującej muzyki mają, więc rozpoczęła się kolejna przygoda. Prosimy o dwa słowa wprowadzenia i no, pamiętajcie, że ruszacie z nami.
1: No i jeżeli mistrz rozmiłowany jest w muzyce cygańskiej, no to trudno byłoby też, gdybym i ja takiej muzyki nie poszukiwała. A udało się to zrobić niedawno, kilka miesięcy temu, razem z przyjaciółmi moimi serdecznymi, czyli rodziną Wasilewskich, Ewą, Robertem, Igą, Kają, których serdecznie pozdrawiam też. Zagraliśmy w ramach Transkapeli taki wspólny projekt, który poszukiwał tych romskich śladów na Podkarpaciu, romskich brzmień w muzyce tradycyjnej i udało się kilka takich utworów odnaleźć, część z nich w książkach Oskara Kolberga, część z nich w repertuarze kapeli Władysława Łobody z Dąbrowy. I zagraliśmy i wyobraziliśmy sobie tą muzykę, jak ona mogła kiedyś wyglądać.
0: Ale zaznaczę, że nie będą to tylko melodie cygańskie. Otóż cyganie jako fantastyczni wirtuozi instrumentów wędrowali pomiędzy miejscowościami, mieli ogromny repertuar i grali melodie i polskie, i żydowskie, i ukraińskie, i takie przybyły z dalekich Bałkan, że już nawet trudno przypisać je tylko do jednej grupy.
1: Także... Ja pamiętam, jak pan Kazimierz zawsze mówi, że najpiękniejsze to są te molowe, te smutne, bo one tak ruszają za serce. Taka tęsknota się budzi w człowieku, kiedy słyszy się smutne melodie grane na skrzypcach.
0: No to ruszamy w podróż.

0: wędrowali i coraz było śliczniej i nabierały się nowe motywy i ozdobniki i warianty i niesłychane jest patrzeć na tą historię. Ale właściwie każdy z nas w różnym wieku może do przygody muzycznej wyruszyć. A mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że i Lidia, i Kasia prowadzą ognisko muzyki tradycyjnej w miejscowości
1: Świlcza.
0: To jest taki pomysł, żeby nie wszędzie były tylko szkoły muzyczne, które mają taką metodę uczenia muzyki wyrosłą z konieczności przygotowania muzyków do grania w wielkiej orkiestrze symfonicznej. No to, co jest taką podstawą teraz. Czyli, że uczymy się z nut i wszystko jest po prostu do tego dostosowane. Natomiast muzyka tradycyjna, ludowa, ona była bardzo otwarta na to, że każdy troszeczkę inaczej grał, troszeczkę inaczej ozdabiał. Inne dźwięki się u niego pojawiały, rytmy pływały, tak jak w bluesie, tak jak w jazzie. To była taka przestrzeń i jest do dzisiaj wolności. A żeby właśnie tą wolność i różnorodność, to, że każdy ma inną wrażliwość, inne podejście, zachować, dlatego ogniska muzyki tradycyjnej, które jak grzyby po deszczu powstają w różnych miejscach Polski, one za każdym razem troszeczkę są inne. I teraz puścimy wam utwór, który śpiewa i gra ognisko muzyki tradycyjnej powiązane z zespołem Krajeczka. To jest ognisko prowadzone przez Dom Ukraiński w Przemyślu. Bardzo to są wrażliwe i fantastyczne muzycznie osoby. Także posłuchajmy i po chwili wytłumaczymy, co jeszcze się wydarza dokładnie w tym czasie.

0: A jako się rzekło, takich pięknych inicjatyw i spotkań międzyludzkich pojawia się w Polsce coraz więcej. Jest też pomysł, żeby one się spotykały, żeby dzieciaki, które uczą się grać, żeby spotkały się z taką grupą, nawet z drugiego krańca Polski. I teraz w Zdziłowicach trwa przepiękny tabor, spotkanie muzyczne i spotkanie ognisk muzyki tradycyjnej, o którym opowie Filip Majerowski, który prowadzi takie bardzo zacne ognisko skupione wokół instrumentów dętych. Opowieść Filipa, trochę muzyki i zaproszenie do wszystkich was, żeby takie ogniska gdzieś w swojej okolicy albo znaleźć, albo założyć.
1: Po latach pracy właśnie w ognisku muzyki tradycyjnej wokół tej tradycji dętej widzimy, że odzew jest społeczny bardzo dobry. Przede wszystkim tworzy się taka socjeta wokół tego młodego zespołu, który u nas powstał, Orkiestry Podróżniacy, bo to są rodziny, przyjaciele, dalsze rodziny i to wszystko działa w efekcie takiego koła zamachowego. No i też jest takim świetnym wentylem otwierającym wiele furtek na poziomie lokalnym, bo to nie tylko frekwencja na wydarzenia, gdzie orkiestra gra, ale też dojście do chociażby materiałów archiwalnych, które czasami są pochowane gdzieś po szufladach w rodzinach tych dzieci, które uczą się grać, bądź ich przyjaciół. To też jakaś taka partycypacja przy organizacji tych wydarzeń. Zarazem też wzrost takiego poczucia tożsamości tych osób, które no już są z takiego pokolenia, że mogły nie załapać się na tę tradycję dętą w takim pełnym sensie. To znaczy wychowały się w czasach, gdzie już orkiestry dęte praktycznie nie grały na weselach albo są za młodzi, żeby to pamiętać. No a teraz dowiadują się o tej tradycji właśnie przez to, że uczą się grać ich dzieci, ich rodziny. Działa to bardzo dobrze jak taki efekt sprzężenia zwrotnego, więc bardzo nas to cieszy, że to edukacja młodych jest kluczem do otwarcia wielu nowych światów. Jest to po prostu nadzieja na to, że ta tradycja będzie miała okazję przetrwać. No tak naprawdę wiele z tych orkiestr starszych boryka się z problemami składowymi. Często brakuje już muzyków w poszczególnych sekcjach, więc gdy widzą kilkunastu czy ponad 20 młodych trębaczy, tenorzystów, ale też dziewczyn, które grają na tych instrumentach, bo u nas jest w zasadzie parytet w zespole prawie, to robi to wrażenie, no i daje nadzieję po prostu na to, że ktoś dalej tę muzykę będzie grał. No jeśli jesteśmy tutaj przy Orkiestrze Podróżniacy, to ich mistrzowie z orkiestry ze Zdziłowic dalej grają. Dalej można ich usłyszeć, czy to na festiwalach, czy właśnie na takich imprezach mocno lokalnych, od odpustów po właśnie wesela, kiedy dźwięk orkiestry rozbrzmiewa na okolice. Świetnie się ma również orkiestra dęta z Goraja, która no już przeszło 20 lat działa, w jej skład wchodzą muzykanci z wieloletnim stażem, pochodzący chociażby z orkiestr z Łady, z Radzincina, z Zagród, z Jędrzejówki. Jest orkiestra dęta Zaburze, która w tym roku obchodzi swoje stulecie, której mam przyjemność być też kapelmistrzem i ta orkiestra ma się bardzo dobrze niesiona tym jubileuszem. Mam nadzieję, że z dobrą energią wejdzie w kolejne stulecie. No i z takich tradycyjnych orkiestr, które wciąż grają, jest jeszcze orkiestra dęta z Zakrzewa. To jest orkiestra, która wywodzi się bezpośrednio z orkiestry dętej ze Starej Wsi, jednej z tych najstarszych, najsłynniejszych orkiestr takiej północnej części Lubelszczyzny, nawet już trochę poza Roztoczem. Więc te cztery orkiestry wciąż grają, wciąż podtrzymują tę tradycję, no i w ślad za nimi idą młodsze orkiestry. Poza tą naszą, która istnieje, widzimy jakiś taki ferment, że być może zaraz zaczną powstawać kolejne, więc jest nadzieja na przywrócenie tego dawnego świata, chociażby w jakiejś części. Poza tym, że mieszkam już tu ponad 6 lat, to no jeździmy tutaj znacznie dłużej z przyjaciółmi, z Ines z mojej fundacji, więc wsiąknęliśmy trochę w ten orkiestrowy światek i tak często mam takie poczucie, że ludzie mnie tu znali, zanim ja ich poznałem przez właśnie tę działalność wokół orkiestr. Oczywiście na pewno gdzieś tam z tyłu głowy zapala się lampka, że oto jest człowiek zupełnie innego regionu, z Wielkopolski, no ale myślę, że to jest całkiem niezły miks po prostu takich światów, doświadczeń. No ja się czuję tutaj bardzo komfortowo, mam nadzieję, że muzykanci ze mną również czują się komfortowo, kiedy gramy, kiedy działamy. Też chodzi w tym wszystkim o dobrą zabawę, więc myślę, że to jest właśnie klucz do sukcesu.

tegoroczna odsłona festiwalu w Zdziłowicach to przede wszystkim spotkanie ognisk muzyki tradycyjnej, czyli takich inicjatyw, które są rozsiane po całym kraju, małych ośrodków takiej nieformalnej edukacji muzycznej, gdzie młodzież uczy się grać tradycyjnej muzyki, czy to od mistrzów, czy to od kontynuatorów, moich kolegów, którzy grają tę muzykę w innych regionach. No i tak jak w gronie tych liderów tych ognisk rozmawialiśmy wielokrotnie, często brakowało nam takiej przestrzeni spotkania, którą niekoniecznie są przeglądy, bo często te inicjatywy nie łapią się w sztywne regulaminy różnych konkursów folklorystycznych, a też rzadko się zdarza, żebyśmy spotykali się na chociażby taborach czy tego typu imprezach. No i pomyśleliśmy, że dobrze by byłoby stworzyć taką przestrzeń spotkania, gdzie młodzi ludzie nie tylko posłuchają siebie nawzajem, jak grają, ale też będą mieli okazję się poznać razem, pomuzykować, poznać i pouczyć się melodii z innych regionów wzajemnie. No i właśnie w tym duchu po raz pierwszy w tak dużej skali organizujemy spotkanie ognisk muzyki tradycyjnej. Przyjadą ogniska z Garwolina, tutaj spółdzielnia muzykantów prowadzona przez Mateusza Niwińskiego. Przyjedzie ognisko z Przemyśla w postaci zespołu Krajeczka prowadzonego przez Tanię Nakonieczną, ale przyjadą też właśnie jej syn Maksym oraz Tania Harasym, zajmujący się tą młodzieżą, dziećmi z zespołu Krajeczka. A także nasi sąsiedzi z Żurawia, ognisko muzyki tradycyjnej prowadzone przez kapelę Butrynów. No i my jako tutaj orkiestra podróżniacy przy wsparciu orkiestry Dętej ze Zdziłowic, mistrzów tego fachu, spotkamy się po prostu w jednym miejscu, będziemy ze sobą przez cały weekend uczyć się od siebie melodii, bawić się do muzyki, poznawać tradycyjne zabawy i przede wszystkim zapraszać społeczność i wszystkich, którzy przyjadą na festiwal, do wspólnej zabawy i do obserwowania tego zjawiska. Dla mnie osobiście bardzo ważnego i niezwykłego, jakim jest takie odrodzenie się formuły ogniska muzycznego w formie tradycyjnej, wokół tradycyjnego repertuaru, jako takiego podstawowego organizmu do krzewienia tej tradycji dalej i myślę, że ważnego elementu, który zapewni jej przetrwanie na przyszłość.

jest świetna rzecz, że przy tych ogniskach wszystkich, każdym z tych ognisk funkcjonuje jakaś świetna kapela grająca muzykę tradycyjną. Myślę, że trzeba dobrze rozpoznać teren. Przede wszystkim znać dobrze tę lokalną tradycję, wiedzieć na co jest zapotrzebowanie i jak tak naprawdę ją ulokować w kontekście lokalnej społeczności. Według mnie trzeba tam po prostu tak naprawdę być. To jest ważna rzecz, żeby być częścią tej społeczności, bo to otwiera wiele furtek. Przede wszystkim mieć dużą pasję do tej muzyki, która jakby autentycznie jest w stanie zarażać tych młodych ludzi i przyciągać ich do tego ogniska, bo czasami potrzeba czasu, zanim zarówno młodzież, jak i cała społeczność przekonają się do tej formuły, no ale w momencie, kiedy ona zacznie już działać, funkcjonować, to tak naprawdę często musimy wręcz odmawiać młodym ludziom udziału w tych grupach, które rosną, no i tak naprawdę no, do takich rozmiarów, że nie zawsze jesteśmy w stanie jako liderzy je ogarnąć. Więc przede wszystkim, tak jak mówię, znajomości terenu, bywania tam, otwartości na ludzi i dużo, dużo cierpliwości. Spodziewajmy się zabawy do późnych godzin wieczornych. Gdy młodzież pójdzie spać, to dalej ta tradycja ma szansę być kontynuowana na deskach właśnie w Zdziłowicach, w centrum wsi. No i podobnie będzie w niedzielę, gdzie zaczniemy trochę wcześniej. Od godziny 14 już wspomniany ten cykl zabaw włączających wszystkie dzieci, które się też pojawią na festiwalu, ale także ich opiekunów, która płynnie przejdzie w potańcówkę od godzin popołudniowych, myślę, że tak właśnie od około godziny 14-15, wiele godzin tańca na dechach właśnie z udziałem wspomnianych kapel. Taka formuła

0: ław, gdzie stare spotyka się z młodym, ale wszystko wokół muzyki tradycyjnej i też ku jej chwale i ku zmobilizowaniu tych młodych ludzi, żeby kontynuowali to muzyczne rzemiosło. Wstęp na festiwal Roztrąb jest wolny. Po więcej informacji zapraszamy na stronę fundacji www.fundacjapisztalka.pl. Także w naszych mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie znajdziecie wszelkie niezbędne informacje. Festiwal odbywa się w Zdziłowicach przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji. Mniej więcej w centrum wsi, trudno przeoczyć, gdy się tam jedzie. Serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak młodzież gra muzykę tradycyjną i jak to się wszystko pięknie zazębia z tradycją i nie wyklucza. Bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Jak dobrze słyszeliśmy, na zabawę do Zdziłowic można jeszcze jechać. Litka,
2: a
1: wy też prowadzicie.
2: Właśnie. Istnieje też w Świlczy na Podkarpaciu. Od kilku lat zaczęło się od jednej uczennicy i stopniowo ta nasza muzykancka rodzina się powiększa. Gra kapela dziecięca Iskierki, pięciolatek basista, siedmiolatek prymista, ośmioletnia sekundzistka, dziewięcioletnia cymbalistka. To nasza najmłodsza kapela i moje oczko w głowie, ale jest też kapela szkolna i są świleckie panny. Najbardziej wprawna ze wszystkich kapel. Ja pamiętam dziewczyny jeszcze jako małe przedszkolaki, a teraz już studentki, licealistki, które obgrywają sprawnie po tańcówki. Mamy też zespół śpiewaczy seniorek w Bratkowicach. Wszystko to w gminie Świlcza. Oprócz tego często odwiedzam Krysię starostę w miejscowości Przewóz na granicy polsko-niemieckiej, gdzie mieszka bardzo dużo przesiedleńców z Podkarpacia. Ale o tym może następnym razem, bo jest to temat bardzo ciekawy. A kończąc już, chciałabym wszystkim słuchaczom złożyć takie życzenia, jakie najmłodsze dzieci składały na Nowy Rok, kiedy chodziły po kolędzie. I to też jest taki utwór, który zazwyczaj jest jednym z pierwszych, kiedy uczymy się muzyki tradycyjnej, czyli melorecytacja, wyliczanka. Szczodroki kołoki powiadali nam, żeście piekli szczodroki kołoki, dejcie rzeszynom. Matuchniczka, druchniczka na stołeczku siedzi.

0: tam gdzie dusze sypiają. Jedna dusa nie spała, nie spała, na stołecku siedziała, w okienko się patrzała i świata wyglądała. Rumotu tam narobiła, wszystkie dusze pobudziła. Stare lato, dobre lato, dejcie rzeszną szczodrok za to. Jak nie dacie szczodroka, kołoka, dejcie chleba krom. Zapłaci wam sam Pan Jezus i ten święty Jon. A niech się wam kury nieco! I tego wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom życzymy.
1: Razem z Litką Biały i z Kasią
2: Gromadzką
1: serdecznie dziękujemy za spotkanie. Życzymy, żeby wam w gospodarstwach kurki się niosły, żeby wszystko było dobrze, żeby instrumenty same pojawiały się w domu i melodie same się wygrywały, bo jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, jak człowiek się dobrze napatrzy na grających muzyków, dobrze się osłucha w repertuarze, to samo się dzieje. Dziękujemy. Piotr Piszczatowski, Anna Jączyk, Polskie Radio Dzieciom.
3: Autopromocja.
4: Magiczna mapa?
5: Jest.
4: Perłowa szpila?
5: Przygotowana.
4: A smoci apetyt na podróże?
5: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
4: No to ruszam.
5: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
4: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
5: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
4: Odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
5: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
4: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
5: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
3: Autopromocja.

Hej, hej, hej, hej, hej, przygodo! Rozpoczynamy naszą niedzielną, wakacyjną, sierpniową przygodę. Jacek Zawada, Ania Jączyk, jesteśmy już na naszych stanowiskach i ciekawi jesteśmy również tego, jakie przygody wakacyjne w lipcu, w tym miesiącu, który już za nami, połowa wakacji za nami, ale jeszcze druga połowa przed nami, nie martwimy się zatem. Ale wracając do mojego pytania, ciekawi jesteśmy bardzo, krasnoludki do mnie rano też dzisiaj pisały, że są przewielce. Nie, chyba nie ma takiego słowa nawet w języku polskim. Przeogromnie, takie jest na pewno. Przeogromnie są zainteresowane, ciekawe i po prostu nie mogą spać po nocach, bo zastanawiają się, jakie przygody nasi radiosłuchacze przeżyli przez cały lipiec. I kto nam o tym opowie? Podobno krasnoludki, które dzisiaj mają wolny dzień i odpoczywają gdzieś pod Warszawą, z tego co słyszałem, gdzieś na jakimś kocyku, nad jakąś wodą, może nad Zalewem Zegrzyńskim. Jeśli ktoś z was właśnie tam spotka nasze krasnoludki w czapeczkach z Polskim Radiem Dzieciom, z logotypem Polskiego Radia Dzieciom, to pozdrówcie je serdecznie. Ale wracając właśnie do tego, o czym mówiłem, krasnoludki są bardzo żywo zainteresowane tym, jakie przygody nasi radiosłuchacze przeżyli przez cały lipiec. 22 6 4 5 20 55. Nie tylko krasnoludki są zainteresowane. Nasza linia telefoniczna, która już od czerwoności związanej ze swoim zainteresowaniem, waszymi przygodami, też płonie. Płonie tak oczywiście w cudzysłowie, czyli w przenośni, czyli w metaforze. Nie to mówię. No i my z Anią usychamy z tęsknoty za waszymi telefonami, w których będziecie nam opowiadać o swoich przygodach, wakacyjnych przygodach. Bo my dzisiaj też zaproponujemy wam nie lada przygodę wakacyjną, sierpniową, letnią, przygodę, w której bohaterem będzie ziarenko piasku. Jaka to przygoda? Dowiecie się już niebawem.

No właśnie, drodzy radiosłuchacze, jesteśmy dzisiaj z wami przez całą audycję aż do godziny 14 i mamy dla was moc niespodzianek, no bo jak przygoda, to chyba trzeba dobrze się bawić. My przynajmniej z Anią mamy taki plan, żeby dobrze się bawić właśnie w tej audycji. Zresztą chyba szczególnie to pytanie zadaję tym, którzy często są z nami. Chyba dużo dobrej zabawy jest w wielu naszych audycjach, prawda? No właśnie, i my teraz chcemy tę zabawę w audycji Hej Przygodo jeszcze bardziej rozkręcić. Uwaga, uwaga, drodzy radiosłuchacze, z tą audycją, jak wiecie, łączą się różne przygody, różne niespodzianki, różne eksploracje związane z parkami narodowymi, przepięknymi parkami polskimi, miejscami, w których przyroda spotyka się z naturą. O tak mógłbym powiedzieć. Niby masło maślane, ale nie do końca, bo ja znam kilka. Co prawda nie jestem ekspertem w parkach narodowych, tak jak Marta Powałowska, którą doskonale znacie z tej audycji, ale znam kilka parków narodowych w naszym kraju i rzeczywiście dużo przyrody, dużo pięknych, naturalnych, prawdziwych, nieskażonych ręką ludzką krajobrazów spotykamy w wielu parkach narodowych. Ja chyba najbardziej lubię, szczerze powiedziawszy, Wigierski Park Narodowy, ale lubię go też dlatego, bo go najlepiej znam i uwielbiam, a wręcz kocham Suwalszczyznę. I teraz tak sobie pomyślałem, a Ania mi przed chwilą podpowiedziała, co byście powiedzieli na pierwszą zabawę, pierwszą przygodę z zabawą

w naszej audycji. Waszym zadaniem będzie rozszyfrować, o jaki park narodowy na mapie Polski pytam po mojej jednej zagadce, ukrytej w jednym zdaniu. Także będzie jedna zagadka, jedno zdanie i jeden telefon, a raczej pierwszy telefon. Pierwsza osoba, która dodzwoni się do nas pod numer telefonu 226452055 i prawidłowo odpowie na moją zagadkę, a potem wykona jeszcze jedno zadanie, bardzo kreatywne zadanie i opowie nam o parku narodowym w Polsce, który kocha, który uwielbia, który lubi najbardziej i opowie nam, dlaczego akurat ten park wybrała, to wtedy taka osoba otrzyma od nas grę o nazwie Rzutem po Polsce. Przyrodnicza i turystyczna gra planszowa. Na pierwszej stronie, na okładce tej gry, biegną żubry, leci orzeł, obok leżą pionki, rozrzucone pionki, kostki. Och, co się będzie działo? Co się będzie działo, jeśli ktoś otrzyma tę grę i zacznie grać? Piękna plansza przedstawiająca mapę Polski i różne zwierzaki, które można znaleźć na mapie Polski. Do tego karty, które przydadzą się do gry, kostki, monety. No i co? I wasza wyobraźnia. Także zapraszam was do dzwonienia, a zagadka ukryta w jednym zadaniu, w jednym zdaniu, jedna zagadka, jedno zdanie, jedna zagadka brzmi: w którym parku narodowym w naszym kraju spotkamy wydmy? Szybko! Dzwonimy już teraz!

0: No i jest. Ale przygoda się szykuje. Pierwszy telefon w dzisiejszej audycji. Hej, przygodo! Zadzwonili do nas Piotrek i Wojtek. Cześć chłopaki, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, czy wy zawsze odpowiadacie chórem razem na 3-4?
1: A teraz
0: nie, teraz nie wyszło. Witam was serdecznie. O, a kto to się zaśmiał? To wy nie jesteście sami? Kto jest obok?
2: Mama i tata.
0: I mama i tata? To gdzie wy jesteście?
2: Jedziemy na basen.
0: Na basen będziecie pływać, ale fajnie. Kto najszybciej z was pływa?
2: Nie wiem jeszcze.
0: Mama pewnie, coś tak czuję, że mama. Droga mamo, dzień dobry.
3: Dzień dobry,
0: jakim,
3: dzień dobry.
0: Jakim stylem lubi pani pływać najbardziej?
3: Jakim stylem? Tak. Żabką.
0: Żabką. A ty, Piotrze?
2: Ja lubię różnym.
0: A takim najbardziej?
2: Też żabką.
0: A tata?
4: O, tata słabo pływa. Tata też się uczy w sumie.
0: Aha, a jak się tata uczy, to od jakiego stylu zaczyna naukę?
4: Ojejku, tata próbuje się utrzymać na wodzie w ogóle.
0: No to życzymy powodzenia, trzymamy kciuki, a jeszcze jest Wojtek. Wojtek, a ty jaki styl preferujesz na basenie?
2: Ja nurkuję bardziej niż pływam.
0: No to wasza rodzina chyba po prostu jednym słowem wodę kocha, prawda?
2: Tak.
0: No dobra, chłopaki, Piotrze, Wojtku, wracamy do naszej zagadki. Cóż to za park narodowy w Polsce, w którym są wydmy? Czas start.
2: Słowiański Park Narodowy.
0: Jaki?
2: Słowiański.
0: Proszę się skonsultować z rodzicami i ostatecznej odpowiedzi oczekuję za 13 sekund. Czas start. 13.
2: Słowiański.
0: Brawo, tak jest, Słowiański Park Narodowy, tam są wydmy, wydmy, czyli łeba. My dzisiaj tam zajrzymy, nawet porozmawiamy z osobą, która bardzo dobrze zna się na tych pięknych naszych polskich wydmach. Czy wy kiedyś tam byliście całą rodzinką, czy nie?
2: Nie.
0: No to jeszcze przed wami. Ja też jeszcze nie widziałam na żywo polskich wydm nad Łebą, w Łebie, więc chętnie z wami się wybiorę. Mogę? No to się umówimy kiedyś. Ale, chłopaki, to teraz pierwsza część zadania wypełniona, a druga część polega na tym, żebyście opowiedzieli nam w trzech zdaniach każdy z was o tym, jaki park narodowy w Polsce lubi najbardziej i dlaczego. Zaczynamy od Piotrka. Piotrze, czas start.
3: Jaki lubisz park?
2: Ja lubię Santago.
0: Ale chodzi o park narodowy, bo to jest druga część zagadki. Gra na razie

0: Gra planszowa jeszcze tutaj czeka. Czeka na wypełnienie wszystkich zadań, które Marta Powołowska mi przekazała.
1: Słowiański.
0: Nie ma takiego.
1: Nie pamiętasz. Nie pamiętam.
0: Czego nie pamiętasz? Nie pamiętasz, jaki park lubisz najbardziej?
1: Tak.
2: Ale białowieski, może co?
0: O, tak, ponieważ...
1: Dzierżubr, pamiętacie?
0: Kochani, właśnie ja tylko jedno ustalę. Czy wy jesteście we czworo jedną drużyną?
1: Tak.
0: No to tata może jako członek drużyny też odpowiedzieć na to pytanie. Drogi panie tato, to jaki park narodowy pan z Piotrkiem? O tak. Pan i Piotrek lubicie najbardziej i dlaczego?
2: Białowieski Park Narodowy, bo chyba tam najwięcej takich zwierzątek ciekawych, nie?
0: Jakich?
2: No żubry między innymi, nie?
0: Byliście tam na miejscu, w tym parku?
2: Nie, ale troszeczkę czytaliśmy różnych książek właśnie.
0: Mhm. No to podbój Białowieży jeszcze przed wami, ja to zaliczam, ale uczestników głównych mamy dwóch, więc jeszcze Wojtek. Wojtek, a ty który park narodowy w Polsce lubisz najbardziej na świecie i dlaczego? Razem z mamą może. Jaki?
1: Bieszczadzki.
0: Ciekawie, Bieszczadzki Park Narodowy. A dlaczego właśnie Bieszczadzki?
1: Bo żubry też.
0: W Bieszczadzkim? Czyli wy po prostu jesteście taką rodziną, która lubi obserwować żubry, tak?
1: Tak.
0: Mhm. No dobrze. Pytam krasnoludki, wysyłam do nich wiadomość gołębiem pocztowym. Czy odpowiedzi są wystarczające? Czekam na informacje. Tak! Informacje są takie, że wasze odpowiedzi są zaliczone. Wielkie brawa. I uwaga, uwaga, chłopaki, Piotrze, Wojtku. Gra planszowa, przepiękna gra planszowa z żubrami na pierwszej stronie, na okładce, na pudełku. Gra planszowa pod tytułem Rzutem po polu. Wydawnictwa Jawa. Taka idealna propozycja dla wszystkich, którzy kochają po prostu poznawać nasz kraj i odkrywać najciekawsze zakątki na mapie Polski. Trafia w wasze ręce. Cieszycie się?
1: Tak,
2: dziękujemy.
0: Jakoś tak. Bardzo proszę, ale ja nie wiem. Albo mi się coś wydarzyło z lewym uchem, albo jakoś tak cichutko usłyszałem, że tak cichutko się cieszycie. To jeszcze raz was zapytam. Cieszycie się? Teraz super usłyszałem. Dzięki, kochani, za wasz telefon. Kogo chce pozdrowić Piotrek?
1: Mamę, tatę, dziadka, babcię, wujka, ciocię, brata, kuzynki i cały świat.
0: Super. A kogo chce pozdrowić Wojtek?
1: Całe Polskie Radio dzieciom. Pana przedszkole całe i moich wszystkich kolegów.
0: Bardzo dziękuję. Chłopaki, droga mamo, drogi tato, pozdrawiamy was serdecznie, życzymy obserwacji żubrów z bliska. Bawcie się dobrze, grając w grę Rzutem po Polsce wydawnictwa Jawa. Ściskamy was serdecznie, dobrego basenu, hej, hej!

śniegu, deszczu, chmur, wiatru, wałów. Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo!

znakomicie! Czy to jest wydział zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numer.

się piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Aha, znakomicie!

0: Ja też jestem malarzem, pejzażystą i dzisiaj wyobrażam sobie, że maluję pejzaż, na którym główną bohaterką jest, głównym bohaterem, jest ziarenko piasku. Ziarenko piasku, które w dzisiejszej audycji jest też naszym przewodnikiem i pokaże wam, drodzy radiosłuchacze, i udowodni wam to ziarenko piasku, że piasek potrafi być najprawdziwszym czarodziejem na świecie, czarodziejem z przyrody, czarodziejem z natury. Raz takie ziarenko piasku potrafi zamienić się w pustynię, innym razem w ogromne, przepiękne wydmy, a czasem w kości mamutów? Będzie się działo, na pewno dużo będzie się działo w tej audycji Hej Przygodo, a będzie się też dużo działo za sprawą naszego gościa. Otóż, drodzy radiosłuchacze, łączymy się w tym momencie z panią Agnieszką Lis, która jest przewodniczką po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a jednym z elementów Jury Krakowsko-Częstochowskiej jest Pustynia Błędowska. Dzień dobry, pani Agnieszko.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Witamy panią bardzo serdecznie. My dzisiaj w tej audycji Hej Przygodo szukamy najciekawszych, najbardziej intrygujących miejsc na mapie Polski, w których jest dużo piasku i myślę, że takim miejscem jest na pewno Pustynia Błędowska. Pani Agnieszko, jak to możliwe, że w Polsce mamy prawdziwą pustynię?
1: No tak, mamy pustynię, zwiemy ją nawet Polską Saharą, mowa oczywiście o pustyni błędowskiej, a wszystko zaczęło się za sprawą diabłów, które gdzieś tam głęboko w piekle pod nami siedzą.
0: Jak to?
1: No, sprawa wygląda tak, że tutaj na tych terenach, w pobliżu dzisiejszej pustyni błędowskiej, mamy silny ośrodek górniczy, mowa o Olkuszu i okolicy, i od dawien dawna na tym terenie pozyskiwano rudę ołowiu, pozyskiwano srebro.
0: Aha.
1: Pracowały liczne kopalnie i w tych kopalniach strasznie hałasowali górnicy, używając kopaczy, kilofów. I ten hałas coraz częściej przeszkadzał diabłom, które gdzieś tam właśnie głęboko siedzą w tym piekle. Mało tego, diabły zaczęły się obawiać, że górnicy z Olkusza przekopią się nawet do samego piekła. I diabły stwierdziły, że trzeba to górnictwo zniszczyć. A najlepiej zasypać tereny górnicze piachem. Wysłano jednego z diabłów nad morze. Ten miał napełnić przeogromny, ogromny wór piachu i miał Olkusz tutaj zasypać. Ale pech chciał, albo kto wie, czy nad Olkuszem nie czuwała wola boska, że diabeł, lecąc nad Błędowem, zahaczył o wieżę kościoła. I cały piasek rozsypał się w miejscu, gdzie mamy dzisiaj pustynię błędowską.
0: Ale wspaniała opowieść. Pani Agnieszko, czy to się zdarzyło naprawdę?
1: No jak głosi legenda, tak było. Zawsze w legendzie mamy ziarnko prawdy. W związku z tym gdzieś tej prawdy się doszukiwać trzeba. A prawdą jest to, że rzeczywiście tutaj na tych terenach działał silny ośrodek górniczy. I na potrzeby właśnie olkuskiego górnictwa wycięto ogromne ilości lasów, które porastały swego czasu pustynię błędowską i doszło do odsłonięcia tych ogromnych połaci piachu.

0: który dzisiaj możemy podziwiać.
1: Tak, podziwiać, i jest to zdecydowanie bardzo oryginalne i ciekawe miejsce na mapie Polski. Proszę nam powiedzieć, co najbardziej zaskakuje dzieci, które po raz pierwszy widzą i stają bosą stopą na piasku Pustyni Błędowskiej?
0: No to na pewno, jeżeli bosą stopą, i zwłaszcza jeżeli to są teraz, jest to lato i mamy takie upały jak dzisiaj, to ten piasek naprawdę jest bardzo, bardzo gorący.
1: Parzy w stopy, prawda?
0: Parzy w stopy, także bez butów to raczej po pustyni w okresie letnim raczej się nie poruszamy, bo naprawdę piasek może osiągnąć nawet temperaturę powyżej 60 stopni.
1: Co pani mówi? Ojej, czyli trzeba mieć po prostu najlepiej chyba jakieś sandały albo trampki.
0: Albo nawet stałe buty. Albo nawet stałe buty. Nawet stałe buty. Co na pewno zachwyca? Na pewno zachwyca na terenie pustyni zjawiska tak zwane eoliczne, czyli wszystkie zjawiska, które wiążą się z wiatrem. Wiatrem, który pracuje dość mocno na pustyni, bo wiatr jest takim czynnikiem rzeźbotwórczym. Tworzy nam wydmy, pagórki takie niewielkie. Tworzy nam pola deflacyjne, takie zagłębienia. A mało tego, my możemy na pustyni nawet zobaczyć piaszczyste zmarszczki, tak zwane ripple marki.
1: Jak wyglądają takie zmarszczki?
0: No, można sobie tak wyobrazić, jak takie fale malutkie na tym piachu.
1: To skoro to jest takie morze piasku, właśnie ta Pustynia Błędowska, to ja się tak zastanawiam, czy tam w ogóle, pani Agnieszko, żyją jakiekolwiek rośliny? Czy tam występują jakieś zwierzęta?
0: Tak, występują. I to bardzo ciekawe. Wydawałoby nam się, że właśnie na tej pustyni nic się nam nie utrzyma, nic nie urośnie, ale są specjalne gatunki zwierząt i roślin, które nawet lubią tego typu warunki. Te roślinki to tak zwane rośliny psamofilne, czyli lubiące piasek. I wśród nich możemy wyróżnić takie trawy jak szczotlichę siwą, szczęplicę siną. To są bardzo ciekawe rośliny, dlatego że one się przystosowały do życia właśnie na tego typu siedliskach. Trzeba wiedzieć, że piasek nie ma zbyt wielu właściwości, wartości takich odżywczych dla roślin.
1: Tak jest.
0: Mało tego, jest problem z wodą, bo woda bardzo szybko przepuszcza, piasek przepuszcza wodę. Także teren jest nasłoneczniony. Także jeżeli chodzi o wodę, to tylko gdzieś tam w czasie opadów roślinki mogą czerpać właśnie wodę, bo te wody gruntowe są znacznie niżej. Ale są tak zwane właśnie te roślinki psamofilne, które wręcz ten piasek uwielbiają. I one muszą mieć nasłonecznienie, ponieważ kiedy dojdzie do zacienienia, one się nam nie będą rozwijać. Są rośliny, które nie potrzebują dobrych warunków właśnie takich odżywczych, pokarmowych i mogą się na tym terenie rozwijać, bo te, które są bardziej wymagające, na piaskach pustyni się nie utrzymają. Mało tego, wiele roślin wytwarza różne organizmy ochronne, dzięki którym łatwiej im się przystosować właśnie do funkcjonowania na piaskach. Na przykład ta szczotlicha czy szczęplica wytwarzają takie korzenie przybyszowe. W takiej starszej kępce, na przykład takiej szczotlichy, może nawet być 1000 takich maleńkich, niewielkich korzonków, takich powiedzmy niteczek. Gdybyśmy je razem złączyli, to nawet możemy mieć długość około kilometra.
1: Ojej!
0: Także te roślinki jak najbardziej się przystosowują do życia na piaskach.
1: Czyli będąc na Pustyni Błędowskiej, jakieś rośliny na pewno znajdziemy, a czy będziemy mogli zaobserwować też jakieś zwierzątka?
0: Tak, przede wszystkim owady. I tutaj pustynia słynie z tego, że na terenach, na terenie pustyni występują nam między innymi mrówko-lwy.
1: Mrówko-lwy? Jak ten mrówko-lew wygląda, pani Agnieszko?
0: No, powiem tak, że jeśli chodzi, larwa wygląda całkowicie inaczej niż owad dorosły, bo owad dorosły przypomina nam bardziej ważkę. Aczkolwiek ważką nie jest, bo należy do takiego rzędu sieciarek, ten mrówko-lew, ale powiedzmy, że przypomina ważkę. Natomiast larwa to już jest troszeczkę trudniejsza do opisania. Larwy mają około centymetra gdzieś tak długości, takie bardzo spłaszczone ciało, można powiedzieć. Są takie barwy brunatno właśnie żółtej, piaskowej, także to są też takie barwy ochronne. I te mrówko-lwy, one mają takie charakterystyczne żuwaczki, przez które łapią zdobycz, która wpadnie do, tak,

0: takiego dołka łownego. Bo teraz te larwy mrówko lwów, one wykopują sobie w piasku taki lejek, taki dołek łowny w kształcie właśnie lejka. Czyli zwęża się ku dołowi. I na dole w tym lejku zakopana jest larwa mrówko lwa. A na górze wystają z głowy tylko takie żuwaczki tejże larwy. I teraz jak wpadnie jakikolwiek opad, zwłaszcza mrówki, to nazwa mrówko lew, bo mrówki są przysmakiem mrówko lwów. I kiedy wpadnie do takiego lejka mrówka, no to już ta larwa jest powiadomiona, tak, że coś tam do tego dołka wpadło i ona w tym momencie się uaktywnia i łapie owada poprzez takie właśnie żuwaczki, poprzez które wstrzykuje neurotoksyny i enzymy trawienne. No i już jest po ofiarze, że tak powiem.
1: Ale to jest niesamowite, że w ogóle są takie zwierzątka jak mrówko, lwy. Nazwa jest przerażająca, ale ja przed chwilą, słuchając pani Agnieszko, sprawdziłem, jak wyglądają te mrówko, lwy dokładnie. To trochę przerażająco, ale na szczęście nie są jakieś wielkie, więc my ludzie nie musimy się ich obawiać, prawda?
0: Nie, my ludzie nie musimy się obawiać. Jeszcze takim kolejnym zwierzątkiem, też owadem, jest trzyszcz piaskowy. Nazywany dzieckiem słońca.
1: Trzyszcz?
0: Trzyszcz, taka trudna nazwa.
1: Jaka trudna nazwa. Jak ten trzyszcz wygląda i co on tam robi na tej pustyni?
0: No, można powiedzieć, że wygrzewa się w piasku i poluje na owady. Tak jak wspomniałam, nazywany jest dzieckiem słońca, no bo uwielbia słońce. Mało tego, te trzyszcze piaskowe należą do tak zwanych biegaczowatych i trzyszcz piaskowy jest jednym z najszybszych owadów na świecie. W ciągu sekundy... Tak, w ciągu sekundy jest w stanie pokonać 60 centymetrów. Jak na takiego malutkiego owada to bardzo dużo.
1: Ojej, no to niesamowicie. A już wiemy, że są mrówko lwy, trzyszcze piaskowe, chyba dobrze powiedziałem.
0: Trzyszcze piaskowe, dokładnie.
1: Sarny? Albo zające, albo lisy?
0: No gdzieś tam czasami możemy wypatrzyć. Możemy również wypatrzyć, bo teren pustyni no, jest takim terenem dość ciekawym, dlatego że przez środek pustyni, można powiedzieć, przepływa rzeka Biała Przemsza. I już przy tej rzece Białej Przemszy, my mamy już troszeczkę inne siedliska, w związku z tym tam tych zwierząt czy roślin jest znacznie więcej, a wokół pustyni mamy lasy. Dlatego też czasem można jakieś zwierzątka inne wypatrzyć. Natomiast no przede wszystkim to są jednak różne gatunki owadów, które rzeczywiście uwielbiają takie piaszczyste tereny.
1: A jaszczurka? Teraz mi się skojarzyła jaszczurka z pustynią, z piaskiem.
0: Zwinka, tak. Jaszczurka zwinka, ciepłolubna, tak, jak najbardziej. No płazy to wiadomo, lubią środowisko wodne, w związku z tym bardziej gdzieś przy tej przemszy, ale jak najbardziej na terenach gdzieś tam piasków, bliżej może terenów też leśnych, możemy rzeczywiście natrafić na jakieś wygrzewające się gady właśnie.
1: Pani Agnieszko, ale dzięki pani i wielu naszych radiosłuchaczy, myślę, że poznało dzisiaj dwa nowe zwierzątka. Mrówko lew i trzyszcz pospolity.
0: Trzyszcz piaskowy.
1: Tak. Proszę nam teraz powiedzieć, co dzieci razem z rodzicami mogą robić na takiej pustyni błędowskiej? Jak mogą spędzić tam czas? Czy można się tam bawić? Co zrobić, żeby ten czas na pustyni błędowskiej był fajnym, niezapomnianym czasem?
0: Oczywiście, że można się bawić. No niektórzy nawet nazywają naszą pustynię taką największą piaskownicą w Polsce.
1: O, pięknie.
0: Bo piasku oczywiście nam nie brakuje. Także jak najbardziej wszelkie tutaj pomoce, jak łopatki, wiaderka, tak, foremki. No, jeżeli mamy jeszcze jakąś wodę, to można nawet i różne rzeczy budować. Natomiast tak, ja w czasie swoich zajęć, jak mam wycieczki z dziećmi, z przedszkolakami, to bardzo często robimy pustynną widokówkę. I tutaj niewiele nam trzeba, a wystarczy wziąć z domu kolorowe kartki z bloku technicznego i zwykły klej w sztywcie.
1: I co dalej?
0: I teraz i potrzebny nam jest piasek. I teraz za pomocą właśnie używany klej, tak? Robimy sobie klejem różne wzorki na tych kolorowych kartkach, a potem delikatnie posypujemy piaseczkiem te wzory zrobione klejem. I piaseczek nam się przykleja i wychodzą bardzo piękne, piękne widokówki. Także jak najbardziej, czy nad morzem, czy u nas na pustyni można takie widokówki zrobić.
1: Świetny pomysł.
0: Taka rzecz oryginalna. Co jeszcze robimy z dzieciakami?
1: Tak.
0: Pustynne rzeźby. pustynne rzeźby, zbieramy różnego typu rzeczy, które tam mamy, jakieś drewienka, gdzie nie jakaś szybka.

szyszka się trafi, jakieś takie piękne kamienie i można z tego wszystkiego robić sobie na piasku jakieś rzeźby. A jeśli ktoś ma worki na przykład do skakania, bo są też takie zajęcia bardziej sportowe, to można bardzo fajnie skakać po pustyni w workach właśnie. Na przykład, czyli trochę zajęć sportowych.

0: No może zostały nie, ale w ostatnim czasie rozwija nam się taka trasa, właściwie już powstała, Weromałopolska, która łączy nam pustynię, część północną i południową. Są też zrobione takie kładki drewniane na palach, które są nad takimi, powiedzmy, terenami bardziej takimi, no może nie tyle aż tak bagiennymi, ale takimi bardziej mokrymi i rzeką Białą Przemszą. Można przejść właśnie z jednej części pustyni na drugą, bo trzeba wiedzieć, że pustynia Błędowska ma dwie części, południową i północną. Część południowa to przede wszystkim miejscowość Klucze, natomiast po drugiej stronie mamy miejscowość Chechło, też gminie Klucze, i tam ta część północna, to w ogóle wspomnę, że jest zarządzana przez wojsko. To jest część wojskowa, ale jest od niedawna dostępna. Właśnie za pomocą tych kładek można przejść na drugą stronę. A jak ktoś ma szczęście, to może wypatrzyć zrzut spadochroniarzy, bo tam urzęduje 6. Brygada Powietrzno-Desantowa z Krakowa i tam właśnie odbywają się bardzo często skoki spadochroniarzy.
1: No niesamowite. Czy ta pora roku, lato, jest najlepszym momentem do tego, żeby wybrać się na pustynię Błędowską, jak pani uważa?
0: No właściwie to każda pora roku jest dobra. Nawet zimą bardzo fajnie się po pustyni spaceruje, zwłaszcza jak ten piasek jest taki zmrożony. Oczywiście lato jest dobrą porą, ale najlepiej wczesne godziny ranne, bo tak jak wspomniałam, często ten piasek no bardzo, bardzo mocno nam się nagrzewa. No, ale wystarczy jakiś zapas wody, wiadomo, i jakoś sobie na pustyni również i latem poradzimy. Tym bardziej, że baza gastronomiczna jest taka, baza turystyczna, są różne zadaszenia, wiatry, róża wiatrów. Jest też gdzie się schować, że tak powiem, jeżeli komuś zrobi się gorąco, a najlepiej to spacerować wzdłuż Białej Przemszy, gdzie mamy wytyczoną ścieżkę dydaktyczną i troszkę tych drzew tam jest więcej, można zawsze próbować się wśród nich schronić.
1: Pani Agnieszko, a czy była pani kiedyś na Saharze?
0: Oj nie, jeszcze nie, może kiedyś w życiu, ale nie.
1: Bo pomyślałam sobie o Saharze, o tym, że skoro Sahara to na przykład Fata Morgana, to czy taka Fata Morgana jest na pustyni Błędowskiej?
0: No jest szansa na Fata Morganę. Powiem, że była stwierdzona już wielokrotnie, ale to jeszcze przed II wojną światową, kiedy ten teren był bardziej osłonięty. Ale od lat tutaj są prowadzone na terenie pustyni prace, które mają na celu wycinanie różnych samosiejek. Kiedyś pustynia była celowo zalesiana, ale od już pewnego czasu usuwa się zarośla, usuwa się te sztuczne nasadzenia. W związku z tym mamy coraz większą przestrzeń odsłoniętą. No i pod wpływem wysokich właśnie temperatur, bo tu chodzi o różnicę temperatur, a zwłaszcza teraz latem, gdzieś tam szansa jest zobaczenia takiej iluzji, takiego złudzenia optycznego. Tak czy inaczej wielokrotnie były opisywane z terenu pustyni, a w związku z tym, że te prace były prowadzone i ta przestrzeń jest coraz bardziej odsłonięta, to kto wie, może niektórym słuchaczom, jak zawitają na pustyni, uda się wypatrzyć właśnie takie, zobaczyć takie zjawisko mirażu.
1: Pani Agnieszko, czyli Fata Morgana. Czyli Fata Morgana, tak. Pani Agnieszko, to ostatnie pytanko i krótka, zwięzła odpowiedź. Bardzo poproszę o to. Proszę nam w trzech krótkich zdaniach powiedzieć, dlaczego dzieci, które nigdy jeszcze nie były na pustyni Błędowskiej, powinny pojawić się tam już w sierpniu 2026 roku, czyli teraz.
0: Po pierwsze dlatego, że jest to największy w Polsce obszar występowania właśnie piasków lotnych, piasków śródlądowych i nigdzie poza naszą pustynią Błędowską państwo tego nie zobaczycie. Po drugie, bo jak wspomniałam, jest to fantastyczna piaskownica i też największa w Polsce. W związku z tym dzieciaki, które lubią piasek, na pewno nie będą się na piaskach pustyni nudzić. A po trzecie, żeby właśnie poszukać mrówko-lwów, bo zostawiają bardzo takie widoczne ślady swojego przemarszu pod piaskiem. Także, żeby poszukać mrówko-lwów, warto wybrać się na pustynię Błędowską.
1: Tak fascynująco o pustyni Błędowskiej opowiadała nam pani Agnieszka Lis, przewodniczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pani Agnieszko, przyjeżdżamy już niebawem do was. Wszystkiego dobrego, pięknej niedzieli. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Na zegarach godzina 13, Jacek Zawada, Ania Jączyk. To jest druga godzina audycji Hej, Przygodo!
4: Hej,

A dzisiaj przygody przeżywamy na najbardziej piaszczystych terenach w naszym kraju. O pustyni błędowskiej tak fascynująco opowiadała nam przed godziną 13 pani Agnieszka Lis, przewodniczka po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a już za pół godzinki będziemy rozmawiać z kolejną osobą, która zna fantastyczne miejsca z ogromną ilością piasku. Ale to nie chodzi o to tylko, żeby było dużo piasku, jak w jakiejś największej piaskownicy na świecie, ale żeby ten piasek układał się w fantastyczne wzory, systemy, układy. I tak właśnie jest w Słowińskim Parku Narodowym, w miejscu, w którym są wydmy. O tym więcej posłuchamy już po godzinie 13.30, a teraz zapraszam Was do tego, skoro dzisiejsza audycja Hej Przygodo mówi o piasku, to zapraszam Was do stworzenia takiego rankingu najbardziej niezwykłych polskich plaż, albo inaczej, Waszych ulubionych polskich plaż. Która Waszym zdaniem plaża w naszym kraju jest najlepsza, jeśli chodzi o najdrobniejszy piaseczek, o to, że się najfajniej na niej wypoczywa, albo która plaża ma największe fale na morzu? Albo jeszcze jedno pytanie, na której z plaży w Polsce buduje się najlepsze zamki z piasku, że piasek jest po prostu taki, że lepszego w Polsce do budowy wspaniałych, wysokich zamków lub pałaców nie znajdziecie. Albo na której plaży w Polsce jest najpiękniejszy zachód słońca, albo gdzie najłatwiej znaleźć bursztyn? Ojojoj, można byłoby mnożyć te pytania dotyczące takich najpiękniejszych plaż, ale pytanie podstawowe niech zabrzmi tak, jak zaproponowałem na samym początku. Która z polskich plaż jest Waszym zdaniem najpiękniejsza? 226452055. Zapraszam, dzwońcie do nas, a teraz z zespołem Czereśnie wybierzemy się na wycieczkę, oczywiście po najpiękniejszej plaży.

0: Na wycieczkę, my cały czas dzisiaj mamy tę wycieczkę po najbardziej piaszczystych i najbardziej interesujących, jeśli chodzi o piasek, miejscach w Polsce. Przed piosenką zespołu Czereśnie zapytałem was o to, jaka plaża w Polsce jest najpiękniejsza waszym zdaniem. I ciekaw jestem, co na to pytanie odpowie nam Asia. Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry.
0: Która plaża w Polsce najbardziej ci się podoba i dlaczego?
1: Plaża w Mielnie.
0: Opowiesz nam, co tam jest takiego pięknego, fascynującego?
1: Są najlepsze zachody słońca według mnie. I najlepiej mi jest tam z tatą robić dzianki z piasku i różne takie jakieś, nie wiem, może jakieś tamy czy coś. Aha. Najlepiej tam robić. I ten piasek jest tam taki drobniutki, że tam po prostu na przykład chodzić, jak się zakopiesz na przykład, to tak ciężko jest się wykopać, że po prostu pękam z radości wtedy.
0: Ale fajnie to brzmi, to wiesz co, to zabrzmiało jak najlepsza polecajka z przewodnika turystycznego. Pięknie o tym opowiedziałaś, a można też znaleźć na plaży w Mielnie jakieś muszelki?
1: Tak, bardzo ładne. Kamienie, muszelki, bursztyny. No, czasami nawet się trafiają takie ogromne muszelki.
0: Ohoho. Czy ty zabierasz czasem takie muszelki, czy takie kamyki nadmorskie jako pamiątkę, jak już wracacie do domu?
1: Zawsze zabieram. Na przykład w zeszłym roku zabraliśmy, żeby pokazać mojej grupie.
0: Pięknie to brzmi, pięknie to brzmi. Co jeszcze można robić na takiej plaży w Mielnie?
1: Super się
0: Można grać na przykład w piłkę?
1: W wodzie, tak. Aha. Tak. Na przykład jest boisko do siatkówki. Na przykład było boisko do siatkówki i można, i jak ktoś przyniósł piłkę, to można było sobie pograć.
0: Aha. A można na przykład puszczać latawce?
1: Tak.
0: Robiłaś to kiedyś na tej plaży w Mielnie?
1: Tak. Praktycznie za każdym wyjazdem.
0: No to powiedz nam, jak to się robi krok po kroku od początku do końca? Gdzie można kupić taki latawiec, jak go przewozić i jak go potem tak wysoko wypuścić na tej plaży, żeby do nas bezpiecznie wrócił?
1: No na przykład trzeba jakiś, nie wiem... Trzeba w jakim sklepie kupić, ale trzeba najpierw jak się jest na plaży, no to trzeba go delikatnie rozładowywać, później jeszcze trzeba go zmontować. I po zmontowaniu trzeba się na przykład upewnić na małej wysokości,

0: wysokości. Czyli na przykład linka działa, że lada będzie dobrze lata i najpierw to jeszcze w ogóle przed tym wszystkim trzeba sprawdzić, czy będzie wiatr, no bo tak to zlatować nie ma sensu. No i jak na przykład jak już wszystko się wytestowało i tak dalej, no to wtedy można już pójść na wyższą wysokość, najlepiej na końcu plaży, bo tam jest najmniej osób.
1: Aha. I wypuścić do góry taki latawiec, prawda?
0: Tak.
1: Jak wygląda twój latawiec? Czy ma jakieś kolory, czy ma jakieś wzorki?
0: Co roku mam inny, także w tym roku nie wiem, jaki będzie, bo właśnie wracam z gór i jadę nad morze za dwa dni.
1: Ha, ha, ha. No to życzymy ci pięknego czasu na plaży w Mielnie, tak? Znowu tam się wybieracie?
0: Tak.
1: Bawcie się bardzo dobrze. Dziękujemy ci, Asiu. Naprawdę przepięknie opowiedziałaś o tej plaży w Mielnie. Ja jeszcze tam nigdy nie byłem. Chyba po twojej polecajce będę musiał się tam wybrać. Dzięki serdeczne. Kogo chcesz pozdrowić?
0: I na przykład jeszcze ten...
1: Tak?
0: Przy Mielnie jest taki fajny bardzo ośrodek. I tam też polecam wypoczynek.
1: Dobrze, będziemy sprawdzać w sieci, gdzie można wypocząć jak najlepiej w Mielnie. A teraz ja zapytam ciebie, kogo najlepiej, czy najpiękniej, czy najbardziej chciałabyś pozdrowić?
0: Oj, chyba mamę i tatę.
1: Mhm.
0: No to... mama najlepiej rezerwuje najlepsze domki.
1: O, czyli mama jest takim tutaj u was turystycznym przewodnikiem.
0: Tak.
1: Mamę pozdrawiamy serdecznie.
2: Mama też pozdrawia.
1: I Asie,
2: Jeszcze skarkonoszy.
1: Kochani, to wy z gór nad morze, z nadmorza w góry. A chyba bardzo aktywne i takie zajęte wakacje macie, prawda?
0: Tak.
1: Bawcie się dobrze nad morzem, ale wam zazdroszczę. Super, super. Trzymajcie się i pięknej niedzieli. Hej, hej, do usłyszenia. A my, drodzy radiosłuchacze, znowu z Anią trochę pomyśleliśmy, że może po tej bardzo ciekawej rozmowie z Asią czas jeszcze bardziej rozkręcić tę drugą godzinę audycji Hej Przygodo. Mamy dla was niespodziankę, taką samą jak w pierwszej godzinie, ale inną zagadkę. Zagadkę, która będzie tym razem ukrywać się w kilku zdaniach. Po kolei. Ja mam tutaj u siebie na biurku w studiu Polskiego Radia Dzieciom pięknie wydaną grę. Grę pod tytułem Rzutem po Polsce. To jest gra planszowa wydawnictwa Jawa. Taka idealna propozycja dla tych wszystkich, którzy po prostu lubią poznawać nasz kraj, lubią odkrywać najciekawsze zakątki tego kraju. Tak jak mówiłem już wcześniej, na pudełku są biegnące tej gry. Są biegnące żubry, frunący orzeł, są pionki, są kostki, jest plansza, widzę, że z tyłu jest rysunek planszy, która skrywa się w środku tej gry, planszy, która przedstawia mapę Polski z różnymi zwierzakami. Są jeszcze jakieś monety, do tego karteczki, czy takie karty chyba z pytaniami. Wygląda bardzo intrygująco ta gra. O, jest jeszcze ryś z boku na pudełku. O, jest jeszcze łoś. Jakie tu zwierzaki ciekawe są. No dobrze, wracam do zagadki. Żeby otrzymać od nas tę grę, trzeba opowiedzieć w trzech zdaniach o swoim ulubionym parku narodowym w Polsce. W tych trzech zdaniach muszą pojawić się trzy różne informacje, które zachęcą naszych radiosłuchaczy do tego, żeby właśnie wybrać się do waszego ulubionego parku narodowego. A potem jeszcze jedno krótkie zadanko, dodatkowe pytanie i... Po tych wszystkich zadaniach gra Rzutem po Polsce będzie w waszych rękach. Przypominam numer do studia 22 645 20 55, a teraz tańczymy, skaczemy i śpiewamy z Bruno Marsem.

0: To był Bruno Mars, a my wracamy do mojej zagadki, w której niespodzianką, którą możecie otrzymać ode mnie, od Ani, jest gra rzutem po Polsce. Gra przyrodnicza i turystyczna. Gra wydawnictwa Jawa. Ojej, okazuje się, że znowu będę rozmawiał z Asią, która dzwoniła przed piosenką. Dzień dobry, Asiu. Czy już dojechaliście na plażę w Mielnie?
1: Jeszcze nie.
0: Słyszeliśmy się przed chwilą. Bardzo mi miło, że znowu jako pierwsza tym razem do nas się dodzwoniłaś. Asiu, bierzemy się do roboty. Najpierw pytanie, zagadka dotyczące jednego z parków narodowych w naszym kraju. Uwaga, uwaga. Jakie zwierzę jest symbolem Wigierskiego Parku Narodowego? Bóbr, niedźwiedź czy kozica?
1: Bóbr?
0: Tak, to jest bóbr, mój ukochany park narodowy w Polsce, Wigierski Park Narodowy. Pierwsza część zadania za tobą, a teraz druga część. Opowiedz takie zadanie kreatywne. Opowiedz nam o swoim ukochanym parku narodowym w Polsce.
1: Karkonoski Park Narodowy.
0: A, tak myślałam, bo ty wcześniej wspominałaś, że wracacie z Karkonoszy. Dlaczego akurat Karkonoski?
1: Na przykład jest taki kamień chybotek, który można rozbujać. Taki głaz, szczerze mówiąc, bardziej. Uh-huh. Do niego można wejść i go rozbujać. On waży 9 ton.
0: Oho, ton.
1: I polecamy też alpaki w Karkonoszach.
0: Aha.
1: Że można iść z nimi jakby na spacer, tylko przez góry, przez lasek i

0: bardzo polecamy. Piękne są też tam wodospady. I ładne bardzo widoki na takich tarasach widokowych. I takie elementy są też. I są takie książeczki z karteczkami i z kredką wystawię jedną. I są takie elementy, gdzie można to odrysować i się zdobywa taką całą książeczkę i to gdzieś tam jeszcze za to można odebrać nagrodę.
1: Czyli dużo zabawy w takim karkonoskim...
0: Punkty turystyczne. Mhm.
1: Dużo zabawy w takim karkonoskim Parku Narodowym możemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: A pamiętasz, Asiu, co jest symbolem tego parku? Muflon, czyli taka dzika owca z takimi dużymi, zakręconymi rogami.
0: Tak, zapomniałam, jak się nazywa tylko, ale tak to wiem.
1: To jest właśnie muflon. Pięknie opowiadałaś, gratuluję. Całe zadanie wykonałaś śpiewająco. Rzutem po Polsce gra przyrodniczo-turystyczna od wydawnictwa Jawa trafia w twoje ręce. Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam raz jeszcze serdecznie. Dobrego popołudnia. Słucham?
2: Przyślemy wam pocztóweczkę ze Szklarskiej Poręby, także oczekujcie.
1: Dziękujemy, czekamy, pozdrawiamy. Pa, pa. Drodzy radiosłuchacze, ale fajnie się rozmawiało z Asią, a my podążamy dalej przed siebie w głąb naszej audycji Hej Przygodo i już za kilka chwil, za kilka minut przeżyjemy kolejną przygodę związaną ze Słowińskim Parkiem Narodowym, a szczególnie z wydmami, bo dzisiaj przecież piaszczysta audycja, w której odkrywamy najpiękniejsze i najciekawsze miejsca związane z piaskiem w naszym kraju. Asia tak fajnie opowiadała nam o plaży w Mielnie, a jaka jest waszym zdaniem najciekawsza, najpiękniejsza plaża w Polsce? Plaża, na której można zbudować najfajniejsze zamki z piasku? 226452055, dzwońcie, opowiadajcie. A my, skoro o piasku mowa, wybieramy się teraz na wyspy, ale daleko poza Polskę, na wyspy Bergamuta.

Wydmy, dotarliśmy na Wydmy, do Łeby, w której znajduje się niezwykłe miejsce, niezwykła przestrzeń, ruchome Wydmy, które wyglądają jak

Tak chyba można śmiało powiedzieć, jak prawdziwa pustynia nad morzem Bałtyckim. Ciekawostką jest to, że te wydmy cały czas się przesuwają, choć nóg nie mają, czyli wiatr przenosi drobne ziarenka piasku, jedno ziarenko po drugim, jedno po drugim, jedno po drugim, i w ten sposób te wydmy minimalnie, niezauważalnie, ale w dłuższej perspektywie czasu jak najbardziej zauważalnie przesuwają się. I wiecie, co jest w tym najbardziej niesamowitego? To, że niektóre z nich wędrują nawet kilka metrów w ciągu roku. Najsłynniejsza wydma to wydma Łącka i jest tak wysoka, że przypomina wielką piaskową górę. I kiedy staniemy na jej szczycie, można zobaczyć z jednej strony morze, a z drugiej strony ogromne jeziora i lasy. Coś niesamowitego. Przepiękne, piaszczyste, piaskowo urokliwe miejsce w Polsce. Można by pomyśleć, że duża ilość piasku i nic więcej. Co to za zachwyt? Po co nam ta pustynia błędowska? Po co nam te wydmy? A tu się okazuje, że takie z pozoru nieciekawe miejsca mają w sobie mnóstwo uroku, mnóstwo zakątków i mnóstwo fantastycznych miejsc, które warto odkrywać. I my coraz więcej ciekawostek i takich fantastycznych miejsc na wydmach w Łebie odkryjemy już po piosence, rozmawiając z naszą ekspertką, przewodniczką po Słowińskim Parku Narodowym Ilemborku. Ale najpierw piosenka. Piosenka z filmu, w którym dużo jest piasku, a film powstał na podstawie książki, w której tego piasku jest jeszcze więcej, w pustyni i w puszczy. Oglądaliście ten film? Beata Kozidrak, zespół Bajm i Rzeka, Rzeka Marzeń.

0: Drodzy radiosłuchacze, i tak rzeką marzeń dopłynęliśmy prosto z Warszawy, no bo przecież tutaj mamy Centrum Dowodzenia Polskim Radiem Dzieciom. Prosto z Warszawy dopłynęliśmy gdzie? Do Słowińskiego Parku Narodowego, w którym będziemy odkrywać kolejne piaszczyste, piaskowe miejsca, co oznacza, że mamy kolejnego gościa. Gościem Polskiego Radia Dzieciom jest pani Ewa Boniecka, przewodniczka po Słowińskim Parku Narodowym i Lęborku. Dzień dobry, pani Ewo.
1: Witam was serdecznie. Jest mi bardzo miło porozmawiać, mówić do dzieci i zachęcić ich tutaj do przyjazdu na Pomorze Środkowe, do Łeby lub do Czołpina, gdzie są ruchome wydmy. Piasków jest mnóstwo, najwyższa piaskownica w Polsce właśnie jest tutaj w Słowińskim Parku Narodowym i czeka na was.
0: Czeka na nas.
1: Do zdobycia, do odkrycia.
0: A tak. My czekamy na urlopy i na wakacje, żeby można było tam do was, pani Ewo, przyjechać. To proszę nam tak dokładnie ze szczegółami opowiedzieć, dlaczego te wydmy, nasze piękne polskie wydmy, nazywa się ruchomymi albo wędrującymi?
1: Bo rzeczywiście one są wędrujące. Wskutek działalności silnych wiatrów, szczególnie sztormowych, piaski lokowane na wąskim pasku lądu między Morzem Bałtyckim a Wielkim Jeziorem Łebsko są przemieszczane z prędkością nawet do 15 metrów w ciągu roku taka wydma potrafi się przemieścić.
0: Niesamowite.
1: Gdy jest wiatr, wystarczy 5 metrów na sekundę, to nie jest mocny wiatr. Można autentycznie zaobserwować wędrujący taki nieduży, cienki dywan, dywan piasku, który wędruje tuż nad powierzchnią piasku i jest to też niebezpieczne, gdyby człowiek się położył i zasnął, mógłby być zasypany przez ten piasek.
0: Niesamowite. A proszę nam powiedzieć, pani Ewo, gdyby te nasze piękne wydmy potrafiły mówić, o, tak sobie wymyśliłem, to jakie historie, czy historie o morzu, czy o wietrze, czy może o ludziach te wydmy mogłyby nam opowiedzieć?
1: Te wydmy wędrują już ponad 300 lat, więc historii ze sobą stworzyły wiele. Zaczęło się drapieżnie od zdarzenia, w którym wędrująca wydma zasypała osadę wiejską ludności miejscowej, autochtonów. Oni się nazywali Słowińcami, to byli Kaszubi zachodni. Cała wieś została zasypana, więc nie stało się to nagle. Ludzie byli przygotowani na to, że trzeba będzie się ewakuować i zmienili swoją lokalizację wsi. Tym niemniej ta wioska, jej

0: spoczywają pod tą największą piaskownicą w Polsce. To jest prawda.
1: I
0: stąd nazwa tej wydmy. Łączka, wydma Łączka lub Łączka. Jedna i druga wersja jest popularnie używana, ponieważ wioska miała tę nazwę Łączka.
1: Czyli wszystko ale ze sobą jest połączone.
0: Tak. Wędrująca wydma też zasypała wiele hektarów lasów bagiennych, w którym dominowała tak gatunek drzewa olcha. I czubki zasypanych olch widać na tej piaskownicy, niektóre są zaschłe, uschły i co roku coraz mniej tych gałązek zaschniętych, ale są osobniki, którym się udaje walczyć. Potrafią czubki olch być żywe, mieć piękne liście i jeszcze owocować. Jest to zadziwiające.
1: Tak jest. A pani Ewo, ja się tak zastanawiam, bo to pytanie już zadałem pani Agnieszce, z którą rozmawiałam o Pustyni Błędowskiej, gdzie też mamy przecież dużo, dużo piasku. To teraz, skoro już jesteśmy w innym miejscu, w Łebie, na tych wspaniałych polskich wydmach, to proszę nam powiedzieć, czy tam odkryjemy jakieś zwierzęta i rośliny, czy jest tylko piach, piach, piach, piach?
0: Nie, jest to miejsce magiczne. Nie do powtórzenia. Najpiękniejszy krajobraz w Polsce z przeróżnymi siedliskami przyrodniczymi dookoła. Byłam w ubiegłym roku na Pustyni Błędowskiej w końcu i byłam niemile rozczarowana. To już nie ma charakteru żadnej pustyni. To jest łacha piachu wielkości boiska piłkarskiego. Jedyną pustynią w Polsce, mogę to powiedzieć z całą pewnością, są właśnie pola piasków ruchomych w Słowińskim Parku Narodowym.
1: Pani Ewo, ja się zastanawiam, jak powinniśmy jako turyści zachowywać się w takim miejscu jak wydmy? Czy po wydmach można na przykład biegać, skakać, turlać się? Co powinniśmy, co możemy tam robić, a czego na pewno nie?
0: Ruch turystyczny jest ograniczony linami. Turysta jest na wydmach ruchomych gościem, więc musi się dostosować do tego regulaminu, który stanowiła dyrekcja parku. Więc tych lin jest naprawdę niewiele, ale one zdecydowanie ograniczają ruch turystyczny wystarczająco. Wystarczająco dużo obszaru jest, akurat obejmują obszar turystyczny, obejmuje sam szczyt tej wydmy Łączki, wystarczająco, aby każdy był zadowolony, mógł wejść na szczyt, zobaczyć przepiękny krajobraz, wielka góra piachu i na lewo i na prawo, zależnie jak się stoi, Morze Bałtyckie lub Jezioro Łebsko. Robi to przeogromne wrażenie. Jeden z najpiękniejszych krajobrazów w Polsce, powtarzam, każdy tam powinien przyjść. I zobaczyć i zachwycić się, w jakim pięknym kraju mieszkamy.
1: Brzmi to bardzo zachęcająco. My często wyjeżdżamy na wakacje do innych krajów. Chorwacja, Grecja, Hiszpania i wiele, wiele innych miejsc. A czasami zapominamy, że tak naprawdę mnóstwo zachwycających krajobrazów mamy u nas. I tak pani pięknie właśnie o tym teraz opowiada. A ja się zastanawiam, czy piasek na wydmach jest taki sam, jak ten, z którego budujemy zamki na plaży?
0: Tak, to jest ten sam piasek. Ten piasek, zanim znalazł się na wydmach ruchomych, najpierw musiał się znaleźć na plaży, czyli został wyrzucony falami morskimi na plażę, musiał podeschnąć i wówczas silnym wiatrem został przewiany, przeniesiony dalej w głąb. To jest niedaleko, to jest kwestia 200 metrów. Przy wiatrach sztormowych trudno sobie wyobrazić siłę, jeżeli się nie było w czasie sztormu na plaży. Nie da się dojść na plaży, jeżeli jest sztorm. Taka ogromna siła wiatru. Więc przenoszone są tumany tego piasku z plaży na pozycję obecnych ruchomych piasków. I tam już ten piasek jest przenoszony zazwyczaj z zachodu na wschód, ale dominują kierunki zachodnie wiatrów, ale ostatnimi czasy zrobiło się to inaczej. Wiatry są z różnych kierunków i praktycznie ten piasek jest przerzucony w każdą z możliwych stron. I nigdy nie wiadomo, ja tutaj mieszkam w Lęborku blisko, często tam bywam, oprowadzam wycieczki, zawsze jest dla mnie wielką zagadką i niespodzianką, który za krajobraz ja zobaczę, gdy wejdę na wydmę Łączką. Co ten

0: Wiatr znowu tutaj narozrabiał, gdzie jakie nowe pagórki się pojawiły, a gdzie pojawiły się dołki. Trzeba gdzie zawsze skądś wywiać, żeby coś nawiało się z innej strony. Ciekawe to jest.
1: Tak, ciekawe, bo jesteśmy niby w tym samym miejscu, a za każdym razem w trochę innym. Ja miałem, teraz mi się przypomniało, tak jak słucham pani Ewo, że parę lat temu, gdy byłem na Wyspach Kanaryjskich, na tamtejszych wydmach, I wędrowałem w takim mocnym słońcu, to w którymś momencie zgubiłem się na tych wydmach. A czy pani zdarzyło się na naszych pięknych nadbałtyckich wydmach coś zaskakującego albo zabawnego?
0: Oj, takich zdarzeń było wiele. Bardzo miło wspominam, zdarzyło mi się oglądanie pokazowe loty naszego godłowego ptaka bielika. Jest 20 par, które żyje na terenie Parku Słowińskiego. Mają dosyć pokarmu i dobre warunki do rozrodu. Ale raz mi się tego życiu zdarzyło, że orły sobie zrobiły, bieliki sobie zrobiły koncertowe loty. 1,5 godziny wspaniałych pokazów lotów.
1: Wow, coś niesamowitego.
0: A wilka też widziałam. Widziałam wilka, pasiora. Pod wieczór maszerował sobie zboru sosnowego w kierunku plaży, zauważył mnie, zupełnie zignorował. Ja tak jak szłam, tak sobie szłam na zachód ogna, chciałam sobie obejrzeć zachód słońca, który jest spektakularnym zdarzeniem. Codziennie jest inny zachód słońca. I po prostu nie trzeba się bać wilków. I para wilków tutaj żyje od kilkunastu lat na terenie Słowińskiego Parku i jest zbawieniem dla tutejszych zwierząt, ponieważ zamyka ciąg pokarmowy. Tutaj w parku za dużo zwierząt kopytnych żyje, więc musi być jakieś regulacje naturalna liczby saren, jeleni i dzików. I wilki, łataszka wilków praktycznie rozwiązuje ten problem. Wszyscy się cieszymy. No i lisy. I w końcu te lisy przestały być problemem. Wilki w pierwszym rzędzie zjadają lisy, ponieważ to są pobrantynty z tej samej rodziny, jest to konkurencja. A lisy w międzyczasie bardzo się rozmnożyły i ja mieszkam tutaj prawie 50 lat i mam okazję obserwować, co się wydarzyło w przyrodzie, tym bardziej, że jestem miłośnikiem przyrody. Lisy zredukowały drastycznie liczby mew. Mewy gniazdują na piachu, robią sobie gniazda właśnie na wydmach, na skrajach wydm i lisy wiedzą o tym i w maju, kiedy mewy wysiadują swoje jaja na gniazdach na piasku, jest niesamowita ilość tropów lisy, które przeszukują te wydmy w celu znalezienia gniazda, no i zjedzenia jajek czy małych pisków.
1: Niedobre te lisy, prawda?
0: No, mają swoje, jeżeli jest ich za dużo, zawsze to jest niezdrowo. Więc brakowało tego wilka, aby tutaj dokonała się regulacja liczebności lisów i zwierząt kopytnych. Bardzo się wszyscy tutaj cieszą, że ta wataszka wilków jest niezauważalna, nigdy nie weszła w żadne kolizje z turystami. Chociaż wilczyca bardzo blisko plaży, 150 metrów od plaży, ma swój rewir lęgowy, kopie tam co roku norę i nikt, żaden turysta nie miał kontaktu z wilkiem.
1: Pani Ewo,
0: ale ja miałam.
1: Ale bezpieczny i to najważniejsze.
0: Tak.
1: Pani Ewo, ja się tak zastanawiam, gdyby mogła pani w trzech krótkich zdaniach zawrzeć trzy najważniejsze zachęty dla młodych turystów, którzy chcą po raz pierwszy odwiedzić wydmy, nasze piękne polskie nadmorskie, to jakie to by były trzy krótkie zachęty?
0: Magia. Magia kontrastu różnorodności siedlisk na Wielkiej Górze Piachu. Widzimy taką różnorodność przyrodniczą, to zachwyca. To jest wspaniałe.
1: Czyli chcemy zachwycać się tymi wydmami tak jak pani. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie inspiracją dla wielu młodych turystów. Gościem Polskiego Radia Dzieciom tak pięknie opowiadającym o naszych wydmach była pani Ewa Boniecka, przewodniczka po Słowińskim Parku Narodowym i Polemborku. Pani Ewo, pięknego popołudnia nad morzem. Do usłyszenia.
0: Ale dziękuję wam bardzo.

0: Jestem zaskoczona tym, że mogłam do was mówić.
1: Tak jest, ściskamy
0: myślę, że
1: serdecznie.
0: Trochę emocji udzieliło się wszystkim. Ja bardzo kocham to miejsce. Jestem związana emocjonalnie.

La, la, ciekaw jestem, czy w taki sposób, czy może na, czy jeszcze jakoś inaczej śpiewa Piasek czasami na polskich wydmach, bo okazuje się, że niektóre wydmy wydają niezwykłe dźwięki. Wtedy, kiedy Piasek jest bardzo suchy i czysty, to przesuwające się ziarenka ocierają się o siebie i powstaje taki dźwięk przypominający buczenie, albo mruczenie, albo taki cichy śpiew. Tak jak pięknie pani Ewa zachęcała nas do odwiedzenia Łeby i polskich wydm, tak myślę, że warto chociaż jeden dzień w sierpniu, jeśli macie taką możliwość, poświęcić na to, żeby wybrać się właśnie w to miejsce na mapie Polski. Lub jeśli macie bliższą odległość do Pustyni Błędowskiej, o których tyle fascynujących opowieści usłyszeliśmy od pani Agnieszki w pierwszej części naszej audycji, to też zapraszamy. Może komuś z was uda się obserwować z bezpiecznej oddali, z bezpiecznej przestrzeni, taką burzę piaskową na Pustyni Błędowskiej i trochę wyobrazić sobie wtedy, że jesteście prawie na Saharze, na której burze piaskowe są rzeczywiście bardzo, bardzo widowiskowe. W każdym razie mam nadzieję, że razem z nami udało wam się przeżyć dwugodzinną, niedzielną, wakacyjną przygodę. Kolejną przygodę w audycji Hej, Przygodo! Tym razem z piaszczystymi, fantastycznymi miejscami na mapie Polski. Co się wydarzy w kolejnej audycji? Tego dowiecie się za tydzień, punktualnie o 12:00, a dziś już życzymy dobrego popołudnia. Jacek Zawada, Ania Jączyk, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: liczę ja, potem trzy, liczysz ty, raz, dwa, liczę ja, potem trzy, liczysz ty.
1: Słuchacie,

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż chlupoce, więc pompuj.

szwagier w kuchni. Na obrusie plamy zrobił. Wszyscy patrzą zaraz na mnie, a ja nie wiem, o co chodzi. Mama bardzo jest ciekawa, kto nachlapał znów w łazience. A skąd niby mam to wiedzieć? Przecież tylko myłem

zostawił ślady z błota. Batoniki wziął z lodówki, obciął grzywkę młodszej siostrze. Kotu wszystkie dał parówki. Ktoś na szafie narysował jakieś tajemnicze znaki. Może to do skarbu mapa, może przepis na

jakiś troll? Co tu zrobić? Sam już nie wiem. Może jak to w filmach bywa? By zagadki te rozwiązać, trzeba wezwać detektywa. On odciski palców sprawdzi, bo to przecież nie zabawa. I przez lupę spojrzy mówiąc, to jest tajemnicza sprawa. Nie wiadomo co i jak,

0: Kultura nie śpi. W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Opowieści ludów świata.
3: Witam Was w opowieściach ludów świata. Anna Wójcikiewicz. Dziś popłyniemy na malownicze, egzotyczne wyspy położone na Oceanie Indyjskim. Najpierw odwiedzimy Malediwy, archipelag oraz państwo wyspiarskie o tej samej nazwie, położone niemal w połowie drogi ze wschodniej Afryki do południowego krańca Indii. Archipelag to ponad 1200 wysepek, tylko 200 z nich jest zamieszkanych. Osadzone są na atolach, powstałych na skutek narastania rafy koralowej na wulkanicznych wzniesieniach na dnie oceanu. Wyspy tego typu są bardzo płaskie. Zwykle składają się z wystającej nad powierzchnię wody zwapniałej rafy koralowej w kształcie pierścienia wokół zagłębienia zwanego laguną. Najwyższy punkt Malediwów leży zaledwie 2 metry ponad poziomem morza. Z tego powodu archipelag jest zagrożony całkowitym zalaniem. Stolica Malediwów to Male, jedyne duże miasto w kraju. Zajmuje już niemal całą powierzchnię jednej z wysp i otoczony jest betonowym falochronem, który broni je przed wodami oceanu. Ponieważ Malediwy znajdują się bardzo blisko równika, panuje tam wybitnie wilgotny i ciepły klimat równikowy. Większe wyspy porastają lasy tropikalne. Niezwykłym gatunkiem drzew tam rosnących jest figowiec bengalski, zwany też banianem. Z jego gałęzi odchodzą długie pędy, które wrastają w ziemię i zakorzeniają się. Stają się w ten sposób dodatkowymi pniami, które podtrzymują rozłożystą koronę. Wygląda to niesamowicie, jak taka naturalna kolumnada pod zieloną kopułą liści. Narodowym drzewem Malediwów jest zaś palma kokosowa, nazywana tutaj drzewem życia. Mieszkańcy od wieków umieją wykorzystać każdą część tej rośliny. Pnie służą do budowy łodzi. Z liści wyplata się ściany i dachy domów. Owoce, czyli kokosy, są jednym z podstawowych składników tutejszych dań.

0: Sok młodych kokosów jest zdrowy i świetnie gasi pragnienie. Ze stwardniałego miąższu produkowane są wiórki kokosowe, olej oraz dodatek do wielu potraw. A z korzenia drzewa palmowego wytwarza się lekarstwa. Z włókna kokosowego wyrabia się liny, kosze i maty. Nawet skorupka orzecha kokosowego się nie zmarnuje, bo świetnie nadaje się do rozpalania ogniska. Palmy zwykle porastają wybrzeża wysp, malownicze plaże, oblewane turkusowymi falami Oceanu Indyjskiego. Od pradawnych czasów przebiegał tędy morski szlak handlowy łączący Europę, Bliski Wschód i Azję. W XVI wieku wyspami starali się zawładnąć Portugalczycy i Holendrzy. Później Wielka Brytania przyłączyła je do swojego kolonialnego imperium. Malediwy uzyskały niepodległość jako islamskie królestwo, czyli sułtanat. Jednak przez wieki docierali tu ludzie z różnych stron świata, z Afryki, Bliskiego Wschodu czy Azji. Wyspy te stały się więc miejscem styku wielu kultur i religii. Podobnie jak Nikobary, inny archipelag, który dziś odwiedzimy, znajdujący się po drugiej stronie Półwyspu Indii koło Zatoki Bengalskiej. Zapraszam Was na opowieści rdzennych mieszkańców koralowych atoli i wysp środkowej i wschodniej części Oceanu Indyjskiego.
1: Mamy go, król Luisie!
2: Mamy go, mamy go, mamy go!
3: Ludzkie szczenie! Czałowo!
4: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie! Ja ci jeszcze pokażę!
3: Spoko, chłopie! Tylko bez nerwów! Daj łapę! Na zgodę, kuzynie!
4: Czego ty ode mnie chcesz?
3: Coś obiło się o moje królewskie ucho! Zjedz banana! Jeśli chcesz zostać w dżungli.
4: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę.
3: To dobrze. A stary król Louis? Czyli ja. Może ci to załatwić. Zjedz dwa banany. Umowa stoi.
4: Pewnie. Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli.
3: No to. Powiem ci co i jak. A ja król jazzu i co tu kryć, każdy chce nim być.

0: A teraz kolej na ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
1: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
0: Ach, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę mów. Nie chcę być głupią małpą. No zdradź już mi sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
2: Ogień. A więc tego chce ten łotr.
3: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na... Tak. Chłopie, ale odro.
2: Grubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzeba pomyślunku, nie krzepy.
3: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
2: Słuchasz czy nie?
3: O, tak, tak.
2: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
3: Znikam. Już mnie nie ma.

0: Opowieści ludów świata.
1: Pierwsi osadnicy pojawili się na Malediwach prawdopodobnie w V wieku przed naszą erą. Przypłynęli tu z wyspy Sri Lanki, dawniej zwanej Ceylon, oraz z południowych Indii. W XII wieku naszej ery kraj dostał się pod panowanie sułtanów muzułmańskiego mocarstwa, które w tamtym czasie opanowało już cały Bliski Wschód aż do Indii. Mieszkańcy archipelagu na początku byli wyznawcami buddyzmu i hinduizmu, jednak pod panowaniem Arabów większość przeszła na islam. Częścią kultury mieszkańców Malediwów jest taniec i muzyka bodhber. Muzykę wykonuje się na 3 lub 4 bębnach z drewna palmy kokosowej i skóry płaszczek lub kus oraz na innych instrumentach towarzyszących. W takt muzyki wykonuje się tradycyjne pieśni. W wyniku dotarcia tutaj innych grup etnicznych doszło do znacznego wymieszania ras. Ludność zamieszkująca archipelag Malediwów jest potomstwem plemion południowej Azji oraz przybyłych Arabów, Persów, Afrykanów i ludów malajskich. Należy do rasy czarnej, czyli ma bardzo ciemną skórę. Panującą na Malediwach religią od średniowiecza aż po dziś dzień jest islam. Mieszkańcy wysp przestrzegają muzułmańskich praw, zasad i świąt. Jednak w kulturze i tradycji przetrwało wiele ludowych wierzeń. Posłuchajcie jednej z takich starych bajek z tych stron. O 3 braciach, co szukali szczęścia. Na pewnej wyspie na środku Wielkiego Oceanu żyli sobie raz 3 bracia, Nor, Zar i Alice. Bardzo się wzajemnie kochali. Zawsze mówili, że w potrzebie nigdy się nie opuszczą i będą działać razem. Marzyli też, że znajdą w życiu szczęście. Jeden z nich był kowalem, drugi cieślą, a trzeci drwalem. Do tego umiał pięknie grać na piszczałce. Pracowali od świtu do nocy, ale szczęście wciąż się do nich nie uśmiechało. Bracia, powiedział pewnego dnia najstarszy z nich, Nor. Popłyńmy hen daleko, aż tam, gdzie na widnokręgu rodzą się błyskawice. Może po drugiej stronie horyzontu czeka na nas nasze szczęście, kto wie? Dobrze, zgodzili się bracia. Już dawno myśleliśmy o tym, żeby ruszyć w świat i szukać przygód. Musimy zatem zbudować mocną łódź, rzekł Nor. Zaraz wzięli się ochoczo do roboty, a że złote mieli ręce i pracowici byli, więc wnet piękna łódka z kokosowej palmy zakołysała się na fali przy brzegu. O świcie ruszyli bracia na morze, dwaj pilnowali żagli, jeden czuwał przy sterze. Płynęli wiele dni i nocy, mijali wyspy i wysepki, ale horyzont wciąż przed nimi był daleko. Razu pewnego straszna burza zerwała się na oceanie. Oślepiające błyskawice co chwila przeszywały niebo. Ogromne fale biły z hukiem o burty. Spójrzcie! Zawołał Zar, brat średni. Tam, gdzie morze zlewa się z niebem, tam jest siedziba błyskawic. Steruj, bracie, w tamtą stronę! Tak płynęli wytrwale przez całą noc do białego rana. W końcu burza ucichła. Morze się uspokoiło, a niebo pobłękitniało i błyskawice skryły się znów za odległym horyzontem. Dookoła rozciągała się od krańca do krańca lazurowa głębina. My chyba już nigdy nie dopłyniemy do celu, rzekł najmłodszy z braci Alice, ocierając pot z czoła, bo słońce paliło niemiłosiernie. Nie wolno nam tracić nadziei, skarcił go Nor. Zobaczysz, że...

0: Nasza wytrwałość będzie w końcu nagrodzona. Ziemia! Ziemia! Wykrzyknął nagle brat średni i wskazał zamgloną smugę na horyzoncie. A była to zielona wyspa tak piękna, że bracia aż westchnęli z zachwytu. To istny raj! Wołali jeden przez drugiego. Tyle palm kokosowych, krzaków betelu, bananowców, drzewek mangowców, a ile tu bulw batatów! Wysiedli na ląd, rozglądają się wokół zachwyceni, gdy nagle doleciały ich uszu jakieś głośne okrzyki, dźwięki bębnów i piszczałek i po chwili ich oczom ukazał się tłum ludzi odzianych w krótkie spódniczki z palmowych liści. Na ich czele szedł dostojny starzec, chudy i pomarszczony. Był to wódz plemienia.
1: Witajcie na naszej wyspie, rzekł do braci.
0: A jego poddani zaczęli ich obrzucać kwiatami i nałożyli im uplecione wieńce, a potem tańczyli wokół nich i ugościli ich czym tylko mieli. Wyprawili ucztę nad ucztami i się bardzo radowali, ale bracia po jakimś czasie zauważyli, że wśród zabawy ciągle oglądają się ze strachem na boki i strwożeni patrzą w las otaczający wioskę. W końcu wódz powiedział:
1: Pewnie duchy naszych przodków zesłały was nam na ratunek.
0: A cóż wam zagraża? Zdziwili się bracia.
1: Och, żyliśmy tu sobie spokojnie i szczęśliwie, odpowiedział starzec. Ale pewnego dnia wypełzło z dżungli 1000 tysięcy wężów Naja. Na łbach miały po dwa jasne kręgi. Groźnie wiły się po ziemi, otaczając nasze chaty, a potem wyprężyły się, uniosły głowy do góry i zaczęły pluć śmiercionośnym jadem. Odtąd życie na wyspie stało się dla nas udręką. Nie mamy chwili spokoju. Naja wciskają się wszędzie, do chat, pod nasze maty do spania, kryją się w wieńcach kwiatów, w koszach z owocami. Napadają nasze dzieci, straszą kobiety. Nie ma dnia, by ktoś z nas nie zginął od ich ukąszenia. Najpierw staraliśmy się je przepędzić, potem składaliśmy im ofiary, zostawialiśmy mleko na progach domów, próbowaliśmy je przebłagać modłami i czarami. Wszystko na próżno. Nie bójcie się, już my sobie z nimi poradzimy, powiedzieli bracia i zaraz, nie zwlekając, poszli do dżungli. Gdy byli już niedaleko wężowiska, Drwal Alis, najmłodszy brat, wyciągnął swoją piszczałkę i zaczął na niej grać. Na jej dźwięk ze wszystkich nor, szczelin skalnych i kryjówek w zaroślach wypełzły jadowite naja i prężąc swoje gibkie ciała, kiwały płaskimi łbami w takt melodii jak zaczarowane. Wtedy najmłodszy z braci, nie przerywając ani na moment swojej gry, zaczął wolniutko, krok za krokiem, posuwać się w stronę morskiego wybrzeża. Za nim ruszyło, jak żywa wstęga, 1000 tysięcy wężów. Nor i Zar pobiegli przodem i rozpalili na piasku ogromne ognisko. Czekali na najmłodszego, który wnet stanął po drugiej stronie ognia. Dźwięki piszczałki rozchodziły się echem po przybrzeżnych falach, a jadowite naja, zasłuchane i zahipnotyzowane, padały jeden za drugim w płomienie. Wkrótce nie został po nich żaden ślad. Na wieść o tym mieszkańcy wyspy wydali radosny okrzyk, zaczęli bić w bębny, tańczyć i śpiewać pieśni na cześć swych wybawców. Wybudowali im piękną chatę z palmowych liści i odtąd żyli bracia w spokoju i dobrobycie. Mieli wszystko, czego im było potrzeba, bo wyspiarze na wyścigi starali się spełniać każde ich życzenie. Zdawało się, że nic im do szczęścia nie brakuje. Ale bracia coraz częściej patrzyli z tęsknotą na morze i daleki horyzont. Ciągnęło ich coś na nową wyprawę, tam, gdzie się rodzi blask błyskawic. Pewnego dnia zerwała się straszna burza. Niebo pokryło się chmurami, pioruny trzaskały, fale ryczały, a wichry wyły. Mieszkańcy wyspy, drżąc z lęku, pochowali się w swoich chatkach. Ptaki umilkły, a zwierzęta skryły się w dżungli. Wtedy odezwał się Nor, brat najstarszy. Bracia moi, czy nie czas nam ruszać w dalszą drogę?
0: Mieliśmy przecież dotrzeć do miejsca, gdzie rodzą się błyskawice.
1: Wierzę, że tam czeka na nas szczęście i cudowne przygody. Słusznie mówisz, już dawno myśleliśmy o tym, by stąd odpłynąć dalej w świat. To już nic nowego nas nie spotka.
0: Zgodzili się dwaj młodsi bracia. Nazajutrz wszyscy trzej odpłynęli z wyspy, żegnani z żalem przez jej mieszkańców.
1: Nigdy o was nie zapomnimy. Gdyby nie wy, zginęli.

0: Opowieści ludów świata.
1: Wiał łagodny wietrzyk i łódź lekko unosiła się na falach. Wkrótce zielona wyspa zniknęła braciom z oczu. Pod wieczór trzeciego dnia wiatr się zmienił. Dmuchał mocno i gnał żeglarzy prosto ku dalekiemu horyzontowi. Gdy tak płynęli, nagle dziwny błękitny odblask zatańczył na falach, tworząc jakby drgającą świetlistą drogę. Spójrzcie, tam na skraju widnokręgu, gdzie morze zlewa się z niebem, jaśnieje jakiś wielki, płomienisty krąg, zawołał Nor. Płyńmy tam!

Bracia skierowali dziób łodzi w tę stronę. Co to za dziwy? Krzyknęli, gdy dotarli w miejsce, skąd unosiła się łuna. Z morza wyrastała palma, wysoka pod niebo, a z jej korony rozchodziły się naokoło złociste promienie. Pewnie to jest mieszkanie błyskawic, rzekł najmłodszy brat Alice i mocniej naciągnął żagiel. Podpłynęli pod sam pień samotnej palmy. W tej samej chwili morze wokół się wzburzyło. Rozwarła się pod nimi wodna przepaść i pochłonęła łódź wraz z żeglarzami. Cudem udało się trzem braciom wypłynąć z bulgoczącej topieli. Ostatkiem sił uchwycili się palm i z trudem chwytając powietrze, zaczęli się wspinać na jej wierzchołek. Ale ręce ich ślizgały się po gładkiej korze, co chwila groziło im, że spadną wprost w spienione odmęty. Na szczęście cieśla nigdy nie rozstawał się ze swoimi ciesielskimi ćwiekami. Kowal z młotem, a drwal z toporem. Zaczęli więc wbijać w pień ostre ćwieki i w ten sposób udało im się wspiąć aż na sam wierzchołek palmy, który tonął w chmurach. Jej liście były tak ogromne, że na każdym z nich zmieścić by się mogła cała chata i jeszcze by miejsce zostało na drugą. Bracia w zdziwieniu wielkim stąpali ostrożnie po tych palmowych liściach olbrzymach, kierując się w stronę jaśniejącego pośrodku światła. Nagle stanęli jak wryci. Przed nimi wznosił się pałac strzelisty i lśniący, jakby zbudowany z blasku błyskawic, a na jego progu stała księżniczka, tak cudnej urody, że bladły przy niej gwiazdy na niebie. Odejdźcie stąd, jeśli wam życie miłe, zawołała na widok młodzieńców. Kim jesteś, o jasna? Zapytali bracia. Jestem córką błyskawicy, odpowiedziała nieznajoma. A oto moje towarzyszki, córki chmury i gromu. Wskazała ukryte wśród obłoków dwie czarowne, dziewczęce postacie. Na ich widok braciom żywiej zabiły serca w piersiach. Ale nie czas teraz na rozmowy. Uciekajcie stąd, co tchuń, zanim wróci potężny i straszny ptak Garuda. To on porwał nas z domu rodziców i więzi tu. Gdy zastanie obcych, zabije was i strąci w morze. Jeszcze nikt go nie zwyciężył. Nikt z ludzkiego rodu nie postawił tu stopy, a tylko człowiek może nas uwolnić. Nawet nasi rodzice są bezsilni wobec czarodziejskiej mocy tego potwora. Nie boimy się tego Garudy, zawołał najstarszy z braci, Nor. Jeszcze nigdy nie uciekaliśmy przed żadnym wyzwaniem. Mielibyśmy się ulęknąć jakiegoś wielkiego ptaka? Odejdziemy stąd tylko wtedy, gdy tobie i twoim towarzyszkom niemiła będzie nasza obecność. A może uda nam się was wyzwolić? Oby słowa twoje się sprawdziły, odpowiedziała córka błyskawicy i wraz z córkami chmury i gromu poprowadziła trzech braci ścieżką wśród liści olbrzymów nad błękitną sadzawkę pełną kwitnących lotosów. Pewnie jesteście głodni i spragnieni. Musicie się posilić. Potrzebne wam będą siły do walki, powiedziały dziewczęta i jedna z nich zaczęła rwać naręcza czerwonych i białych kwiatów. Gdy tylko bracia zjedli soczyste kłącza i pożywne ziarna cudownej rośliny, poczuli, że odszedł ich głód, nie pali ich więcej pragnienie i taka moc w nich wstąpiła ogromna, że mogliby góry przenosić. Niedługo powróci Garuda, powiedziała córka błyskawicy. A wtedy albo wy go strącicie w morze, albo on was zabije. Nim wypowiedziała te słowa, rozległ się w powietrzu szum skrzydeł nad głowami braci. Zerwał się wiatr tak gwałtowny, że obłoki zaczęły pędzić po niebie jakby gnane burzą, a ogromne liście palmy drgnęły i zachwiały się pod stopami trzech śmiałków. To przyleciał ptak Garuda. Skrzydła jego zasłoniły słońce i księżyc. Żelazny dziób mógł rozszarpać wołu, a szpony rozerwałyby lwa. Pień palmy zakołysał się pod jego potężnym ciężarem. Jej wierzchołek przychylił się w dół i zawisł tuż nad morzem. Trzej bracia omal nie wpadli w głębinę. Trzymajcie się mocno liści, krzyknęła córka chmury. Wyrwijcie Garudzie pióro z ogona, zawołała córka gromu. Wtedy straci część swojej mocy i łatwiej go będzie zwyciężyć. Potworne ptaszysko, ujrzawszy obcych, wydało chrapliwy, dziki krzyk i rzuciło się na braci z wściekłością, atakując ich potężnym dziobem i zakrzywionymi szponami. Furkot jego czarnych jak noc skrzydeł zagłuszył szum wichru i huk fal morskich. Najstarszy z braci

kowal Nor nie stracił odwagi, lecz stanąwszy na wprost potwornego ptaka zawołał: bracia, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, naprzód, do walki! Zamachnął się młotem, jak w kowadło uderzył w dziób napastnika, aż dźwięknęło żelazo. Garuda zachwiał się pod ciosem, a tymczasem Cieślazar z najmłodszym bratem Alisem usiedli mu na grzbiecie i usiłowali wyrwać pióro z ogona. Potwór zatrzepotał gwałtownie skrzydłami i uniósł się w górę, chcąc zrzucić ich w morskie odmęty, ale oni trzymali się mocno i nie dali się strącić. Wyrwij mu pióro z ogona! Ponaglał Cieśla. Ale jak to zrobić? Pióra miał Garuda żelazne, a grzbiet twardy jak pancerz. Lecz od czego to Cieśla ma piłę? Wnet spiłował brat średni żelazne pióro z ogona ptaszyska i wraz z najmłodszym zeskoczył z jego grzbietu. Potwór w jednej chwili osłabł. Coraz rzadziej bił skrzydłami, głowa mu zwisła, srogie oczy przygasły, aż w końcu runął jak kamień do morza. Zwycięstwo! Zawołali bracia z triumfem. A trzy cud dziewczęta, wdzięczne za swoje wyzwolenie, zarzuciły im na szyję wieńce z lotosowych płatków i zaprowadziły do pałacu swych rodziców błyskawice, chmury i grom. Ucieszyli się na widok córek wyzwolonych z mocy złego Garudy i zapytali trzech braci: czego chcecie, bohaterowie, w nagrodę za swój czyn? Mówcie, jakich żądacie bogactw, jakich królestw? Nie chcemy klejnotów, zaszczytów i władzy, odpowiedzieli bracia. Ale jeśli córki wasze nie pogardzą zwykłymi śmiertelnikami, pragniemy was, o potężni, prosić ich o rękę. Nor najstarszy z nas pokochał córkę błyskawicy, Zur córkę chmury, a najmłodszy Alis córkę gromu. Po tych słowach umilkli młodzieńcy i czekali z drżeniem serca na odpowiedź. Wtem na głowę kowala spadł z rąk jego wybranki pęk białych kwiatów. Córka chmury deszczem błękitnych płatków obsypała brata średniego, zaś najmłodszy dostał wieniec purpurowych kwiatów od córki gromu. Wkrótce odbyły się ich uroczyste zaślubiny, a potem trzy pary opuściły samotną palmę na środku morza, wsiadły do łodzi, która na nich czekała, i popłynęły na zieloną rajską wyspę, którą bracia niedawno opuścili. Wylegli jej mieszkańcy na wybrzeże i z radością witali dawnych wyzwolicieli. Odtąd bracia żyli sobie na wyspie wraz ze swymi wybrankami i nic nie zakłócało im szczęścia, które znaleźli

0: Opowieści ludów świata.
1: Nikobary to złożony z 22 wysp archipelag należący do Indii. Znajduje się na Oceanie Indyjskim między Zatoką Bengalską i Morzem Andamańskim. Wielki Nikobar to największa wyspa. Jest najdalej na południe położonym terytorium państwa. Wyspę porasta gęsty las równikowy. Większość obszaru stanowi rezerwat biosfery, czyli jest specjalnie chroniony z powodów wyjątkowej, unikalnej przyrody. Na Nikobarach występuje niewiele ssaków. Spośród nich wyjątkowe są gatunki nietoperzy, na przykład rudawka czarnoucha, nazywana również lisem latającym. Są to jedne z największych nietoperzy na świecie. Rozpiętość ich skrzydeł sięga prawie 2 metrów. Żywią się kwiatami, nektarem i owocami. Odpoczywają w dużych stadach, uwieszone na gałęziach głową w dół. Innym gatunkiem ssaków jest szczur palmowy, który umie wspinać się na drzewa i jest całkiem czarny. W wodach oceanu można spotkać żółwie zielone, delfiny i długonie przybrzeżne. To ssaki wodne, odżywiają się trawą morską. Dorosłe osobniki osiągają długość nawet 3 metrów. Żyją stadnie w wodach mórz tropikalnych. Na wyspach mieszka też dużo wyjątkowych gatunków ptaków. Jednym z nich jest nikobarczyk zwyczajny, inaczej gołąb nikobarski. Ale nie przypomina naszego gołębia podwórzowego. Jest wyjątkowo upierzony. Jego głowa jest szara, a z karku i na szyi wyrastają mu długie pióra, tworzące rodzaj grzywy z metalicznym połyskiem zielonym, miedzianym i złotym. Pióra brzucha i skrzydeł mają połysk niebiesko-granatowy, a śnieżnobiały ogon jest znakiem rozpoznawczym dla innych nikobarczyków w trakcie przelotów z wyspy na wyspę ponad lazurowymi wodami morza. Przy białych plażach archipelagów królują wysmukłe palmy kokosowe. W tej rajskiej, dzikiej przyrodzie wciąż żyją rdzenni mieszkańcy wyspy, choć na Nikobarach przez wieki już się przemieszali z przybyszami z Indii. Jednak legendy dawnych plemion o czarodziejskich istotach, które mieszkają w powietrzu, morskich falach i we wnętrzu drzew, nadal przekazywane są kolejnym pokoleniom. Posłuchajcie jednej z nich. Córka kokosowej palmy. Na pewnej wyspie żył sobie z żoną i 7 synami zbieracz kokosów. Umiał je wspaniale wykorzystywać. Szczególnie znany był z rzeźbienia pięknych ozdób z łupin orzechów i wyplatania mat z kokosowego włókna. Doskonale rozpoznawał, która palma zrodzi najokazalsze owoce. Rok za rokiem jednak posuwał się w latach, tak jak wszyscy ludzie, i w końcu przestał zbierać kokosy razem ze swoimi synami. Młodzieńcy musieli zbierać je sami. Ilekroć bracia wyruszyli do lasu

koszami na plecach, ojciec żegnał ich tymi słowami. Uważajcie, synkowie, aby nie rozgniewać Ilianów, duchów kokosowych palm. Szczególnie strzeżcie się chciwości. Niech no tylko który z was zerwie sobie jeszcze niedojrzały orzech. Duchy za karę tak go otumanią, że więcej nie trafi na żadną palmę. Pracujcie więc uczciwie i bądźcie uważni. A przede wszystkim, powtarzał za każdym razem stary ojciec, nie zapomnijcie co wieczór złożyć Ilianom ofiary z kwiatów hibiskusa i placków kokosowych. Odmawiajcie na głos modlitwę, aby duchy prowadziły was prosto do najdorodniejszych kokosów. Synowie pilnie stosowali się do pouczeń ojca. Ale kiedyś najmłodszy z braci zupełnie o nich przestał myśleć. Miał wdzięczne imię Nil Kamal, co znaczy niebieski lotos, i był marzycielem. Najbardziej lubił śledzić stada połyskliwych gołębi i obserwować, jak turkusowe fale delikatnie obmywają piasek plaży. Gdy pewnego razu wszyscy bracia wyruszyli znowu na zbiór kokosów, siódmy, najmłodszy, z początku chętnie pomagał sześciu starszym. Dziarsko machał nożem w czasie torowania drogi przez dżunglę i przykładał się ochoczo do budowy palmowej chatki, która miała im służyć za schronienie na czas pracy. W porze składania ofiary śpiewał głośno razem z braćmi, prosząc Ilianów o opiekę. O duchy z kokosowych drzew, przybywajcie na zbieraczy zew. Ofiarna wieczerza na was czeka, wspomóżcie w pracy człowieka. Tak brzmiało wezwanie do duchów kokosowych palm, aby raczyły przybyć do leśnej chatki, gdzie czekała na nich ofiara z kwiatów i strawy. Młody Nil Kamal tylko pierwszego wieczoru wtórował braciom przy modlitewnym śpiewie. Rankiem zaś zupełnie zaniedbał zbieranie kokosów. Cały dzień spędził nad brzegiem oceanu, na skraju dżungli. Nurkował w lazurowej wodzie, podziwiając cuda rafy koralowej. Kiedy nadszedł wieczór, nie miał ani jednego kokosa w koszyku. Tak minął jeden dzień, drugi i trzeci. Zupełnie zapomniał o pracy, jakby go urzekły jakieś czary. Bracia głośno go łajali, tyle niuchu krzyczeli. Rozgniewasz Ilianów, a potem ojciec wszystkich nas skarci. A może ja wcale z wami nie wrócę do domu? Odpowiedział im Nil Kamal. Doprawdy wyglądało na to, że jakiś duch rzucił na niego czar. Po siedmiu dniach starsi bracia w końcu odeszli z pełnymi koszami kokosów, a on dalej leżał nad brzegiem morza i wpatrywał się w horyzont. Pod wieczór, zamyślony, powędrował wzdłuż plaży i nagle trafił na przejrzyste jeziorko w zakolu wyspy. A tam kąpała się prześliczna dziewczyna. To na pewno jakaś księżniczka, pomyślał chłopak zachwycony. Córka pana drzew. Rzeczywiście była piękna jak światło księżyca, z oczami jak gwiazdy. Długie aż do ziemi włosy okrywały ją niby lśniący czarny płaszcz. Nic dziwnego zatem, że młody zbieracz kokosów zakochał się od pierwszego wejrzenia. Bardzo ostrożnie podkradł się ku dziewczynie. Spostrzegła go dopiero wtedy, gdy stanął przy niej. Odwróciła się, krzyknęła i spojrzała w twarz młodzieńca. Oczy Nil Kamala były łagodne i piękne, a uśmiech szczery. Nieznajoma również poczuła, że w sercu jej rodzi się miłość. Czego pragniesz, przybyszu? Zapytała. Chcę, żebyś została moją żoną, odparł czule chłopak. Będę ci tak wdzięczny, że zamieszkasz ze mną w naszej wiosce. Alija, bo tak miała na imię piękna panna, pozwoliła się wziąć za rękę. I tak, trzymając się, szli ścieżką, która prowadziła z dżungli w stronę siedzib ludzkich.

0: Opowieści ludów świata.
1: Kiedy byli już blisko, młodzian spojrzał na ukochaną przepełniony miłością i wdzięcznością, ale ona mu tak powiedziała. Pokocham cię na pewno, Nilkamalu. Księżniczka poczuła, że serce jej topnieje z tkliwości. I mogę cię poślubić, ale musisz wiedzieć jedno. Ktoś z rodu Ilianów, tak jak ja, nigdy nie będzie szczęśliwy mieszkając z ludźmi w wiosce. Naprawdę szczęśliwa mogę być jedynie w palmowym gaju. Syn zbieracza kokosów pokochał dziewczynę tak bardzo, że zaraz zawrócił z drogi w rodzinne strony i poszedł za nią w głąb dżungli szukać gaju palmowego. Nad nimi ptaki słodko śpiewały, a rośliny i pnącza zdawały się rozchylać, aby mogli przejść swobodnie. Wreszcie dotarli do wysokiej starej palmy. Miała liście błyszczące soczystą zielenią bardziej niż inne drzewa w puszczy, a jej wierzchołek bujał wysoko ponad ziemią. Nilkamal zobaczył u jej podnóża małą palmową chatkę. To będzie nasz dom, powiedziała mu księżniczka. Tutaj będziemy bardzo szczęśliwi. I naprawdę, byli bardzo szczęśliwi przez całe 7 dni. Pod koniec tego okresu księżniczka zauważyła, że jej małżonek posmutniał. Czemu się smucisz, mój mężu? Zapytała. Może nie smakuje ci ryba, którą przyrządziłam na obiad? Ach, tęskno mi do mojej wsi, ukochana, odparł młodzieniec. Myślę ciągle o ojcu. Jest stary

i z pewnością markotną beze mnie. Powinienem go zawiadomić, że dobrze mi się powodzi. Ale jakże ja wrócę bez choćby jednego kokosa? Teraz dopiero pożałował, że nie pracował pilnie razem z 6 starszymi braćmi. Przynieś mi swój kosz, powiedziała jego żona. Gdy postawił go u jej stóp, smukłymi rękami

zaczął spadać prosto do koszyka. Księżniczka tak długo odmawiała magiczne zaklęcia, aż koszyk wypełnił się po brzegi. Idź teraz do ojca, kochany Nilkamalu. Powiedz mu, że ci się dobrze powodzi, że jesteś szczęśliwy, ale nic poza tym. Bracia będą cię pytać, gdzie znalazłeś te kokosy. Nie wolno ci jednak zdradzić im sekretu. Nie mów też ani słowa o naszym małżeństwie, bo inaczej nigdy mnie już nie zobaczysz. I przyrzeknij, że po 7 dniach do mnie wrócisz. Stary ojciec ucieszył się niezmiernie na widok syna. Bracia zaś patrzyli z zawiścią na jego koszyk wypełniony wspaniałymi owocami palmy. Nigdy jeszcze takich nie widzieli. Nilkamal sprzedał część kokosów na targu, a pieniądze dał rodzinie i mógł teraz żyć dostatnio we wsi. Ale po 7 dniach pożegnał się z ojcem, zarzucił kosz na plecy i odszedł samotnie w puszczę. Księżniczka Lianów powitała go radośnie i przyrządziła mnóstwo smakołyków, aby uczcić jego powrót. Pędzili razem szczęśliwe sielskie godziny, nie licząc wschodów i zachodów słońca. Jednakże po 7 dniach mąż Alii znów zaczął zdradzać niepokój. Tęskno mi do ojca i braci, powiedział. Tęskno mi do przyjaciół z mojej wsi. O, ukochana, pozwól, abyśmy tam razem zamieszkali. Prosił ją i błagał, aż w końcu córka ducha palmy ustąpiła. Zamieszkam z tobą we wsi, ale musisz mi zbudować mały domek w ustronnym miejscu, gdzie będę zupełnie sama i ukryta przed oczami ciekawskich. I nikt nie powinien dowiedzieć się o naszej siedzibie pod moją palmą. To ma być sekret. Nie wolno ci także powtarzać czarodziejskich pieśni do kokosów, jakich cię nauczyłam. Jeśli król tej krainy usłyszy te zaklęcia, jeśli dowie się, że jestem córką księcia Lianów, strażników palm kokosowych, zaraz zabierze mnie do siebie. Potrafię oczywiście mu umknąć, ciągnęła Alia. Mogę z łatwością zmienić się w motyla i wyfrunąć z jego pałacu. Ale potem nie mogłabym już nigdy odzyskać postaci ludzkiej. Nilkamal obiecał solennie dochować tajemnicy i zachowywać się ostrożnie. I rzeczywiście, śpiewał magiczne pieśni w dżungli tylko wtedy, kiedy w pobliżu nie było nikogo. Nikt też nie podpatrzył, w jaki sposób młodzieniec odnajduje palmy obfitujące w najdorodniejsze kokosy. Młoda para żyła szczęśliwie z dala od innych chat. Kochali się serdecznie i oboje czule dbali o swoje dzieciątko, maleńkiego synka, który niebawem przyszedł na świat. Był to naprawdę śliczny chłopaczek, silny jak ojciec i piękny jak matka. Nilkamal nadal przynosił z dżungli orzechy kokosowe, o wiele większe niż te, które znajdowali inni zbieracze. Wkrótce wzbogacił się ogromnie i wieść o jego powodzeniu dotarła aż do uszu króla. Wezwano mnie do pałacu, powiedział pewnego dnia do żony przestraszony. Lęk mnie ogarnia, co mam robić, jeśli król zapyta o sekret moich kokosów? Powiedz, że miewasz sny, które dają ci trafne wskazówki, gdzie można znaleźć najdorodniejsze kokosy, poradziła mu Alia. Tylko pamiętaj, nie wolno ci śpiewać królowi czarodziejskich pieśni. Nilkamal stanął przed władcą i pewnym głosem odpowiadał na jego pytania. Ale król przede wszystkim chciał usłyszeć właśnie magiczne zaklęcia. Nie wiadomo, kto mu doniósł, że młody zbieracz nuci w dżungli jakieś tajemnicze słowa. Zaśpiewasz mi kokosową pieśń, albo umrzesz, powiedział w końcu król gniewnie. Nilkamal przestraszył się, że już nigdy nie zobaczył kochanej żony i synka. Musiał zatem zaśpiewać pieśń, której nauczyła go księżniczka Ilianów. Wiatr poniósł ją z pałacu aż do ich chaty i Alia musiała ją usłyszeć. Zaledwie młodzieniec skończył śpiewać, do królewskiej komnaty wleciał przez okno piękny, błękitno-skrzydły motyl. Fruwał nad głową Nilkamala i nieszczęsny odgadł, że to jego żona, córka ducha palmy, zamieniona w owada. Niestety, drogi mężu, szepnęła do niego ludzkim głosem. Ostrzegałam cię, co się stanie. Zaśpiewałeś tajemną pieśń i teraz nigdy już nie odzyskam ludzkiej postaci. I wyfrunęła przez okno. Zrozpaczonemu Nilkamalowi udało się umknąć pałacowym strażnikom. Podążył za błękitnym motylem, który najpierw poleciał do chaty, gdzie na progu bawił się ich mały synek. Wtedy młodzieniec szybko wsadził malca do kosza, zarzucił go na plecy i pobiegł ścieżką w dżunglę za żoną zamienioną w motyla.
Rozpoznał, że kieruje się do ich dawnej chatki pod zaczarowaną palmą kokosową.

tak się starał, żeby nie stracić ukochanej z oczu, że nagle potknął się o wystający korzeń. Chłopczyk wypadł wtedy z koszyka. Na szczęście nic mu się nie stało, ale Nil Kamal biegł tak szybko, żeby zdążyć za Aliją motylem, że nawet nie zauważył, co się stało. Dziecko znaleźli niedługo zbieracze kokosów z wioski i zanieśli do domu starego ojca Nil Kamala. Zaopiekował się wnukiem troskliwie. Przekazał mu całą swoją wiedzę o kokosowych palmach i ich pożytecznych owocach. Kiedy malec dorósł, stał się pięknym młodzieńcem i zaczął sam zbierać kokosy. Niestety po jego ojcu wszelki ślad zaginął, choć jego bracia długo go szukali po dżungli i całej wyspie. Zamieszkał bowiem daleko w chatce pod starą palmą wraz ze swoją zaczarowaną żoną. Z czasem wszyscy mieszkańcy wioski odgadli, co się przydarzyło Nil Kamalowi. Zrozumieli, że odszedł, aby być przy swojej ukochanej małżonce z rodu Ilianów, opiekuńczych duchów palm. Odtąd opowiadali sobie ich historie przy wieczornych spotkaniach przez kolejne pokolenia. Zawsze przy tym powtarzali, że z duchami nie wolno igrać. A jeśli zbieraczowi kokosów przyśnił się syn Nil Kamala i pięknej Alii, wierzył on, że spotka go nazajutrz szczęście. I zazwyczaj to się spełniało. Kończymy naszą wędrówkę po rajskich Malediwach i Nikobarach. Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj. Dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć od urodzin po śmierć.

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zaklęcie czy czar, byle tylko zaraz zgasł ten blask. Nie chcę sztuczek dla czystego woli, lecz kiedy las płonie, rośnie żałuj.
1: Na czym to ja?
0: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być.

Czas wciąż ucieka, czas jest jak rzeka, a jego cena jak woda płynie. Jak go nie złapiesz,

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Choć tyle błędów i tyle ran, ono jest przy mnie, dalej trwa. Mówi mi idź, mówi mi tak. Jest w zdaniach, które burzą mury. Niekiedy drwi z zamkniętych drzwi, bo wie, że kiedyś je otworzy. Tak więc jasna.

0: takie słowo.
1: Nadzieja, powtarzaj aż do znudzenia.

0: chomory, zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym mucho.

0: tort serowy su tacu dizo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.
3: Był wyraz sok.

0: ruszają się jak wariaty. Idą przez góry cztery słonie.
1: Małe, wesołe, zielone słonie.
0: Wtem jeden w przepaść straszną leci.
2: Patrzcie, ten trzeci.

0: uwaga.
1: Na pomoc biegną już wszystkie trzy. Na lwa podnoszą swe ostre kły.

0: wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek!
1: W Bańkowicach! Straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak! Puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek?
2: W Bańkowicach, straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak

0: Polskie Radio Dzieciom. Teatr wyobraźni.
1: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
2: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
3: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego.
0: I

tam pa ta pa tam tam tam tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby lwy

0: gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał.

0: czarny chłopiec własny tam-tam ma.
1: Czarnej mamie na tam-tamie gra.
0: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
0: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tam tam.

0: ma na nosie każdy z was.
1: Zabieram was w podróż do magicznej krainy. To Polskie Radio dzieciom.
2: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
1: Czekoladki.
0: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
1: No, Teodorku, słyszysz?
0: Na drugie. Sznycel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Powinniśmy już zacząć podcast. Nie ma co się zastanawiać czy żartować.
1: Ale ja mam bardzo poważne pytanie. Jak go zacząć i od czego?
0: No, poważne pytanie. Można od dzień dobry, można od witajcie.
1: Ale zaczynasz i od razu witajcie?
0: No.
1: Nie, to u nas w przedszkolu to zaczynamy albo od piosenki tak. La, la, la, la, la.
0: Oj, może nie to, Michasiu.
1: No dobrze, no to chociaż wierszyk. Ale taki, rozumiesz, żeby się choć trochę rymował.
0: A, jak o to chodzi, to nawet mam pomysł, posłuchaj. A?
1: Dobrze, no, może być, może być.
0: Dziękuję. Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.
0: Smog usłyszał.
1: Niech nie słyszy.
0: Bo zaraz już się zacznie.
1: To za ścianą drapią myszy.
0: Będą wioski, miasteczka.
1: Kanapeczki i ciasteczka.
0: Tu nie chodzi o jedzonko.
1: A śliweczka, winogronko.
0: Słyszysz, jak nas woła głośno?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Czy ci w uszach kwiatki rosną?
1: Na dobranoc, bliżej zmroku.
0: Nie ma czasu dziś na spanie.
1: Jeśli zechcesz do głośnika,
0: łóżko zbliżyć swe kochanie,
1: nuda przy nas szybko znika.
0: Gdy użyjesz wyobraźni,
1: mamy to opracowane.
0: Kto się z nami zaprzyjaźni?
1: Zwiedzi miejsca mało znane.
0: Znane również odwiedzimy.
1: Opisane w przewodnikach.
0: Tam, gdzie piękne lata, zimy.
1: Gdzie na trzcinach gra muzyka.
0: Szykuj się więc na podróże.
1: Już nie mogę się doczekać.
0: Będą małe, średnie, duże.
1: Te podcasty dla człowieka?
0: Najmniejszego, lecz nie tylko.
1: Czeka na nas super mapa.
0: Zaznaczymy miejsce szpilką.
1: Byle im się nie dać złapać.
0: Podejrzymy ich po cichu.
1: Wynalazek dla ludzkości.
0: Co znaleźliśmy na strychu?
1: Nie odkryją nas dorośli.
0: Chatka dziadka w środku lasu.
1: A w niej mapa, album stary.
0: Szybciej, bo zabraknie czasu.
1: Na audycję Czory-mory.
0: Na podcast Kasty z Polski rodem.
1: Bardzo proszę, smoki przodem.
0: Piękna nasza Polska cała.
1: Piękna, cudna i wspaniała.
2: O, dziwne. Ktoś jest w studiu Wojtka. Ale przecież poranna audycja dawno się skończyła. Tu, co tu się dzieje? Co robią o tej porze w studiu Wojtek z Leszkiem? Muszę się temu przysłuchać. No tak, wytężając słuch, może dowiem się, o czym rozmawiają, czegoś więcej o tej rozmowie.
3: A skąd jest ta blacha? EZG.
4: Ja prościzna. To zgierz. Dobra, teraz moja kolej.
3: Dobra.
4: FZG. A?

0: widzę, że idziesz moim tropem. Zaskoczę cię. Byłem tam wiele razy.
1: Poważnie?
0: Tak. To żagań. Teraz założę się, że nie odgadniesz. No, uważaj.
1: Uwaga.
0: DMI.
1: Nie, luzik. To blachy Milicza.
0: Skąd wiedziałeś?
1: Tamtejsze stawy rybne są sławne w całej Polsce.
0: Łatwe? To daj coś trudniejszego, mądralo.
1: Bardzo proszę. A co powiesz o blachach PCT?
0: PCT. PCT?
1: Paweł Cyprian Tadeusz.
0: P to Wielkopolska, to pewne, ale... Ale CT?
1: CT. Poddajesz się?
0: No nie mam pojęcia. Co to za powiat?
1: Mam cię.
0: Zaczekaj, ale na pewno są takie blachy?
1: Gwarantuję ci, że są.
0: Już dobrze, dobrze. Leszku, czy w końcu nie powinniśmy się wziąć do prawdziwej pracy? Chyba pora kończyć z tą rozrywką. Zawsze możemy do niej wrócić albo nie.
1: Czyli poddajesz się, bo nie znasz odpowiedzi, tak?
0: To, że nie znam. Ja muszę się jeszcze dłużej zastanowić. Ale na pewno nie dam za wygraną. Teraz proponuję herbatę przynieść ci też.
1: Jeśli będziesz tak miły. Dziękuję bardzo chętnie.
0: Dobrze.

0: To, że nie pukasz, tylko wpadasz jako szalały, wybaczam. Ale dlaczego jesteś niegotowy?
1: Jak to nie jestem gotowy? Byłem szybciej gotowy od ciebie.
0: Tak? To gdzie twój kask, Adasiu?
1: Kask?
0: Tak, miałeś po niego pójść do swojego pokoju i szybko zaraz wracać. Zapomniałeś, na co się umawialiśmy?
1: Słucham? My umawialiśmy się na coś?
0: Pewnie. Jesteś niemożliwy. A wycieczka rowerowa zapomniałeś? Wczoraj się na nią umawialiśmy.
1: Ach, tak, tak, wycieczka. No, masz rację. Ale nie dotarłem do swojego pokoju.
0: Dlaczego?
1: Bo zatrzymało mnie coś, o czym nie mogę przestać myśleć.
0: Super fajnie. To ja obmyślam trasę dzisiejszej wycieczki. I jeszcze uzupełniam powietrze w oponach rowerowych. Nawet szmatką przetarłem szprychy. A ciebie coś zatrzymało? A mógłbyś powiedzieć, co to takiego?
1: Rozmowa. Rozmowa Wojtka z Leszkiem.
0: Aha.
1: Czy ty wiesz, oni chcą chyba zrezygnować z pracy w Polskim Radiu Dzieciom?
0: Nie, to niemożliwe. Przecież kochają tę pracę.
1: No tak, może tak było. Ale to, co dzisiaj usłyszałem, to zaprzecza tej wielkiej miłości.
0: Czyli co? Zakochali się w czymś innym?
1: A żebyś wiedział. Oni zakochali się w blachach.
0: Nie rozumiem. Jak to w blachach?
1: Tak.
0: Co ty opowiadasz?
1: Tak, bez przerwy o tym rozmawiają. Powiedzieli, że chcą skończyć z tą rozrywką.
0: I myślisz, że chodzi o pracę w radiu?
1: No na pewno. Mówili też, że muszą się wziąć do prawdziwej pracy.
0: Nie wierzę.
1: I teraz zrobili sobie krótką przerwę na herbatkę, a potem znowu wrócą do tych...
0: Nie do radia? No. Nie do uwierzenia.
1: No mogę się założyć.
0: Czyli o czym będą rozmawiać?
1: Pewnie znów będą gadać o tych blachach. I wypowiadają jakieś takie niezrozumiałe słowa.
0: Czekaj. A może to jakiś szyfr?
1: Nie wiem. Albo też mówią jakieś takie literki, albo liczby.
0: Czekaj, cyfry i litery?
1: No nie wiadomo, o co im chodzi. Jakiś zjesz czy żegnaj. Nawet nie potrafię się domyślić.
0: Czekaj, a doszedłeś, skąd są te blachy?
1: Jak to?
0: Chyba ze stali, co?
1: Myślę, że blachy są ze stali i biorą się z tej, z huty.
0: No tak, to na pewno z huty.
1: Blacha jest żelazna, a żelazo robią w hucie, takiej metalowej.
0: Jak to takiej metalowej? A co, są jeszcze inne huty?
1: No pewnie, że są. Co, nie pamiętasz, jak byliśmy w hucie szkła?
0: A, tak. Tam, gdzie robili te wazoniki, Tak. Pucharki, butelki... Ale żadnej blachy nie widziałem.
1: Czyli jednym słowem, nasi dorośli chcą stać się z radiowców hutnikami.
0: No, ja to chyba nie chciałbym, żeby mój Leszek został hutnikiem.
1: Pewnie, ja też wolę, żeby Wojtek dalej był radiowcem.
0: Pamiętasz, jak gorąco było w tej hucie szkła, którą zwiedzaliśmy? Pamiętasz?
1: No to w takiej metalowej hucie? W takiej metalowej będzie jeszcze cieplej.
0: A dlaczego tak myślisz?
1: No chyba wiadomo, że szkło jest lżejsze od metalu.
0: A.
1: Przynajmniej tak mi się wydaje.
0: Ojejku, to straszne. Czyli co? Będziemy musieli...

0: i opuścić nasze kochane rady?
1: Niestety.
0: I mielibyśmy zamieszkać w pobliżu jakiejś huty?
1: No albo nawet w samej hucie.
0: Ojej.
1: W takim gorącu.
0: Nie.
1: Jejku. Będę cały czas spocony. No nie, nie, nie. Nie możemy do tego dopuścić.
0: Nie, nie, nie, nie. Pewnie, że nie możemy. Nie możemy.
1: Wiesz co, może porozmawiajmy z twoim dziadkiem. On ich na pewno przekona, żeby zostali w radiu i nie zostawali tymi hutnikami.
0: O, to niezła myśl. Dziadek Ignacy to zawsze potrafi przekonywać jak mało kto.
1: Właśnie, właśnie. To biegnijmy do niego, dobra?
0: No co ty? Nie biegnijmy, tylko jedźmy. Rowery mamy przygotowane.
1: I super. Właśnie. Tak będzie szybciej.
0: O, wiele szybciej.
1: Masz rację. Kto na rowerze szybciej dotrze do dziadka Ignacego?
0: Ale zaraz. Nie tak szybko, Nasiu.
1: Dlaczego nie szybko? Przecież nam się śpieszy. Zapomniałeś, jakie niebezpieczeństwo grozi naszym dorosłym?
0: Ale niebezpieczeństwo grozi również tobie. Jak wsiądziesz na rower, a nie założysz kasku ochronnego. Biegnij po kask. Ja zejdę na dół i wyprowadzę z piwnicy nasze rowery.
1: No dobra, może masz i rację. Na pewno masz rację. Dobra, spotykamy się przed wejściem do radia.

0: Dziadku Michasia, stop, stop!
1: Dziadku, dziadku!
0: Dziadku Michasia!
2: Jestem, jestem, chłopcy. O, widzę, że jechaliście tutaj jak opętani.
0: Oj, dziadku Michasia, żebyś wiedział.
2: O, widzę, że coś było, bo aż tchu złapać nie możecie. Co się stało?
0: Oj, stało się, stało. Coś bardzo poważnego. Dziadku,
1: chodzi o to, żeby...
2: O, to może lepiej wejdźcie do środka.
0: Z miłą chęcią, z miłą chęcią.
2: Macie na myśli, że...
0: Pewnie!
1: Ojej, no tak?
2: O, to robi się poważnie. Czekajcie, czekajcie, pomyślę, co by można było z tym zrobić.
0: No tak, to... Dziadku, dziadku! Zdarzyło się nieszczęście.
1: Wojtek z Leszkiem chcą zostać hutnikami.
0: I jeszcze chcą zrezygnować z pracy w radiu i zacząć pracować w hucie.
2: Stop! Chłopcy, co wy opowiadacie? Jeszcze wczoraj byli u mnie i zadawali mi mnóstwo pytań dotyczących starych samochodów.
0: Naprawdę?
2: Tak, bo robią program o zabytkowych autach, a nieskromnie powiem, że jestem właścicielem Frodzia, jednego z najstarszych aut w Polsce.
0: Dobrze o tym wiemy. Twój Frodzio jest bardzo, bardzo stary.
1: Stary i jary, czyli niezawodny, prawda, dziadku?
0: Ale oni nie mówili o autach, tylko o blachach.
1: Takich żelaznych.
0: No, nasi dorośli dzisiaj cały dzień o nich
1: mówili. Z krótką przerwą na herbatkę. Co tak patrzysz, Adasiu? Sam tak mówiłeś.
0: I oni wciąż wymieniają jakieś nazwy i te i literki.
2: A mnie o blachy do mojego Frodzia nie pytali.
0: Nie, a o co?
2: O konstrukcję silnika, o to jak się go uruchamia.
0: A o blachy nie?
1: A ja wiem jak się go uruchamia. Się kręci kurbą z przodu Frodzia.
0: Ja to też wiem, Michasiu.
2: A jak wyglądała ta ich rozmowa o blachach? Czy któryś z was to zapamiętał?
0: Ja pamiętam.
2: O, to powiem.
0: Dobrze zapamiętałem, bo ja tę rozmowę podsu...
1: Adasiu!
0: To znaczy chciałem powiedzieć, że przypadkowo usłyszałem.
2: Poważnie?
0: Oj, tak, tak. Ja naprawdę bardzo, ale to bardzo przypadkowo usłyszałem.
2: A, wystarczy. No to teraz do rzeczy. Jak przebiegała ta rozmowa?
0: I to było tak. Najpierw Wojtek zapytał Leszka, skąd jest blacha EGZ.
2: A, to proste.
0: Na co Leszek odpowiedział, że to znaczy zjesz.
2: Raczej zgiesz.
0: A tak, zgadza się.
2: Pod łodzią.
0: Tak, tak. Może i pod łodzią. Mam nadzieję, że nie podwodną. Później Leszek zapytał Wojtka o blachę FZG i Wojtek powiedział mu żegnaj.
2: A nie żagań?
0: No tak. Żagań. Zgadza się, dziadku.
1: Czy ty to rozumiesz, dziadku? Te dziwne nazwy? Żegnaj, żagań, zjesz, zjesz?
0: Jeszcze te literki.
2: O, tak?
1: Właśnie, literki i cyferki.
2: Nie przerywaj Dasiowi. Mów dalej, smoku, co było dalej?
0: I tak pytali na zmianę. Raz Wojtek, raz Leszek. Aż w końcu...
2: Co się wydarzyło w końcu?

0: że Wojtek... Wydarzyło się to, że Wojtek nie potrafił odpowiedzieć, co to za blacha.
1: A jakie było pytanie?
0: Tak. Chodziło o blachy... Pct.
1: A?
0: Na pewno pct.
2: Rozumiesz coś tego, dziadku? Co to znaczy pct?
1: Wyobraź sobie, Michasiu, że rozumiem. P-C-T.
0: Naprawdę rozumiesz?
2: To niemożliwe. To pewnie musi być jakiś tajny hutniczy szyfr.
0: Ja jestem przekonany.
1: To żaden szyfr, tylko początek każdej tablicy rejestracyjnej w naszym kraju.
0: Jakiej znowu tablicy?
1: Wszystkie auta mają takie tablice i motocykle.
0: Gdzie?
2: Takie jak w szkole tablice?
0: Właśnie.
1: Nie, każde auto i motocykl ma jedną z przodu, jedną z tyłu.
0: Poważnie? A twój Frodzio też ma takie?
1: Oczywiście. Tego wymaga prawo o ruchu drogowym.
0: Jakie znowu prawo?
1: Prawo, które mówi, że każde auto w Polsce musi być zarejestrowane.
0: Zarejestrowane?
1: O, zarejestrowane. I taka tablica o tym świadczy.
0: Ale ja nie rozumiem, jak to zarejestrowane?
1: Tak, zarejestrowane, a rejestracja auta to urzędowa procedura. No, takie działanie niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych.
0: Fantastyczne.
1: I każde auto musi mieć tablicę, na których widnieją litery informujące, z jakiego powiatu jest ten pojazd, oraz cyferki i literki, które przynależą tylko do konkretnego pojazdu.
0: Rzeczywiście, są takie tablice. Dlaczego jej nigdy na to nie zwracałem uwagi?
2: Dziadku, a twoje auto to też ma takie tablice?
1: Zobacz, Adasiu, na Frodziu jest żółta z namalowanym starodawnym autem.
2: Aha. I to auto nawet przypomina trochę Frodzia.
0: Bardzo przypomina.
1: To blacha, w jaką wyposażane są samochody zabytkowe, jak mój Frodzio.
0: Blacha?
1: Blacha.
0: Powiedziałeś blacha, dziadku Michasia? Jaka blacha? A nie tablica rejestracyjna?
1: Ej, to taka potoczna nazwa tego metalowego elementu, który musi mieć każdy pojazd.
0: To chodźmy zobaczyć, jakie blachy mają auta Leszka i Wojtka.
2: A może później?
0: Dlaczego później?
2: Od wczoraj obiecywaliśmy sobie wycieczkę rowerową.
0: Ach, tak zapomniałem. Znowu ta wycieczka.
2: A blachy mogą zaczekać.
0: Ale jestem ciekawy. Jakie to blachy? Najpierw literki, jakie cyferki? No, dziadek mówił, że każde auto je musi mieć.
1: A może chcielibyście odwiedzić powiat, z którego pochodzą blachy?
0: Jakie blachy znowu?
1: No, te, o których wspominaliście. Przepraszam bardzo, nie blachy, a oczywiście tablice rejestracyjne. To co, wybierzecie się?
0: Tak! Brawo, ale dokąd?
1: Dobrze, no to tablice rejestracyjne, z którymi problemy miał Wojtek.
0: Masz na myśli te PCT?
1: Tak jest, PCT. Jeżeli chcecie, mogę was wysłać w to miejsce.
0: A co to za miejsce?
2: A nie lepiej dojechać tam na rowerze?
0: Oj, z tymi rowerami.
1: P na początku oznacza województwo wielkopolskie.
0: Wielkopolska?
1: Tak, a my jesteśmy na Mazowszu. Aha. No to znaczy, że rowerami jechalibyśmy tam może i kilka dni.
0: To ja dziękuję za kilka dni na siodełku.
1: Dlatego radziłbym magiczną mapę i perłową szpilę.
0: Zgadzam się.
1: Michasiu, pobiegniesz po mapę i szpilę?
0: Pobiegnij.
2: No pewnie, a co z rowerami?
0: No bo...
1: Może dzisiaj zabierzecie je ze sobą?
0: Gdzie? Tam? Do tego PCT?
1: Znam tam jedną fantastyczną ścieżkę rowerową i wiem, gdzie trzeba wbić szpilkę, żeby dokładnie na tę ścieżkę rowerową trafić.
0: No dobrze, to ruszaj, Michasiu. Biegnij. Tam sobie pojeździmy na rowerze. Ale tak jak chciałeś.
2: Gdzie, Adasiu?
0: No tam, gdzie są te blachy PCT, no.
2: To lecę.
0: Leć. Dziadku Michasia, a co to w ogóle za miejsce?
1: Tablice rejestracyjne zaczynające się na PCT informują, że pojazdy z takimi blachami są z powiatu należącego do Wielkopolski. Stąd litera P na początku.
0: A te pozostałe literki, to C i to T.
1: C i T. Ten powiat nazywany jest powiatem C Czarnkowsko, T Trzcianeckim.
0: Czarnkowsko... Trzcianeckim? Ojej, to strasznie trudne do wypowiedzenia.
1: P jak Poznań, czyli Aha. Wielkopolska. Aha. C

0: jak czarnków. Aha. I te jak trzcianka.
1: Rozumiem. No,
0: dokładnie mówiąc, Czarnków i Trzcianka to największe miasta tego powiatu, w którym pojazdy mają tablice z literkami P, C, T.
1: To bardzo ciekawe, te tablice.
0: No, może nie miasta, małe miasteczka raczej, ale najważniejsze w tym całym powiecie.
1: No to może, jak będziemy jeździli tą ścieżką, to może uda nam się je zobaczyć, co nie?
0: Tak, na rowerach dacie radę. Jadąc ścieżką rowerową, którą dla was wybrałem, zobaczycie zamek w Goraju i dojedziecie do Wielenia nad Notecią.
1: Do Jelenia?
0: Wielenia.
1: Do Wielenia nad Notecią?
0: Mhm, czyli do kolejnej miejscowości regionu, gdzie będziecie mogli wspiąć się na wspaniałą wieżę widokową, nazywaną również wieżą Bismarka.
1: Muszę zapamiętać Goraj, Wieleń, Noteć, Bismarck.
0: I z tej wieży widać wspaniałą panoramę całej okolicy.
2: Jestem. To wbijaj, dziadku, szpilkę w mapę.
1: Zapamiętałem nazwy miasteczek w okolicy, wiesz?
2: O, świetnie. Mój rower już nie może się doczekać, kiedy wyruszymy w podróż.
1: Mój tak samo.
2: A właściwie to dokąd lecimy?
1: Wszystko ci, Michasiu, wyjaśnię na miejscu.
2: A, to dobrze.
1: A kiedy wrócimy, pomożemy wyjaśnić zagadkę Wojtkowi.
2: Jaką zagadkę, smoku?
1: Co znaczy blacha P, C, T?
2: Dziwni są czasami ci nasi dorośli blacharze. Nasza magiczna mapo miła.
1: Czy uprzejmość byś nam uczyniła?
2: I w to miejsce nas zaprowadziła.
1: Gdzie w mapie perłowa szpila utkwiła.

0: Jakie piękne okolice.
1: Miasteczka i zamek.
0: Tylko trudna nazwa. Czarnkowsko-Trzcianecki.
1: Po tych wszystkich atrakcjach nie mam już siły w łapach.
0: Masz rację, ja też się mocno zmęczyłem. To może rozejrzelibyśmy się za czymś?
1: Stop, nie ma mowy. Musimy wracać. Pewnie nasi dorośli już cię niepokoją.
0: A masz rację, nie warto ich denerwować. Wracajmy, Adasiu.
1: Mapa, szpilka i zaklęcie. Nasza magiczna mapa miła.
0: Czy byś nas magicznie przerzuciła?
1: Do domku dziadka Ignacego.
0: W pięknym lesie schowanego.
1: Tam, gdzie w mapie szpila utkwiła.
2: Mam nadzieję, że jedzenie poprawi wam jeszcze bardziej humory, chłopcy.
3: I miło zakończy się ten dzień. Jakże pełen niespodzianek.
1: Ale największą niespodziankę to chyba zrobiliśmy my.
2: Do zobaczenia w domu.
1: Uważajcie na siebie. Będziemy.
0: Wracajmy.
1: Oj tak. Szkoda, że już stąd znikamy.
0: Nie możemy dłużej zostać?
1: Teraz poodpoczywamy.
0: I coś zjemy. Sprawa prosta.
1: Na jedzenie masz humorek?
0: Jestem głodny. Nic nie jadłem.
1: Obiad, deser, podwieczorek.
0: Ale znowu z sił opadłem.
1: A jak ci się podobało?
0: Dokąd jeszcze pojedziemy?
1: Pięknie było. Czasu mało.
0: Szpilkę w mapę znów wetkniemy?
1: Chcecie z nami też wyruszyć?
0: Pochylimy się nad mapą.
1: Szpilka mnie zaczyna kusić.
0: Bardzo lubię takie lato.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: och, to jest Matylda, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.
1: Kiedy była jeszcze mała, miała skrzydła i fruwała, Bożą krówką była kiedyś.

nie jest Bożą krówką, tylko krową. O, ho, ho, to jest Matylda, o, ho, ho, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

miejscu mogą sterczeć cały tydzień. A Matylda lekką nóżką coraz inną idzie dróżką, od przygody do przygody sobie idzie. O, ho, ho, to jest Matylda, ho, ho, ho, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. La, la, la, la, to jest Matylda, la, la, la, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ho, ho. Jak w Madrycie jest korrida, to Matyldę już tam widać. Wystąpiła na arenie w roli byka. No i już się plackiem kładą i pikador, i matador, korador. Gdzie pieprz rośnie, przed nią zmyka. Oho, to jest Matylda, oho, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, oho, oho, to jest Matylda, to jest Matylda, cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda, ole! W Teheranie u sąsiadki zobaczyła dywan w kwiatki, pomyślała, że to niezły obiad jarski. A jak kwiatki pozjadała, to sąsiadka zbaraniała. Perski dywan się zamienił w ser szwajcarski. To jest Matylda!

Sonie konie pasąc zamieniła ogon w lasso i pustangi połapała. Raz, dwa, cztery. I choć była zwykłą krową, mogła zostać szeryfową, bo się strasznie w niej zakochał jeden szeryf. O, to jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda. To jest Matylda, to jest Matylda. Cztery nogi, uśmiech błogi, to jest Matylda.

Mówcie sobie, co tam chcecie, takiej drugiej nie znajdziecie. Takiej drugiej jak Matylda nie ma nigdzie. Cztery nogi i dwa rogi i ten uśmiech, uśmiech błogi. Więc śpiewajcie razem z nami o Matyldzie. O, ho, ho, to jest Matylda. O, ho, ho, to

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja, autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
3: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
4: O, i chyba na nas spojrzał.
3: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
5: A, ten z dynastii Piastów.
3: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.
2: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
6: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
7: Ach, chyba się zmęczyłem.
2: Też mi się tak wydaje.
7: To jak się położę, to opowiesz mi bajkę do snu?
2: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
7: To inne dzieci też chcą spać?
2: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
7: A znasz jakieś opowieści z lasu?
2: O tym, jak to jest, kiedy w lesie pojawia się ktoś obcy.
7: W przedszkolu też o tym rozmawiamy.
2: No dobrze, to... Może być...
7: No to niech by było opowieść o kimś, kto wygląda inaczej i dlatego...
2: Dobrze, może być.
7: Ale jakby był jeszcze jakiś...
2: Już wystarczy. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basowyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści. Przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
7: No nareszcie, nie mogłem się doczekać.
2: Nie tak dawno temu, nie tak daleko, w pachnącym zielonym lesie.
7: Niedaleko jeziorka, gdzie bobry drzewa piłują.
2: No, ty już więcej nie piłuj, tylko zamykaj oczy i śpij.
7: Dobra, zamykam oczy i już tylko będę słuchać. Zaczynaj.
2: W lesie od wschodu słońca był hałas jak co dzień.
7: Ja myślałem, że tylko w mieście jest głośno, a w lesie cichutko.
2: No proszę, a ja myślałem, że...

0: że masz zamknięte oczy i nic już nie będziesz mówić.
1: Naprawdę? To już nawet nie można o nic zapytać?
0: Zwierzęta rozmawiają, w poszukiwaniu pożywienia nawołują się, ostrzegają, pytają się siebie o wszystko. Drepczą, skaczą, tupią, wspinają się, przeskakują. Chodzą po leżących gałązkach, po ziemi, po trawie, pomiędzy krzakami. Każdy z każdym rozmawiał, przekomarzał się. Zwierzęta się śmieją, a niektóre to nawet jak żaby rechoczą. Ryby bulgoczą pod wodą, a bobry piłują drzewa, które upadając rozchlapują na boki wodę, wzbudzając fale. I każdy jest czymś zajęty. Nie mają lodówek, zamrażarek, nie mogą pójść do sklepu, dlatego najważniejsze dla nich jest zdobycie pożywienia. A rodzice to muszą zdobywać tego jeszcze o wiele więcej. Tak, żeby wystarczyło dla ich dzieci. I wszyscy się dobrze znają. Znają sąsiadów, imiona ich dzieci. Najczęściej też wiedzą, gdzie kto mieszka. Zazwyczaj też wszystkim jest wiadomo, ile szczeniaczków rodziło się wilczkom wśród dąbczaków i buków. Jakie maleństwa pojawiły się w borsuczej norze. Czy u wiewiórek, sujek, sów czy zajączków też jakieś maleństwa cichutko popiskują. W gęstwinie łoś Łukasz skubał młode pędy na najwyżej położonych gałęziach. Sarna Barbara z łanią Łucją plotkowały o pewnym Danielu, który niedawno przywędrował do ich lasu, i o jego płowej przyjaciółce. Lisek Ludwik wraz ze swoim dziadkiem Dionizem poprawiali zachodnie wejście do lisich nor. Malutkie liski ganiały się dookoła nich, próbując złapać ogonek któregoś z rodzeństwa. Borsuk Bogdan, znany w całym lesie z mądrości, oglądał ślady na korach drzew, żłobienia w mchu pomiędzy jagodowiskami i zastanawiał się, któż to mógł pozostawić takie ślady. Łasica Janina odpoczywała po gonitwie, do której zmusiła ją gospodyni pilnująca kur w domu położonym na skraju wsi.
1: Też mi wielkie coś. Chciałam tylko się spotkać z tymi kurami, no porozmawiać, a ta od razu zamiotła i uciekaj stąd do swojego lasu. No ci ludzie naprawdę są dziwni. Są bardzo dziwni. Ścinają drzewa, niszczą poszycie, zarzucają las śmieciami, zabierają i niszczą miejsca, w których żyją zwierzęta. Budują swoje wielkie te betonowe szałasy nazywane domami i jeszcze mają pretensje do zwierząt. Przecież skoro nam zabierają miejsce, to gdzie mamy mieszkać? No, nie mamy się gdzie podziać. No zwyczajnie, nie mamy gdzie żyć. To takie niesprawiedliwe.
0: Zakończyła i znowu położyła głowę na łapkach opartych o chłodne, zimozielone poszycie. A cóż to takiego jest niesprawiedliwego? Spytał ją przechodzący nieopodal tchórz Tadeusz.
1: No to, że ludzie nie dają nam żyć, wykrztusiła zasmucona.
0: A co ma powiedzieć Blanka? No ta, wiecie, biała lisica, która uciekła ludziom z lisiej fermy? Aha. Postanowił przyłączyć się do dyskusji Borsuk Bogdan. Otóż to, tchórz Tadeusz rozejrzał się na boki. Wszyscy przynieśliśmy mnóstwo tam kwiatów, owoców, liści, no te, które miały jej pomóc. O, to prawda, miałem taki plan. Borsuk Bogdan cieszył się ogólnym szacunkiem, bo jego pomysły były zazwyczaj zaskakujące. No mieliście zebrać to, co farbuje, żeby zmienić białe futerko Blanki na jakiś lepiej kamuflujący kolor.
1: No i co? Udało się?
0: Niecierpliwiły się dziewczyny, łasica Janina i sarna Barbara z łanią Łucją. O, przekonajmy się o to, zupełnie nowa lisica Blanka. Możesz już wyjść?
1: Nie chcę wyjść, wstydzę się.
0: Usłyszeli z zagęstwiny krzaków, które posłużyły Blance za przebieralnię. Zwierzęta spojrzały na siebie. Wyłaź, Blanka, nie wygłupiaj się, zachęcała sarna Barbara. Przecież po to zbieraliśmy to wszystko, żeby ci pomóc.
1: Właśnie, specjalnie dla ciebie,
0: zachęcała do wyjścia łasica Janina.
1: No dobrze, ale obiecajcie, że nie będziecie się śmiać,
0: dopominała się Blanka. A już wystarczy, no nie przesadzaj, Blanka, wyłaź prędzej, pośpieszała ją łania Łucja. Krzaki zaszeleściły i pojawiła się, choć gdyby się zatrzymała, prawie nie byłoby jej widać.
2: O, choinka, zauważył Borsuk Bogdan. Ale super.
1: A nie wyglądam jakoś dziwnie? Dopytywała się Blanka.
0: No co ty? Wyglądasz rewelacyjnie. Ekstra, wyjątkowo, fajowo, zwierzaki przekrzykiwały się.
1: To bardzo wam dziękuję. Będę musiała wrócić i pokazać ten sposób rodzicom i rodzeństwu.
0: Uśmiechała się radośnie.

0: Blanka. Zeszła nad jeziorko, żeby zobaczyć w lustrze wody swoje odmienione odbicie. Uważnie przyglądała się odbiciu, stojąc na gałęzi wyrastającej z rozłożystego pnia dębu. Jeszcze tylko zobaczę, czy ogonek się też dobrze zabarwił. Okręciła się dookoła, ale tak, że aż wpadła do jeziora. No, lisy potrafią pływać, ale niezbyt często i niezbyt chętnie decydują się na kąpiel. I rzadko raczej zdarza im się wejść tak z własnej woli do wody. Po prostu nie za bardzo to lubią. Blanka jak najszybciej dopłynęła do brzegu, wyskoczyła na trawiastą kępę i otrząsnęła się z wody. Niestety, wraz z wodą spłynęła większa część kolorów, które tak pięknie ją kamuflowały. Ojej, i co teraz? Zdumiona spojrzała na swoje na powrót śnieżno-białe futerko. Ale lipa, znowu jest biała, powiedziała zdumiona sarna Barbara. Posłuchajcie, coś mi się przypomniało, znaczy chyba mam pomysł, odezwała się milcząca dotąd żbiczka Żaneta, która zanim dorosła mieszkała w chacie razem z ludźmi. Kiedy okazało się, że nie jest małą kicią, a wielkim żbikiem, a właściwie żbiczką, czym prędzej musiała opuścić dom Kowalskich we wsi Jerzynowo. Kiedy mieszkałam z ludźmi, to ich mama, czyli ta duża, co dawała mi jeść, ta, co miała swoje małe, znaczy te, jak one tam, te ich dzieci, no to nieśmiało bąkała pod wąsikami żbiczka. O, wykrztuś, że wreszcie, co masz na myśli? Łasica Janina spojrzała z podełba na Żanetę. A zatem ta Krystyna, no bo tak miała na imię ta gospodyni, zanim gdzieś wyszła, to malowała sobie pyszczek, znaczy dziobek, czyli twarz, i po tym wymalowaniu wyglądała zupełnie inaczej. To może by tak spróbować z Blanką? Zwierzęta aż zamilkły. Popatrzyły na żbiczkę Żanetę, na Blankę, na Żanetę i znowu na Blankę. To się może udać. Ruszajcie do lasu po kosmetyki dla Blanki, zarządził borsuk Bogdan. Sarna Barbara, nim odbiegła, spojrzała na lisiczkę. Tylko, żebyś po tym, jak tam, spojrzała na żbiczkę, po tym wymakijażowaniu, podpowiedziała Żaneta, żebyś po tym wymalowaniu nie wchodziło od razu do wody. Tak, obiecuję i wszystkim wam bardzo dziękuję, kochani, rozczuliła się Blanka. Jesteście wspaniali.
1: Bardzo dobrze, ale chyba nigdzie nam się nie śpieszy. Łoś Łukasz niczego nie robił byle jak, bo był największym zwierzakiem w lesie i dlatego też nigdzie się nie musiał śpieszyć. Zanim pójdziemy po te leśne kosmetyki do pomalowania lisicy, to może warto by się było trochę zdrzemnąć, bo się późno zrobiło, a dopóki Blanka jest między nami, to i tak jej nic nie grozi.
0: Doskonały pomysł, potwierdził borsuk Bogdan. Bardzo proszę, kochani, teraz kładziemy się i życzę wszystkim kolorowych snów. A kiedy się obudzimy, to poszukamy tego, co pomoże ukryć biel futerka Blanki. I będzie te makijaże tam sobie ogonkiem nakładać, który jest zupełnie jak pędzelek. Teraz zamykamy oczy i śpimy. No, pa, pa, basałyki, kolorowych snów o przygodach wśród zwierząt w pięknym, zielonym lesie. Śpij, Blanka, ty też. Ojej.
2: Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śpi.

0: Panie Erneście, mamy problem, zawołał Maciek.
1: Co się dzieje, chłopcy? Przyszedł z pomocą Ernest.
0: Nasz namiot już stoi, ale martwimy się, że jak zawieje mocniejszy wiatr, to on nam może odlecieć, powiedział Maciek.
1: Chłopcy, od tego są śledzie. Musicie przecież czymś przymocować do ziemi swój namiot, powiedział pan Ernest.
0: Śledzie? Zapytał zdziwiony Kazik. Mama spakowała nam tylko jabłka i kabanosy. Nie mamy ze sobą ryb.
1: Chłopcy, śledzie to przynajmniej w sprawach dotyczących rozkładania namiotu. Takie metalowe szpilki, które pozwalają przymocować namiot do ziemi. Dzięki temu nigdzie już nie odfrunie, powiedział pan Ernest i zaśmiał się donośnie.
0: Wiedząc już, jak to zrobić, postawili piękne namioty w środku, ułożyli posłania składające się z materaca, śpiwora i małej poduszki. Zmęczeni i bardzo głodni stawili się na kolejnej zbiórce.
1: Wszyscy się napracowaliśmy, teraz pora na kolację i odpoczynek, powiedziała pani Alina. Zanim jednak zaczniemy, musimy na czymś tę kolację przygotować.
0: Ruszamy zatem do lasu, nazbierać patyków na ognisko.
2: O nie, ognisko, powiedział zmartwiony Kazik. Ja się boję ognia.
0: Nie martw się, ja ci upiekę kiełbaskę, żebyś nie musiał się za bardzo do niego zbliżać, próbował pocieszyć przyjaciela Maciek. Przygotowali wspólnie palenisko i zasiedli. Każdy dostał swój długi patyk, na którym mógł upiec kiełbaskę. Maciek, tak jak obiecał, przygotował również porcję dla swojego najlepszego przyjaciela. Siedzieli tak w blasku palącego się ogniska, a pan Ernest grał na gitarze piękne piosenki. Później wspólnie je śpiewali, śmiejąc się przy tym i jedząc przygotowaną kolację.
2: Panie Erneście, opowie nam pan jakąś historię? Zapytał Maciek, a wszystkie dzieci zgodnie dołączyły do jego prośby.
1: Dobrze już, dobrze. Mam taką jedną historię. Historię o ogniu, powiedział pan Ernest. Opowiem wam historię o małym płomyku, z którym nikt nie chciał się bawić. Płomyk miał na imię po prostu Ognik. Miał on trzech przyjaciół. Krople wody Wandę, podmuch wiatru Witka i ziemię Zuzię. Ognik widział, jak jego przyjaciele bawili się razem. Woda Wanda z wiatrem Witkiem tworzyli piękną i chłodzącą bryzę. Ziemia Zuzia z wodą tworzyły kałuże, w których mogły bawić się dzieci. Ognik niestety bał się spędzać z nimi czas. Zbliżając się do wody, powodował, że ona parowała, bo jego temperatura była zbyt wysoka. Bawiąc się z wiatrem, Witkiem, sprawiał, że zająć ogniem mogły się okoliczne drzewa. Podobnie sprawa wyglądała podczas zabawy z ziemią. Jeżeli była zbyt sucha, to zabawa mogła przynieść niewyobrażalne skutki w postaci pożaru. Ognik był smutny i myślał, że nie może przynieść już żadnego pożytku. Czuł się samotny i niepotrzebny. Wtedy pojawił się człowiek, który podniósł ognika i włożył go do świecy. Człowiek był bardzo szczęśliwy, bo dzięki niemu mógł widzieć każdej, nawet najciemniejszej nocy. Mógł też zjeść pyszny, gorący posiłek lub ogrzać się w zimowy wieczór. Ognik był zadowolony, że w końcu może być pożyteczny i teraz dzięki niemu możemy zjeść pyszną kolację i ogrzać się w jego blasku podczas naszego ogniska. Ognia nie należy się bać, ale trzeba podchodzić do niego z wielką ostrożnością i pamiętać, że musi być to zawsze ogień kontrolowany, bezpieczny

i pożyteczny, zakończył opowieść pan Ernest. Teraz już nie boję się tak bardzo ognia. Widzę, że może przynieść również wiele pożytku. Muszę być tylko bardzo ostrożny, obchodząc się z nim, powiedział Kazik, ogrzewając się ciepłem bijącym z ogniska. Następne dni spędzali bawiąc się w chowanego, jedząc pyszne letnie truskawki i skacząc po sianie w pobliskiej stodole. Wieczorami siedzieli w swych namiotach i długo rozmawiali, podczas gdy na zewnątrz czasem trwała letnia burza. Dni mijały im bardzo szybko na zabawie, wielu ciekawych opowieściach pana Ernesta i pani Aliny. Nie zdążyli się obejrzeć, a minął już tydzień obozu. Pora wracać do domu, drogie dzieci, powiedział pan Ernest. Mam nadzieję, że bawiliście się przednio. Widzę to zresztą po waszych uśmiechniętych i opalonych buziach. Chyba nie było też tak ciężko przetrwać bez telefonu i innych udogodnień. Wystarczyła nam latarka, wspólne śpiewy przy gitarze i ognisku, zabawa podczas podchodów i chowanego. Lawina śmiechu, jak wtedy, gdy wpadłem do strumyka i zmoczyłem sobie buty, a potem długo musiałem je suszyć. Pamiętajcie, że takie wspólne wyjazdy uczą każdego z nas czegoś nowego. Maciek z Kazikiem nauczyli się rozbijać namiot i przekonali się do tego, że ogień ma też wiele dobrych i pożytecznych stron. Spędziliście też pierwszy wyjazd z dala od domu rodzinnego, poznając wielu nowych przyjaciół. Mam nadzieję, że będziecie miło wspominać ten obóz. Oj tak, stęskniłem się już za moimi rodzicami i siostrą Manią, ale spędziłem tutaj bardzo wesoły i wspaniały czas. Bajki na telewizorze zastąpiły mi ciekawe opowieści. Zamiast grać na komputerze, grałem w zbijaka i podchody, a zamiast chipsów miałem ziemniaki z ogniska. To był wspaniały wyjazd, powiedział szczęśliwy Maciek, wsiadając do autobusu. Koniec.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze tyle.

Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

0: autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

te

0: mi to promocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
4: Witam, ze mną jest gościni Paula Roma. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć, tu Paula Roma.
4: Będziemy rozmawiali o byciu muzykiem i rodzicem. Muzykiem Paula Roma, a rodzicem Paulina Romaniuk.
5: To ciekawe, bo faktycznie kiedyś myślałam, że tak, a teraz im bardziej od wielu lat, im bardziej wymyśliłam sobie Paulę Romę, tym bardziej czuję się spójna z tym wszystkim i chyba też i Paula Roma w domu, i Paula Roma w sztuce, i Paula Roma jako mama. I czuję się bardzo spójną jednością i w ogóle nie, w ogóle nawet myślę, szczerze mówiąc, nad zmianą imienia na Paula zamiast Paulina, bo w ogóle go nie używam.
4: Wspaniale. To w takim razie będę mówił tylko o Paulo.
5: Super.
4: Choć będzie mi się zdarzało Paulino, bo znamy się nie
5: tak jest,
4: dziś.
5: Tak jest.
4: Lubimy ze sobą rozmawiać, poruszać różne tematy. Tym bardziej kiedyś, jak wrzuciłaś zdjęcie do sieci, że rodzina się powiększa, że zostaniesz mamą. Powiem ci, że się wzruszyłem, że to był taki moment. Poczułem dziewczynę, którą znam od lat, która jest wspaniałą wokalistką, bo doceniam cię jako...
5: Dziękuję bardzo.
4: Piosenkarkę, jako autorkę. Spełnia kolejne swoje marzenie w życiu i zostanie za chwilę mamą. A dziś już jesteś. I,
5: tak jest.
4: I młodziak ile ma?
5: Prawie rok za chwilę. Rocznego, małego słońca, mogłabym powiedzieć. Chyba najbardziej na niego pasuje określenie słońce.
4: Mhm. No to prawda, tak. Ale wiesz o tym, bo w tym podcaście rozmawiamy nie tylko o tych przyjemnych sprawach.
5: Że jasne, jedziemy.
4: To słońce czasem chowa się za chmurkami.
5: Jak najbardziej.
4: A są też burze.
5: Na pewno. Na pewno. To już widzę teraz po niespełna roku, który naprawdę pewnie daje jakąś zaledwie namiastkę spojrzenia na rodzicielstwo. Już widzę, że są to, tak jak lubię określać w piosence przez przypadki, wzloty i upadki.
4: Kilka chyba jest nawet takich piosenek, które można by było dziś przypisać do twojego rodzicielstwa, prawda?
5: Jak najbardziej. Widzę, że przekaz, w ogóle przekaz w liryce, w sztuce jest na tyle

0: ale uniwersalny i przy tym to rodzicielstwo tak mocno oddziałuje na inne sfery życiowe, że naprawdę, jak często pisząc o miłości, takiej dedykowanej często partnerowi, partnerskiej miłości, ja widzę teraz, że czytając te teksty na naprawdę nie zmieniając nic, nawet nie przestawiając przecinka, ja już słyszę, że to również jest o miłości rodzicielskiej, mimo że jeszcze wtedy nie miałam tego na myśli.
1: Bo ty jesteś romantyczną duszą, masz dobre serce, jesteś faktycznie osobą, która kocha. To też widziałem, obserwując ciebie z twoim mężem, partnerem życiowym, jak spędzacie czas, jak wyjeżdżacie, ile jest w tym miłości. Więc teraz tę miłość można również trochę nie poszerzyć, chciałem powiedzieć. Można przekazać kolejnej istocie.
0: To piękne, co powiedziałeś. Takie wręcz wzruszające. Pamiętam, jak powstał nowy człowiek i byłam jeszcze w szpitalu wtedy przez pierwsze dni. Myślałam o tym, jak bardzo miłość, w jakiej ilości, nie mówię to teraz o ilości dzieci, tylko jakiejś takiej materii, jakiejś takiej niepoliczalnej energii miłości, jak bardzo ona może się multiplikować, jak dużo tej miłości może w twoim sercu się zmieścić. To była moja chyba jedna z pierwszych myśli, kiedy zobaczyłam swojego synka.
1: Coś w tym jest, bo również jestem rodzicem.
0: Tak.
1: I pamiętam chwilę, gdy przyszedł na świat mój syn i ten moment, gdy po prostu otworzyło się niebo i spadła na mnie lawina miłości. Lawina.
0: I kiedyś, wiesz, dużo osób mi tłumaczyło to, szczególnie też moja mama
1: tego.
0: Właśnie. I też były piękne słowa. I one faktycznie gdzieś do mnie docierały tak do wrażliwszej mojej strony. Ale okazuje się po tym wszystkim, że ja je słyszałam, ale ich nie czułam. A teraz je czuję.
1: Zacznijmy od początku. Od kwestii takiej. Jak wyglądały początki w muzyce i co skłoniło cię do podjęcia drogi zawodowej? I przejdziemy do punktu tego, gdzie jesteśmy dziś. Ale
0: jasne.
1: Zacznijmy od
0: świetne,
1: tego początku.
0: Świetne. Jak wyglądały moje początki? Tak chyba takie bardzo początki to tak klasycznie, jak u wielu, z tego co słyszę od wielu lat wywiady innych artystów, u wielu wokalistów, w skrócie.
1: Czy rodzice odgrywali rolę tutaj?
0: Największą. Moją największą inspiracją przez pierwsze lata, taką muzyczną, to był mój tata, który absolutnie nie jest zawodowym muzykiem, jest po prostu pasjonatem, miłośnikiem dobrej muzyki, płyt winylowych, których słuchaliśmy w piwnicy, grając w ping-ponga, na takim pamiętam, zakurzonym, dziwnym, piwnicowym sprzęcie, który grał z takimi naprawdę przesterami i szumami. Pamiętam do dzisiaj ten dźwięk. Kocham do niego wracać w myślach. I gust mojego taty, który słuchał Pink Floydów, który słuchał Elvisa Presleya namiętnie, który słuchał Czesława Niemena, który słuchał Hanny Banaszak, takich właśnie zbitek bardzo ciekawych polskiej muzyki z zachodem, takim bardziej rockowym, a potem Elvisem Presleyem i Beatlesami, bo to tak właśnie mojego tatę gdzieś usadowiła, zbudował mój gust potem. I mam taką anegdotę, którą często mówi moja mama, że ja szybciej śpiewałam niż mówiłam. Widzę, że to też wtrąca od razu. To samo ma mój synek teraz, co jest bardzo ciekawe, że to po prostu przechodzi. Niesamowite, mam ciarki, jak o tym mówię. I mam takie wspomnienie, jak mam może z 4-5 lat i jadę autokarem, bo jeszcze w tamtych czasach samoloty to była rzecz, oczywiście były, ale wyjazdy samolotem na wakacje były dosyć niszowe, bardzo drogie, więc wtedy część transportu wybrało się za granicę autokarem. Więc byliśmy w autokarze i to była taka wycieczka do Hiszpanii i ja na środku tego autokaru, kierowca mi dawał i pilot mikrofon i ja śpiewałam Czerwone Korale. Wracając z Hiszpanii.
1: Z repertuaru zespołu Bratanki.
0: Tak jest. I miałam kastaniety takie czarne w ręku. I ja te kastaniety mam do dzisiaj. Mam nadzieję, że je przekażę swojemu synkowi.
1: Nie, no zdecydowanie.
0: Więc to zamiłowanie do muzyki od dziecka. A potem tak już naturalnie poszło, że po prostu było widać, że ja próbowałam różnych rzeczy. Byłam rok na tańcach, rok na jakimś sporcie. Chodziłam do, bardzo dobrze mi szło w tenisa stołowego, bo miałam w domu stół.
1: No tak.
0: Więc wygrywałam wszelakie konkursy, festiwale już na różnych wysokich poziomach. I myślę, że gdybym się uparła, to mogłabym bardzo dobrze grać.

0: chyba o tym jeszcze nigdy nie mówiłam, ping-ponga, ale to była moja odskocznia w piwnicy, piwnicowa w domu, a kochałam śpiewać i zawsze stawiałam na śpiew i poszłam potem do różnych takich muzycznych ognisk, rozwijałam się, aż nagle stwierdziłam, idę do Voice of Poland i tam taka moja bardziej profesjonalna droga miała swój początek.
1: To mi umknęło, albo zapomniałem o tym, że byłaś w programie tak zwanym typu talent show.
0: Tak.
1: Albo jak to Krzysztof Zalewski powiedział, byłem w teleturnieju.
0: No w tym roku jest równa dekada.
1: Naprawdę?
0: Tak jest. I ja naprawdę, okay. W związku z tym, że wiem też, że różnie wokaliści do tego podchodzą. Niektórzy wymazują tę sferę i nie chcą o tym pamiętać.
1: Nie wiesz, co jest ogromnym plusem, że ja nie pamiętam z ciebie z programu, tylko pamiętam, właśnie to chciałem powiedzieć. Gdy myślę Paula Roma, to tak. Przede wszystkim, uwaga, gotowanie.
0: Yeah.
1: Kojarzysz mi się z pysznym jedzeniem.
0: Cieszę się.
1: Które wygląda, które pachnie i smakuje, choć nigdy w twojej kuchni nie byłam, ale to tak działa. Paryż. Blues.
0: Cudne.
1: Piasek w głosie. I kolor czerwony.
0: Wow, zapiszę sobie to po skończeniu tego podcastu, naprawdę niesamowite.
1: To tak bym określił Paulę Romę.
0: Dziękuję bardzo, piękne.
1: Tak bym opisał.
0: Piękne. Chyba też bym tak w większości siebie opisała, więc to jest piękne, że też widzisz takie lustro mnie. I ja faktycznie w tym Voice of Poland, ja nie byłam wtedy Paulą Romą, więc to super, że tak rozmawiamy. Ja wtedy byłam Pauliną Romaniuk. Występowałam pod imieniem i nazwiskiem. Byłam 21-letnią młodą dziewczyną, studentką wtedy dziennikarstwa na pierwszym roku.
1: No proszę.
0: To też ciekawe, że nie poddałam się, bo tej historii też chyba nigdy nie mówiłam, że za pierwszym razem w ogóle odpadłam w przedbiegach. To znaczy poszłam na taki pre-casting, gdzie w ogóle jeszcze tego nie widać w telewizji, tylko producenci wybierają tych, których chcą w tej telewizji ewentualnie pokazać. I mnie od razu odrzucili, twierdząc, że, i wbrew pozorom jestem wdzięczna za te słowa i one mi dały dużego kopa, pamiętam, dostałam taką uwagę, że mam bardzo ciekawą barwę głosu, ale jestem kompletnie niegotowa na show, na telewizję, że patrzę w dół, mam przerażony wzrok i że nie dam sobie rady w programie. I ja wzięłam te słowa ze sobą, pracowałam równe chyba 2 lata, bardzo mocno, chodziłam 3 razy w tygodniu na lekcje śpiewu, jestem bardzo zacięta, więc jak ktoś mi powie, że mogę więcej i lepiej, ja to biorę ze sobą i pracuję, żeby było lepiej. I przez te 2 lata zrobiłam, tak teraz jak patrzę na siebie z perspektywy czasu, duży skok wokalny i taki prezencji też swojej. Chodziłam na zajęcia w ogóle z ciała, z prezencji, z układa, w ogóle... Cała emisja głosu, która się zawiera w całej posturze, w ciele i w głosie, była wtedy ze mną na drodze mojego rozwoju bardzo mocno. I poszłam 2 lata później na casting. Ja nie chciałam iść, przyznaję, ale namówiła mnie współlokatorka na studiach i powiedziała, dzisiaj jest casting. A ja mówię, nie. Ona mówi, siada, kończy, bo zrobiłam w ogóle spaghetti tego dnia, pamiętam. I ona mi powiedziała, kończysz to spaghetti, wsiadasz do autobusu. Mieszkałyśmy na Targówku, a casting był na Woronicza tutaj niedaleko. I było, wsiadasz i jedziesz. Ja wsiadłam, pojechałam, byłam jedną z ostatnich na przesłuchaniu, numerek tam chyba 800 coś tam, pamiętam.
1: Ojej.
0: I pamiętam, że poszło mi średnio, że byłam taka, okej, mogę lepiej, ale chyba nie jednak. I 2 dni później dostałam wiadomość, że się dostałam, a potem już ta moja droga się tak potoczyła, że byłam w odcinkach na żywo w finałowej ósemce.
1: Finałowej ósemce.
0: Tak jest.
1: Pięknie.
0: I to jest przykład, też fajnie, że to mówimy, bo wiele, mam wrażenie, potem może młodych ludzi też będzie nas słuchać, że nie warto rezygnować po pierwszym upadku. Bo moja historia pokazuje to, że ten pierwszy upadek może cię tak wzmocnić, że 2 lata później jesteś w półfinałach.
1: Dobrze, że o tym mówisz, bo jest duża szansa, a pewnie tak się stanie, że gdy twój syn będzie dorosły, posłucha tego podcastu.
0: Z ogromną, właśnie z taką nadzieją, też często zaczynam opowiadać o rzeczach, o których wcześniej nie mówiłam, bo wydawały mi się może nie tyle, że nie warte uwagi, ale takie, wiesz, do schowania, bo nie są triumfalne. Okazuje się, że upadek, a potem otrząśnięcie się z tego upadku, oczywiście metaforycznie, bo nie dostanie się do castingu, nie jest żadnym upadkiem, ale tak wiecie, metaforycznie jest właśnie bardzo dużą umiejętnością i często na tym pierwszym schodku, czy rodzice, czy my, artyści, czy obojętnie, po prostu ludzie,

0: się poddają. A ja miałam tę cechę, że upadek motywował mnie do tego, żeby pójść zdecydowanie wyżej.
1: Ja tę drogę też znam, tylko ja znam drogę od momentu, kiedy dostaję pierwsze piosenki Pauli Romy na skrzynkę mailową. Później na warszawskiej Woli między sklepem z dużym żółto-czerwono-czarnym logo spotykam Paulę, która wręcza mi swoją debiutancką płytę wraz z łakociami. Ale nie dlatego, żeby przekupić mnie jako dziennikarza, tylko po prostu pyszności, jedzenie zawsze jest wpisane w...
0: Były częścią konceptu tej płyty, tak.
1: Oczywiście, że tak. Nawet gdy była chyba pandemia, w jakimś trudnym czasie. Spotkaliśmy się w moim domu, nagrywaliśmy jeden z wywiadów. A to, ile było wywiadów w radiu, to nawet nie będziemy liczyć, bo to tylko radość. I dziś spotykamy się w tym miejscu, gdzie masz na swoim koncie albumy długogrające, epki i jesteś mamą. Jakim dziś jest człowiekiem Paula Roma? Po tych wszystkich przeżyciach, po tym graniu w ping-ponga w piwnicy, edukacji wspaniałej twojego taty, który prezentował ci szeroki wachlarz muzyczny, szkół, tańca, nieudanej próbie w The Voice of Poland, później udanej, szkoleniu się, nagrywaniu tych płyt. Jaką dzisiaj jesteś osobą i co sobie mówisz codziennie rano, patrząc w lustro, wiedząc, że już jesteś mamą i ponosisz ogromną odpowiedzialność za drugiego człowieka?
0: Ja na pewno jestem bardzo bogatą, jestem bogatszą osobą. Bogatszą niż 10 lat temu, o tyle odcieni, kolorów, tyle emocji. Jestem z jednej strony bardziej wrażliwa na człowieka, z drugiej strony trochę mniej, bo zakładam ochronny płaszcz, żeby właśnie chronić...
1: No jesteś lwicą teraz.
0: O to chodzi, żeby chronić własnego małego. I czuję to, że właśnie ta historia ssaków, że my jako ludzie, homo sapiens, po prostu mamy to wpisane. Że ta ochrona tego małego pisklęcia jest... już po prostu wpisana w DNA. Ale czuję się jeszcze, odpowiadając szerzej na twoje pytanie, jak patrzę w lustro rano, najczęściej, bo każdy ma różne dni i chcę to zaznaczyć, że to nie jest tak, że każdego dnia wstaję i mówię, jesteś silna, świetna, dasz radę, robisz wystarczająco. Chciałabym tak mówić każdego dnia, mówię tak sobie bardzo często i faktycznie staram się być dla siebie bardzo czuła. Stąd na przykład piosenka Pooddychaj Mała, gdzie tam rozmawiam ze sobą o takiej właśnie wewnętrznej czułości i mówię, że wszystko będzie dobrze. Pooddychaj Mała. Ja się często uspokajam przed lustrem. Mówię sobie, jesteś naprawdę wystarczająca, robisz tak dużo na dany moment, że nie musisz robić więcej. I to jest większość moich dni. Pośród tych dobrych dni są te gorsze, w których ja faktycznie patrzę w lustro i myślę sobie, może robię za mało, a może coś jest nie tak ze mną. I ja nie ukrywam nigdy tych chwil słabości od samego początku. Piszę o nich, mówię o nich, bo gdzieś zatapiam się w tym smutku często. On mnie też motywuje w tej całej ciemności, w tym jakimś takim pogrążaniu się w strachu, bo strach jest w ogóle taką właśnie nową emocją, odkąd mam małe dziecko.
1: Prawda.
0: Niesamowite, że ten strach przeszywa całe moje ciało w tak inny i nieznany mi sposób, że często mnie paraliżuje i ja dzwonię do mojej mamy i mam ogromne szczęście, że mam mamę, bo wiem, że wiele osób tęskni i nie ma już swoich rodziców i doceniam ten fakt, że ją mam. Dzwonię do niej i mówię, dlaczego ja tak bardzo się boję, a ona mi mówi, ten strach będzie z tobą do końca.
1: Do końca życia. No, tak jest, potwierdzam to.
0: Więc właśnie to
1: ja
0: jest bitkę mam taką.
1: Galopuję myślami za daleko. Czasami jestem już w latach szkoły średniej mojego syna, który jest w przedszkolu na przykład i trudno mi jest się zatrzymać, więc wiem, o czym doskonale mówisz, no ale tak chyba po prostu jest. I moja mama również kilka tygodni przed narodzinami mojego syna rozmawiałem z nią i to ja jej powiedziałem, mama, spokojnie, nie martw się. Nie wiedziałem, co mówię. Kilka dni po tym, jak mój syn przyszedł na świat i odbierałem ją z dworca centralnego w Warszawie, przytuliłem ją mocno, rozpłakałem się jak małe dziecko i powiedziałem, mamo, dzisiaj roz-

0: rozumiem. Ja też się już martwię. I mi powiedziała to samo, co twoja mama. I tak będzie do końca życia.
1: Tak, tak. I oby tak było, oby to było długie życie i abyśmy się, wiesz, po prostu mogli stresować za te nasze małe istoty.
0: Które nawet jak już będą dorosłe, to zawsze będą dla nas małe.
1: Jak najbardziej, widzę to też już pomału, czuję to. Ale jeszcze słowem do powiedzenia do ciebie, do tego długiego, pięknego pytania, które zadałeś, bo tu nie da się zamknąć w skrócie, jestem taka, koniec, kropka. Tylko to jest właśnie takie bardzo... płynne, życiowe, duże, obszerne pytanie. I myślę, że w ogóle pojawienie się dziecka w mojej też zawodowej drodze sprawiło, że ja troszkę inaczej patrzę w lustro, co jest ciekawe. Bo patrząc przed nim w lustro, myślałam sobie, dobra, możesz więcej, w ogóle pracoholizm moje drugie imię wtedy, możesz więcej, możesz lepiej, ciągle za mało. Niby siebie chwaliłam, że dobrze, jest super, ale w większości bardzo mocna taka, taki bat nad głową, który mówi dalej, więcej, mocniej.
0: A czy to, że zostałaś mamą, że pojawił się syn na świecie, zweryfikowało niektóre przyjaźnie?
1: Myślę, że tak, tak, czytałam o tym, słuchałam o tym dużo przed, jeszcze jak on był w brzuchu moim i myślę sobie, o co chodzi? I teraz powiem to, co ty powiedziałeś przed chwilą. Też rozumiem, już rozumiem. Tak, zweryfikowało i powiem więcej, rozumiem, bo ponieważ ja też byłam po tej drugiej stronie. Czyli moi znajomi przede mną mieli dzieci i ja też nie do końca, mimo że kocham dzieci i jestem w ogóle bardzo, bardzo mocno taką, bym powiedziała, przyjazną duszą dzieciom. Mieć dzieci z daleka, mój mąż to często mówi, nie wiem, co ty masz w sobie, ale do ciebie wszystkie dzieci idą. Nawet te, które są trudne, które się boją innych dorosłych, które płaczą przy innych. No po prostu mam to coś.
0: No masz to coś, nawet do tak dzieci. Jest twoją muzyką. Ja kiedyś wysłałem tobie film, gdy mój syn był maluchem i słyszał w radiu piosenkę twoją, skakał do niej, śpiewał.
1: Tak, tak.
0: Więc nawet lgnie w ten sposób.
1: Niesamowite. I widzisz, i to kolejny przykład na to, że mam to coś do dzieci. I ja to czułam, ale zaznaczam to dlatego, że myślałam, że będzie mi łatwo wejść, jak moi przyjaciele będą mieli dzieci, że mi bardzo łatwo będzie wejść tak płynnie w ich życie i że będę wychodzić z tymi dziećmi na spa. Widziałam siebie jako taką dobrą ciocię. Potem się okazuje, że nie do końca tak jest. I ja nie spełniłam wielu takich właśnie też ról, których potem w moim życiu ci moi przyjaciele też nie spełniali. I może dzięki temu, że byłam i po lewej, i po prawej stronie, nie miałam żadnych pretensji, ani żadnego żalu, tylko z tak z dojrzałością spojrzałam na to i sobie mówię, okej, my mamy taki okres w życiu, oni mają taki. Może w danym okresie, kiedy będzie nam po drodze, my się jeszcze spotkamy. I najczęściej się spotykamy.
0: Wiesz, o czym jeszcze teraz pomyślałem, bo tak przypomniałem sytuację mojego malucha, który tańczy do twojej muzyki. Za moment twój syn będzie pierwszym recenzentem twoich piosenek. Będziesz miała u boku najszczerszą osobę na świecie, bo dziecko Piękny. Zawsze ci powie prawdę.
1: Czekam na to, aż zacznie mówić, chociaż mówi już tak. Mama, tata i te...
0: A to poczekaj, zaraz wiesz, wejdzie taki moment, że często będzie mówił nie.
1: No słyszałam o tym właśnie, czekam, czekam. Na razie wszystko jest tak. Tak, wszystko jest książeczkę? Tak. Więc czekam. Chociaż wiesz co, ja już widzę w jego ciele pierwszego recenzenta. To jest bardzo też ciekawe. Takie...
0: Tym bardziej, że ty byłaś cały czas aktywna zawodowo.
1: Tak.
0: W jednym z programów śniadaniowych widziałem cię już w tak zaawansowanym
1: miesiącu,
0: gdy śpiewałaś. Później się młodziak pojawił na świecie. Tak. Za chwilę widzę w mediach społecznościowych, Paula Roma w studiu nagrywa, w ogóle jest, tak. Jedzie.
1: Tak, tak.
0: I teraz będzie pytanie o twojego męża. Jak on się w tym wszystkim odnajduje? Musisz mieć naprawdę wspaniałego partnera, którego serdecznie pozdrawiam i cię wspiera w tym wszystkim. Ale jednak, gdy byłaś tylko muzykiem, to jest inne wsparcie.
1: Tak.
0: Ale gdy się jest mamą i muzykiem, to wsparcie się zmieniło?
1: To, trudno powiedzieć, zmieniło. Ono się rozszerzyło jeszcze bardziej. Ono się pogłębiło. Mam ogromne szczęście. Naprawdę z głębi serca mogę to powiedzieć do partnera życiowego, do taty i mojego męża. Czyli jednego człowieka w tak wielu rolach. To jest piękne. I
0: w tych najważniejszych rolach.
1: Jak najbardziej. I nawet nie marzyłam o takim zaangażowaniu. Myślę, że to też jest bardzo ważne, co powiem teraz dla wielu par, chociaż nie jestem absolutnie żadnym psychologiem, ale mówię z własnego doświadczenia, że takie wsparcie tak bardzo pomaga w przejściu trudnych chwil początku macierzyństwa i tacierzyństwa, że tak

0: bardzo tak sprawia, że myślisz sobie o rodzicielstwie w sposób okej, my jesteśmy w tym razem, damy radę. To nie jest tylko, to nie jestem tylko ja. To nie jest tylko tata, ani w drugą stronę. To nie jest tylko mama. Jesteśmy razem. I to, że my jesteśmy w tym razem, powoduje, że to po prostu jakoś tak gładko sobie wtedy przepływa. Oczywiście są gorsze noce, są zmiany, jak ja nie daję rady otworzyć oka, to ja mówię, Boże, błagam cię, Kuba, dzisiaj twoja zmiana. Zmieniamy się nocami.
1: No życie, tak.
0: Kalkulujemy, kto rano ma ważniejsze rzeczy do pracy, kto musi mieć świeższy umysł i tak dalej. To jest naturalne, myślę.
1: To zaczął się nowy etap życia, to jest w ogóle...
0: Tak.
1: Najważniejsza praca w życiu zaczęła się.
0: Tak, jeszcze słowem dokończenia, naprawdę też pozdrawiam tutaj serdecznie mojego partnera, męża Jakuba, ponieważ mam wielkie szczęście i bycie takim wrażliwym mężczyzną, znam wielu wspaniałych, wrażliwych mężczyzn, takimi lubię się też otaczać, jest niesamowitym darem i on ma ten dar.
1: Czyli jak wasz syn się urodził, to oszalał.
0: Oszalał. Takim spokojnym głosem oszalał. Oszalał ze szczęścia w taki dosyć właśnie bardzo swoisty sposób dla mojego Jakuba. To znaczy oszalał we własnym spokoju, bo on jest bardzo spokojny, ale oszalał taką miłością, która na pewno jest wewnątrz tak zalewająca. To, co zresztą widać.
1: Czy dziś już na tym etapie bycie muzykiem i rodzicem to jest wyzwanie? To jest logistyczne wyzwanie też?
0: Tak, zdecydowanie nie skłamałabym mówiąc, że nie, jest luzik, jest tak samo proste jak było. Nie, zdecydowanie to nie jest takie proste, aczkolwiek też skłamałabym mówiąc, że jest to dla mnie hardkorowo trudne. Przyznaję, że mam, znowu użyję słowa, wielkie szczęście do ludzi. Jestem dobra w planowaniu, co też myślę sprzyja bardzo tej sytuacji, ponieważ ja już idąc na porodówkę, wiedziałam, że ja szybko chcę wrócić do pracy, nie z powodu żadnej presji, też zaznaczam, z zewnętrznej, wytwórniowej, nikt nie robił na mnie presji. Ja sama sobie powiedziałam, że ja wiem, że ja tego potrzebuję do szczęścia.
1: I ja, dla zdrowia psychicznego
0: tak
1: chociażby.
0: Pierwszy
1: Oczywiście.
0: Koncert zagrałam w trzecim miesiącu, jak mały miał 3 miesiące. To jest bardzo szybko. Jeszcze pamiętam, że nie miałam się w co ubrać, bo moje ciało jeszcze nie zdążyło w ogóle wrócić do formy i kompletnie nie było dla mnie rozmiaru. Ja znalazłam jakiś mój stary garnitur i poprosiłam mamę, żeby mi guziki przeszyła w pasie, żeby mogła się zapiąć. Więc to też taka ciekawostka, że moja głowa była gotowa, a moje ciało jeszcze nie. Ale mimo wszystko wspominam świetnie.
1: Ale było to potrzebne.
0: Było
1: tobie.
0: To bardzo potrzebne dla mojego zdrowia psychicznego i ja wtedy zaczęłam brać te koncerty nie tak gęsto, ale pomalutku wychodzić na scenę. I naprawdę ta logistyka, jeszcze wracając tutaj do tego, przy pomocy też babci, dziadków, bo mam też ogromne szczęście do tego, że ich mam.
1: No i skarb, dziadków.
0: Tak, mam, przyznaję. Jak mam po prostu kilka osób do pomocy i w tym czuję, że nie jestem sama, bo mam wspomnianego już wcześniej wspaniałego męża i też czuję, że my z mężem rozumiemy nawzajem własne potrzeby bardzo dobrze, często bez słów. Patrzymy na siebie i mówimy, okej, ty potrzebujesz dzisiaj wyjść do kolegów. Się patrzy na mnie i mówi, o Paula, zadzwoń do koleżanek, potrzeba mózg przewietrzyć. Okay. I my naprawdę siebie czujemy, rozumiemy,
1: super.
0: Wiemy, kiedy potrzebujemy czasu osobno, kiedy potrzebujemy czasu razem. Ta żonglerka uprawiana jest dosyć sprawnie i czasami oczywiście, znowu bez słodkiego lukru, coś się przechyla w jakąś ze stron, że czujesz, że kurde, no za mało mam tego czasu na pracę, za mało mam tego czasu dla partnera, czy za mało nawet choćby na gotowanie, które tak kocham. I wtedy znowu staram się coś poprzestawiać, tak, balansować, jak to ciałem teraz robię, jak mówię. Szkoda, że... Znaczy nie szkoda, cała magia radia jest w tym, że słychać.
1: Tak, ale wyobraźni.
0: Tak jest. Więc po prostu podsumuję to tak, że sprawna żonglerka z czasami z odchyleniami, aczkolwiek znowu potem wracam do dobrego poziomu.
1: Czy twój syn już widział mamę na scenie?
0: Nie, właśnie nie. Widział... podobno, jak był mały, widział, bo on jeszcze nie widział telewizora. Staram się w ogóle na razie, takie mam założenie, do ile się da na razie, bez ekranów, bez jakichś takich rozpraszaczy.
1: Szanuję, rozumiem.
0: Udaje mi się to, przyznaję. Co jest... jak był chory, było wyzwaniem, żeby nie włączyć przy inhalacji telewizora i tak dalej.

0: czy nie dać telefonu. No ale przez ten rok mi się udaje, więc skoro mi się udaje, to na razie to ciągnę. Więc nie widział mnie, ale chciałabym mu zaproponować pierwszy koncert mój w to lato, jak już będę koncertować szerzej i więcej, ponieważ nawet kupiłam mu słuchawki już wygłuszające.
1: Dobrze. I już chciałam proponować,
0: tak,
1: że
0: już
1: mam,
0: nie,
1: jak chcesz,
0: już
1: to
0: mam.
1: Mogę już oddać.
0: Już ma. Jedne dostałam, a drugie mam.
1: Przydadzą się.
0: Więc
1: gubią się rzeczy.
0: Super,
1: wiesz.
0: Super. Więc może nawet czasem zakupię
1: zobaczysz,
0: więcej.
1: Zobaczysz, jak zaczniecie pakować samochód na pierwsze wyjazdy.
0: Tak, tak. No,
1: albo szybko zmienicie, albo okaże się, że samochód jest z gumy i się rozciąga.
0: Ja się cieszę, że mój mąż jest mistrzem logistyki, wiesz?
1: Bardzo dobrze.
0: On pakuje nawet, tutaj dobry protip dla rodziców, pakuje tak jakby pod podłogę bagażnikową rzecz. Czyli podnosi podłogę w bagażniku i pod nią upycha rzeczy. Jest niesamowity w logistyce. On to nazywa, że to jest po prostu Tetris. I on gra tam w bagażniku w Tetrisa.
1: Więc jest szansa, że młody zobaczy mamy wiosną, latem na scenie.
0: Latem myślę pierwszy raz. Będzie to dla mnie, nie ukrywam.
1: Przeżycie.
0: Spełnienie chyba moich takich marzeń, wizji. Jak to możliwe, że moje dziecko będzie mnie widzieć na scenie? Wow.
1: A na niejednej scenie był z tobą.
0: No, był jeszcze, na wielu festiwalowych scenach, tak.
1: Tylko był jeszcze u mamusi.
0: W brzuchu, tak.
1: Wspomniałaś o chorobie. Ja, gdy proponowałem ci już udział w podcaście Jestem muzykiem, jestem rodzicem, byłaś wykluczona przez właśnie chorobę syna.
0: Tak.
1: To są dopiero
0: ciosy.
1: Ciosy, prawda?
0: Są ciosy prosto w serce, które też pokazują mi właśnie trochę ten ciemniejszy kolor macierzyństwa, rodzicielstwa. Bo oddałabym wszystko, każdą cząstkę własnego ciała, żeby on nie chorował. Jakby był taki magiczny przycisk, zachoruj 3 razy bardziej, 10 razy bardziej.
1: To od
0: tylko
1: razu.
0: Wciskam od razu, w ciemno. Myślę, że
1: jak
0: większość rodziców to powie.
1: Może przesadziłem, że każdy, ale...
0: Myślę, że tak. Myślę, że każdy w naszej głowie, każdy tak. Ale wiemy, że życie jest różne. Ale bądźmy marzycielami, myślmy, że każdy. To będzie lepsze dla świata, myślę. Ale to jest trudne, bo no przecież choroba przychodzi niezapowiedziana. Przychodzi z różną mocą. Czasami jest szpital. Czasami mi się zdarzyło już zadzwonić po karetkę, przyznaję, co było traumatycznym przeżyciem. I uratować życie synka. I nie spodziewałam się, bo ja nigdy wcześniej nie użyłam tego numeru telefonu. To też jest bardzo ciekawe doświadczenie. Może ciekawe to złe słowo. Takie doświadczenie, no, dodające na pewno do życia wiele, że ja mam w sobie tę siłę i odwagę, że nagle się okazuje, że wszystko to, o czym myślisz całe życie, co musisz zrobić, jak coś się stanie i w ogóle, i w ogóle, to potrafisz to zrobić. Jak potrzebujesz wezwać tę pomoc, to zrobisz. I ja zrobiłam to bez wahania, natychmiast widząc, jak mój synek miał różne dziwne zachowania. I się okazało po prostu, że po prostu nawet wyprzedziłam wybuch choroby, intuicyjnie patrząc na niego, już wiedząc, że coś się złego dzieje. No, i
1: intuicja.
0: W szpitalu było najgorzej już właśnie, więc cieszę się, że zdążyłam. I super, że też można w takim podcaście o tym powiedzieć, że to właśnie takie momenty to jest strach o levelu, którego ja poziomu nie mam w słowniku swoim.
1: To jest pędząca rakieta w kosmos, która się nie zatrzymuje.
0: Tak, i mam właśnie ciarki teraz na nogach i na rękach, mówiąc o tym. I chciałabym jak najmniej, że tak powiem, mówić o takich rzeczach nie inaczej. Chciałabym, żeby te rzeczy mnie jak najmniej spotykały, to mam na myśli. No ale nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Dlatego warto być gotowym, warto też mieć, powiem szczerze, kurs pierwszej pomocy. Uważam, że jest bardzo ważne i uważam, że trochę za mało się o tym mówi. Fajnie, że są teraz edukacje, bardzo dużo na platformach różnych streamingowych, internetowych. Już jest takich nawet darmowych kursów do pobrania i ja myślę, że to dla rodziców hiper ważne.
1: Potwierdzam. Na własnych również doświadczeniach potwierdzam, nie będę opowiadał teraz
0: o swoich
1: doświadczeniach.
0: Tak, nie ma co też straszyć innych i tak dalej.
1: Bo nie jestem gościem tego podcastu, ale dopowiem tylko, nauczcie się i drogi rodzicu, musisz potrafić odkrztusić swoje dziecko.
0: A to na pewno, to na pewno.
1: I to jest bardzo ważne.
0: Tak.
1: I Nie bójcie się, tylko krzywdy nie zrobicie dziecku, ale musicie potrafić od krztu

0: dziecko. Czy, Paulinko, Paulo, chciałabyś, aby twój syn został muzykiem?
1: Super pytanie. Wiesz,
0: czy pójdzie w ślady matki?
1: Myślę, odpowiedź jest taka.
0: Bo jak nie wiesz, mam droga, pojęcia, o której mówiliśmy,
1: tak,
0: to nie była droga usłana różami.
1: Uch, nie była.
0: Bycie muzykiem to nie jest leżenie na kanapie, drapanie się po brzuszku, oglądanie seriali, granie koncertów i posiadanie hajsu po uszy. To nie tak wygląda. Dlatego moje pytanie, bo dziś już swoje przeżyłaś w branży muzycznej, a ile jeszcze przed tobą?
1: Tak.
0: Czy chciałabyś, żeby młody był muzykiem?
1: Ja ci odpowiem na to pytanie. Ja bym chciała, żeby on był szczęśliwy. Żeby on przeszedł swoją drogę. Myślałam o tym już, ponieważ on się... ja myślę, że on...
0: Nie wiem. No nie gada, tylko śpiewa, jak matka.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, nie wiem, czy można już tak przewidywać, bo to jest za daleko, ale on gra na pianinie, wystukuje rytm nogą, dokładnie taki, jak jest w piosence. Śpiewa, mając niespełna rok, takie frazy, że nawet lekarz bo zaśpiewa jakąś piosenkę u pana doktora, pani doktor mówi, wow. No i ja też mówię wow, więc myślę, że nawet jeśli to będzie jego pasja, jeżeli to już płynie w jego żyłach, jestem przeszczęśliwa i myślę, że to wrośnie, bo niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ja widzę, że co rodzice, to jakie ziarno zasieją, takie plony zbiorą. Takie znane metafory tu rzucam, ale taka jest prawda, ja to bardzo teraz rozumiem. Te proste rzeczy, takie wręcz koelowskie, to są bardzo sprawdzone rzeczy. I nie wiem, odpowiadając na twoje pytanie, czy on będzie muzykiem, czy będzie jakimkolwiek innym człowiekiem z zawodu, ale wiem i zrobię wszystko, żeby był szczęśliwy.
0: I tego szczęścia wam życzę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Paula Roma była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

i letnich złotych wspomnień. Niech mówią głupi o mnie, a mnie jest żal. Za oknem szaro, smutno, a jeszcze przed miesiącem pogoda, zieleń, słońce, naprawdę żal. To tak, jak gdyby ktoś najdroższy nagle odszedł i zabrał radę.

0: piosenką Pożegnanie lata rozpoczęła się audycja Mijają lata, zostają piosenki, przygotowana przez Danutę Żelechowską i Jana Zagozdę. Andrzej Bogucki śpiewał A mnie jest szkoda lata w sierpniu w 1939 roku podczas podwieczorku przy mikrofonie. To jest pamiątkowa piosenka. Nie jedna. Takie pamiątkowe pojawią się w czasie dzisiejszej audycji. Najstarszym przypomnimy 1939 rok muzycznie, a może też młodsi słuchacze chętnie posłuchają piosenek ich rodziców i dziadków.
1: O świcie 1 września piosenki zagłuszyły syreny alarmowe.

0: artyści zmieniali fraki na mundury. Ale Sylwestra 38-39 witano szampanem i tańczono nowy taniec Lambeth Walk.
1: Weź pod rękę damę swą, idź na spacer razem z nią, idź jak na ślub, a potem krzyżyk zrób. Hey!

sylwestrowe Zakopane też zapewne tańczyło lambetłokę. No, Zakopane świętowało wielkie przygotowania na wsis. I Gubałówka, i kolejka na Kasprowy, i piosenka. Tango dla Zakopanego. Właśnie skomponowane na wsis. Płyta jest przedwojenna, choć tango było ogromnie popularne po wojnie. Śpiewał aktor Marian Demar Mikuszewski.

W warszawskim Odeonie nagrywał Albert Harris. Nuty i płyty tyrolskiego tanga cieszą się wielkim powodzeniem. Motyw z tyrolskich białych chat nucą dorośli i dzieci –

Albert Harris jeszcze nie wie, że w 1944 roku napisze legendarną piosenkę dla Warszawy. Ostatni teatrzyk przedwojennej Warszawy, Alibaba przy ulicy Karowej, dawał jeszcze przedstawienia 1 i 2 września. Ostatnie piosenki Mieczysława Foga zachowały się na płytach. W ostatnim przedstawieniu teatrzyku Alibaba śpiewał Mieczysław Fok z repertuaru Tino Rossiego Czekam Cię.

0: jest wspomnieniem snem. Bo ty nie wrócisz już, potem wiem.
1: W Paryżu Tino Rossi śpiewał Jean-André. Starsi rodacy na pewno pamiętają, że w czasie okupacji Rudi Szurikę śpiewał w języku niemieckim, Komm Zurück. Tadeusz Sygietyński skomponował marsza, a tekst tego marsza był triumfalny, zwycięski, pełen nadziei. Otóż tak w tym tekście śpiewano: nie oddamy Wilna, nie oddamy Lwowa. Posłuchajmy.

słuchający Polskiego Radia we wrześniu 1939 roku, zapamiętali piosenkę o doboszu Grzesiu, często powtarzaną w programie walczącego radia.

rozjawia gęby twum. Tarabum, taratara, tarabum, tarabum. My z Grzesia przykład bierzem, choć taki mały śledź. A żeby być żołnierzem, czyż trzeba wąsy mieć? Czy złota, czy spiekota, czy w torbie chleba brak, jednaka w nim

ptaka nie trzeba nieść i każdy se wybierze, co będzie z miski jeść. Tam u kwatery wszystkiego znajdzie wprót, panienek też ze cztery, a każda jak ten miód. Tara kamienie z drogi, tarabum tarara, do samy i do nogi, jak ci ten szczeniak gra. No tak tu grają kiszki, bal diabli mam je gdzieś, bez

dostrzegli polskich granic i śpiewali swój hymn u Polski Bram do 17 września. Po 17 września zamilkli.

0: Ba, kto by nie chciał być blisko babci?
1: Oj, tak, tak, moi drodzy. Ale wiecie co?
0: Nie wiemy.
2: No skąd możemy wiedzieć?
1: Każda babcia chciałaby, żebyście byli weseli, a nie smutni.
0: No tak, trzeba patrzeć na świat przez różowe okulary.

Na pozór. Koncert pamięci Bogusława Meca zrealizowano w klubie Wytwórnia w Łodzi w czerwcu bieżącego roku. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje.

wciąż. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa.

Le vent du nord les emporte.